0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Przy mikrofonie Urszula Salamon. Znajdujemy się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a są ze mną reprezentanci samorządu studentów UAM, Łucja Jakubus, Patryk Stefańczyk i Wojtek Krzyżanek. Rozmawiać będziemy o studiowaniu i pracowaniu. Okazuje się, że zdecydowana większość studentów łączy te dwie rzeczy. Czy tylko z przyczyn ekonomicznych?
2: Nie tylko. Ja na przykład jestem przykładem studenta, który łączy studiowanie z pracą, ponieważ taki ma kierunek. Jest to kierunek praktyczny, który rzeczywiście mnie obliguje do tego, żeby odbywać praktyki.
1: Ale co studiujesz?
2: Zarządzanie państwem, czyli wcześniej administracja publiczna, ale jest to w połączeniu z dziennikarstwem, także bardzo elastyczny kierunek, który każdemu polecam, bo można wiele rzeczy potem robić, to nie jest tylko siedzenie za biurkiem w urzędzie. Ale wracając do tematu pracowania, łączy się to, bo ja na przykład mam system taki, że pracuję 3 dni, a studiuję 2 dni. I to jest normalnie studiowanie dzienne, więc jestem na wydziale i jestem też w swojej pracy. Także da się to łączyć, niektórzy muszą to łączyć, a niektórzy łączą tą pracę ze studiowaniem z przymusu innego, niżeli odbycie 250 godzin praktyk, ale przede wszystkim szczupłego portfela, który gdzieś tam się uszczupla coraz bliżej końca miesiąca. Rzeczywiście coraz więcej studentów się decyduje na tą pracę dorywczą, zleceniówkę jakąś bierze i próbuje gdzieś swoich sił, czy to w gastronomii weekendowo, czy gdzieś właśnie w handlu. No coraz więcej studentów możemy spotkać, którzy podejmują się pracy na studiach dziennych nawet.
3: Też uważam, że da się połączyć studia i pracę.
1: Ale czy trzeba?
3: Wydaje mi się, że w tych czasach trzeba. Albo ze względu na sytuację ekonomiczną, albo ze względu na to, że rynek pracy jest na razie niekorzystny dla pracowników i po prostu warto się wyróżnić i dobrym, wyższym wykształceniem i bogatym doświadczeniem zawodowym. Jak już gdzieś tam kończymy magisterkę czy licencjat, idziemy stricte do pracy, to wiadomo, że atrakcyjniejszą osobą jest osoba, która ma i magistra, i doświadczenie już kilkuletnie w pracy. Brzydka prawda jest taka, że po prostu mając ten, kolokwialnie mówiąc, papierek, bez żadnego doświadczenia, nasze szanse na rynku pracy są niestety bardzo niskie i wydaje mi się, że ta sytuacja niestety się jeszcze nie zmieni przez kilka lat. Szczególnie jeżeli chcemy znaleźć zatrudnienie w branży, która nas interesuje i która jest związana z naszym wykształceniem.
1: A jak to wygląda u Ciebie? Jesteś gdzieś zatrudniona?
3: Tak, ja pracuję w marketingu, jest to po części związane z moimi studiami, natomiast wiem, że niestety jestem w mniejszości. Dużo osób pracuje w miejscach, gdzie po prostu znalazło pracę, albo w handlu, albo w gastronomii i kompletnie się tam nie widzi na przyszłość. Natomiast szukając ofert pracy, zderzają się z taką ścianą, że po prostu nie otrzymują odpowiedzi zwrotnej od pracodawcy, albo ta odpowiedź zwrotna jest niesatysfakcjonująco tania.
1: Dlaczego zetykają się z tą ścianą? Ta odpowiedź jest negatywna, dlatego że właśnie jeszcze nie mają tego doświadczenia i zaczynają od zera?
3: Wydaje mi się, że tak, ale drugi powód jest taki, że jest po prostu bardzo dużo chętnych na specjalistyczne stanowiska, które dają trochę lepsze zarobki i przede wszystkim możliwość rozwoju w danym zawodzie, no, który jest związany z danym wykształceniem. Po prostu jest duży przesyt pracowników i za mało ofert pracy od pracodawców.
1: A jak wyglądają w ogóle wasze nadzieje pracy w zawodzie?
2: Ja studiuję kierunek, który daje mi bardzo elastyczną drogę rozwoju później. Ja nie mogę zamknąć się, załóżmy lekarz na medycynie, tylko ja oczywiście mogę czy to iść w administrację publiczną, czy mogę otworzyć swoją działalność, czy mogę współpracować z różnymi organizacjami zajmujące się też właśnie samorządnością. To jest bardzo szeroki grunt, który można gdzieś wykorzystać, ale oczywiście jak najbardziej dużo osób mówi o tym otwarcie, że wątpi, że znajdzie pracę po tym kierunku, który kończy, ponieważ brakuje często miejsc pracy, tak jak wcześniej też powiedzieliśmy, ale przede wszystkim no, wybiera się najlepszych. Stać się tym najlepszym jest coraz trudniej, ponieważ ta poprzeczka jest coraz wyżej zawieszana. Do tego dochodzą staże bądź praktyki, które często są darmowe, bezpłatne, które dopiero wtedy mogą pozwolić nam na otwarcie furtki, a niewiele osób jest w stanie sobie pozwolić, załóżmy, na branie indywidualnej organizacji studiów, żeby jechać na praktyki, załóżmy, na 2 miesiące do Krakowa czy do Warszawy, ponieważ tam mają lepsze możliwości. No jest to trudne, jest to skomplikowane, żeby to połączyć, bo tak jak powiedziałem, coraz więcej się wymaga od studentów, którzy czy mają więcej możliwości i opcji. trudno jest to określić, bo każda uczelnia, każdy wydział i każda jednostka posiada inne możliwości, ale rzeczywiście jest coraz trudniej sprostać oczekiwaniom pracodawców i tych studentów w tym wyścigu szczurów jest coraz więcej, bo ten wyścig szczurów niestety występuje, czy to chce mieć do dobrego korpo, zarabiać fajne pieniądze. Jest to trudno się dostać, najczęściej są to często miejsca z poleceń, bo ktoś się pokazał na jakichś targach, bądź przy jakimś projekcie, bądź ktoś po prostu po znajomości gdzieś w rodzinie. Trudno jest szaremu studentowi, który załóżmy skończy studia, ma jakąś przeszłość delikatnie samorządową, który podziałał przy jakiejś komisji, bądź działał przy jakichś projektach studenckich. Trudno jest znaleźć fajną pracę z fajnym zarobkiem po swoim kierunku i wykształceniu.
1: Wychodzi na to, że to rozczarowanie rynkiem pracy studentów spotyka szybciej niż może się wydawać, jeszcze w trakcie studiów.
3: Tak, zgadzam się i jest to bardzo smutne i niepokojące i uważam, że bardzo demotywujące. Wśród moich znajomych są osoby, które szukają już bezskutecznie pracy przez rok, przez półtorej i nie ma po prostu odzewu. Nawet czasami w tak zwanych, powiedzmy, takich prostszych zawodach, typu właśnie gastro czy handel, gdzie właśnie dużo młodych ludzi jest niby potrzebnych, a jak przychodzi co do czego, to nie otrzymują żadnej odpowiedzi. A więc szczególnie jak są na przykład z mniejszych miejscowości i szukają takiej pracy na wakacje, to mimo wszystko jest tam przesyt i po prostu na przykład muszą szukać za granicą, więc jest to duży problem na ten moment.
1: A z drugiej strony w tym momencie mamy niesamowicie niskie bezrobocie w Polsce, więc z tą pracą teoretycznie problemu być nie powinno.
2: Tak, jak na papierze mamy też wysokie zarobki, Polakom żyje się o wiele lepiej, to też jest niby na papierze wskazane, ale taka jest nieprawda. Tak samo jak mówiliśmy, że stabilizuje nam się rynek mieszkalnictwa, no on też się nie stabilizuje i deweloperka dalej idzie w zaparte i te ceny są coraz wyższe. Może i miejsca pracy są, ale też są większe wymagania co do pracowników. Jeżeli mamy zapłacić niższą kwotę osobie, która załóżmy przyjechała z Ukrainy, z Białorusi jako pracodawca, no to nie będziemy wybierali polskiego studenta, który często też jest roszczeniowy, który też wymaga elastycznych godzin pracy. Nie ukrywajmy tego, my też chcemy iść postępowo, też chcemy się spełniać, czy to w swoim zawodzie, czy to w swoich zainteresowaniach i oczekujemy coraz więcej, ale oczywiście no, jest tych miejsc pracy, ale czy to jest często nienapompowane dość mocno? Te statystyki ostatnio podawane przez GUS są dość mocno, mi się wydaje, przekoloryzowane i mimo, że mamy niskie bezrobocie, to jednak rzeczywiście możemy sobie stwierdzić jako studenci ze swojego doświadczenia to, że jest trudno znaleźć pracę, jest trudno znaleźć coś, w czym będziemy dobrze się czuli przede wszystkim i w czym będziemy się też spełniali i dobrze zarabiali.
4: Jest też bardzo ciężko znaleźć sensowną pracę, bo pracy takich, po których zakończeniu studiów można powiedzieć, że 5 lat było się kelnerem, w żaden sposób nie ułatwia znalezienia pracy na stanowisku, które związane jest ze studiami. To, co jest dużym problemem w Polsce, widać to na przykład w statystykach Eurostatu, że w wielu krajach studenci pracują wiele godzin, ale bardzo niewielu studentów może sobie pozwolić na to, żeby pracować w zawodach związanych ze swoim kierunkiem studiów. I okej, to bezrobocie jest niskie, ofert pracy, jak się przechodzi przez miasto, jest sporo. Aplikowałem na jedno bardzo, bardzo wyspecjalizowane stanowisko, które akurat idealnie się wpasowało w moje CV, bo jest to rzecz, to jest związana z moją działalnością samorządową, trochę ze studiami.
1: A właśnie, a co studiujesz?
4: Ja studiuję kognitywistykę, taki interdyscyplinarny kierunek. Aplikowałem na to stanowisko, wydawało mi się, że jest bardzo specjalistyczne, zresztą to już było, no ale tak ofert pracy było tam, w sensie razem ze mną złożyło 300 innych osób, więc generalnie szanse są bardzo niewielkie, nawet przy takich atrakcyjnych możliwościach.
2: Tak, my też mówimy o stanowiskach na pracę w jakichś firmach, ale jeżeli chodzi o nawet stanowiska stażowe, są programy stażowe, które często są uruchamiane przez duże koncerny. Przykładem jest Lidl, Volkswagen bądź różnego rodzaju inne większe korporacje. I tam już się pojawia problem dla nas, dla osób, które chciałyby zacząć tam staż, bo tych osób na jedno miejsce, tak jak wcześniej Wojtek powiedział, że jest 300, to w takim Lidlu na przykład się to waha od 250 po nawet 500 osób na jedno miejsce, tak? Jeżeli chodzi o staż. Czy on daje aż tak dużo? Na pewno jest to plusem, że on jest płatny, ten staż, tak? Że rzeczywiście on jest płatny. To już jest bardzo duże wynagrodzenie dla nas, to jest super sprawa, ale oczywiście tych staży jest coraz mniej, coraz trudniej się na nie dostawać. A najgorsze jest w tym wszystkim to, że po tym stażu, jeżeli już uda nam się tam dostać, odbędziemy ten staż, to nie mamy pewności, że tam zostaniemy w pracy. Daje to możliwość, daje to nadzieję. Nadzieja matką głupich, ale czy będziemy tak polegali na nadziei, czy lepiej myśleć zdrowym rozsądkiem?
1: A jak w zdobywaniu pracy pomaga wam uniwersytet?
3: To przede wszystkim zajmuje się tym biuro Career One. Można tam znaleźć szereg ofert wyjazdów zagranicznych, stażowych, No niestety większość z nich jest bezpłatnych, ale nadal to jest jakby taki pierwszy krok, gdzie można zdobyć to doświadczenie zawodowe, więc wydaje mi się, że to jest takie dość duże wsparcie. Ogólnie sieć kontaktów, którą możemy zdobyć na uczelni, może być taką trochę trampoliną do zdobycia jakiegokolwiek zatrudnienia w naszym zawodzie. Dużo dużych firm oferuje programy poleceń dla pracowników, więc mając szereg rozbudowanych kontaktów na uczelni, chociażby wśród studentów, jest szansa, że na przykład ktoś pracuje już w jakiejś firmie albo zna kogoś, kto gdzieś tam pracuje i może na przykład nam, powiedzmy, z pierwszej ręki dać taką informację, że hej, tutaj szukają, może zgłoś się, mogę cię polecić, więc myślę, że tymi drogami też warto szukać pracy.
2: Uczelnia oczywiście daje możliwości. Uczelnia jest ogromnym koncernem i korporacją. Nie powinniśmy w ogóle się wstydzić tego określenia, ponieważ to są osoby, które działają też bardzo często samemu, prowadzą swoje działalności, współpracują z dużymi firmami, czy to je szkolą, czy przeprowadzają różnego rodzaju warsztaty dla nich. Wykładowcy przede wszystkim to jest też siła, która jest na pewno dodatnią dla każdego studenta, ale wydaje mi się, że sami jesteśmy kowalami swojego losu, koniec końców, i to wszystko, co nam daje uczelnia, trafia w nasze ręce, tylko to trzeba wziąć i wykorzystać. No, my jesteśmy samorządowcami, odważyliśmy się pójść w ten samorząd i rzeczywiście zasiadamy w niektórych gremiach, gdzie mamy bliższy kontakt z niektórymi wykładowcami, czy to z gronem dziekańskim, czy to z gronem rektorskim, i to na pewno otwiera wiele ścieżek, tylko jak, w którą my tą ścieżkę pójdziemy, którą drogę obierzemy i jaki sposób w ogóle komunikacji takiej interpersonalnej obierzemy, to już zależy od nas. Nie należy się bać określenia, że uczelnia jest ogromną, że tak powiem, firmą, która tak naprawdę pośredniczy między pracownikami a pracodawcami ich przyszłymi, ponieważ no, mamy tą sieć, tak jak powiedziała wcześniej Łucja, że rzeczywiście to funkcjonuje. Są różnego rodzaju spotkania z pracownikami, z pracodawcami, są różnego rodzaju dni otwarte i gdzie targi pracy się odbywają, no przy tych czasach, gdzie mamy dostępność do tego, jest to możliwe i jest to do wykorzystania, tym bardziej, że wiele firm, czy to państwowych, czy to prywatnych, otwiera też furtkę dla studentów i często pojawia się w formie reklamy, w formie samplingu i reklamując się na uczelniach, więc wydaje mi się, że uczelnia jest super miejscem, jeżeli chodzi o wsparcie takie.
1: Czyli nie macie nic do zarzucenia uczelni w tej kwestii? Lepiej się nie da?
2: Oczywiście, że się da. Zawsze może być lepiej i nie można tego w żaden sposób podkreślać, że jest super idealnie, bo zawsze można lepiej przygotować studentów do rynku pracy, ale też pamiętajmy o tym, że kiedyś na studiach nie było możliwości takiej jak rozwijanie swoich umiejętności miękkich, a teraz rzeczywiście na coraz większej ilości wydziału się to pojawia, czy to zarządzanie swoim czasem, czy to praca w grupach nad projektami. To często przybiera taką formę różnoraką, bo wykładowca nierówny, ale to pokazuje, że studenci mogą ze sobą współpracować, mają przede wszystkim przestrzeń do sprawdzenia siebie w roli team lidera w nawet małej grupie pięcioosobowej i przygotowania jakiegoś praktycznego projektu. I uczelnia do tego przygotowuje i uczelnia pokazuje, że jest tych możliwości sporo, ale zawsze uczelnia może robić tego więcej i może być więcej tych zajęć i ćwiczeń w programie studentów i często jest to nieproporcjonalne, bo studenci innych kierunków mają dostęp oczywiście do tych zajęć z umiejętności miękkich, gdzie mogą rozwijać siebie, swój charakter, swoją charyzmę, swoją gdzieś tam prezentację, autoprezentację przede wszystkim, a są kierunki, gdzie tego brakuje i wydaje mi się, że tutaj powinno być to bardziej zagospodarowane i ta uczelnia powinna bardziej przystosować studentów do tego, że wyrównać te szanse studentom z różnych wydziałów na właśnie możliwość rozwijania siebie.
4: Mam trochę inny pogląd. Uważam, że studia, nie wszystkie przynajmniej kierunki, to powinny być traktowane jako przede wszystkim przygotowanie do zawodu, bo studia uczą oprócz umiejętności twardych, związanych z danym kierunkiem, to uczą też tego sposobu na przykład myślenia, kiedy mówimy o mowa o kierunkach ścisłych, albo pewnego spojrzenia na świat, albo pewnych takich kompetencji, które nie do końca odnajdują się bezpośrednio w zawodach, ale raczej są związane z naszą na przykład umiejętnością skupienia, uczenia się. Studia też uczą uczyć i weryfikują to, czy ktoś to potrafi. Ja natomiast myślę, że to, co można zrobić, to taki iść bardziej w stronę zachodnią, by mniej traktować studia jako pewien taki kurs, a bardziej jako okres w życiu, gdzie można zainwestować w siebie, bo mamy też na to zasoby, na przykład czasowe, i można powiedzieć, że jest wielu studentów, na przykład rekreacji i tam turystyki rekreacji, a niewielu studentów w trakcie swoich studiów zorganizowało imprezę masową na 15 tysięcy osób. I chyba warto iść w taką stronę, aby tak rozwijać też siebie i swoje doświadczenie.
1: A o pracy w czasie studiów, a także o perspektywie na znalezienie pracy w zawodzie po ich zakończeniu opowiadali Łucja Jakubus, Patryk Stefańczyk oraz Wojtek Krzyżanek z samorządu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
5: Co drugi polski nastolatek kończący szkołę średnią próbował narkotyków.
6: To nie oznacza, że każdy, kto spróbował, od razu wejdzie w uzależnienie i będzie miał poważne problemy, ale każdy, kto ma te problemy, kiedyś zaczynał po raz pierwszy.
5: Program Miasto Młodości, będziemy dziś rozmawiać o narkotykach, po które coraz częściej sięga młodzież, czy dzieci też. To pytanie do mojego gościa, to dr Robert Rejniak, terapeuta uzależnienia.
6: No można powiedzieć, że dzieci też, w zależności jak będziemy definiować okres dojrzewania, okres młodzieńczy.
7: Jednak po te narkotyki, po środki jakieś psychoaktywne sięgają ci młodzi ludzie, kiedy rozpoczyna się ta cała burza hormonów i wszystkie niesamowite emocje, z którymi te dzieci muszą się mierzyć.
6: Mówiąc w dużym uproszczeniu, początek okresu dojrzewania, czyli powiedzmy wiek 11, 12, 13 lat, to jest taka faza przygotowania się do jakichś eksperymentów, badania tego, co można zrobić, na co kontrolują rodzice, jaką mają wiedzę, jak są zorientowani. I śmiało można mówić, że tutaj kłania się dostęp do internetu, do różnych możliwości, od różnych gier komputerowych, ale też na różne strony i portale, że gdzieś tam 9-10-latek jest w stanie powiedzieć bardzo dużo o narkotykach, o tym, jakie są, jak działają, wiedzieć, co w trawie piszczy. Bardzo często pochodzi to też z informacji czy z podsłuchiwania rozmów starszego rodzeństwa albo starszych kolegów, koleżanek w szkole. No a że narkotyki są ogólnie łatwo dostępne, nie ma żadnych problemów, żeby je zdobywać, czy to na ulicy, czy przez internet, bo też handel narkotykami też jest w sieci oczywiście, więc specjalnie nawet nie trzeba wychodzić z domu, żeby doświadczyć stanów po użyciu jakichś substancji odurzających.
5: Wszyscy byliśmy młodzi, wszyscy mieliśmy te 12-13 lat. Czy my byliśmy innymi dziećmi niż te teraz? To było inne dojrzewanie niż to naszych dzieci?
6: No zawsze na to młode pokolenie, szczególnie to dojrzewające, które doświadcza różnych zabaw, eksperymentów, próbuje nowych rzeczy, no zawsze było obiektem narzekania tego starszego pokolenia i aż do dzisiejszych czasów, mając na uwadze i okres na przykład romantyzmu, cierpienia młodego Wertera, to była fala samobójstw w Europie młodych ludzi, tak, którzy się podpinali pod te przeżycia i cierpienia, tak jak i w wieku 20 też różni idole młodzieżowi też dawali no, niezbyt dobry przykład, że też młodzi ludzie postępowali tak jak oni, na przykład targając się na swoje życie, ale mamy okres hipisowski, potem różne inne momenty i zawsze jest tak, że no, byliśmy młodzi, każda dekada kieruje się swoimi prawami, nie, że tak powiem, nie wiem, możemy tutaj wspominać i myślę, że te grupy na przykład rockowe, grupy muzyczne, które rozkwitały powiedzmy w latach 60., 70., 80., do dziś mają fanów wielopokoleniowych, a to dlatego, że słuchała je młodzież, która jakby słucha je do śmierci, że tak powiem, tak? I ma wspaniałe wspomnienia z tym, bo to były czasy beztroski, właśnie nieodpowiedzialności, zabaw i tego, że jeżeli ewentualnie coś już by się działo, to oni byli pod jednak pod opieką rodziców, tak? Czy zawsze można było na to liczyć, ale jednak jest coś takiego jak statystyki i można powiedzieć, że dynamika, jeżeli chodzi o eksperymentowanie na przykład z narkotykami, czy z innymi substancjami nielegalnymi, zmienia się w ciągu ostatnich właśnie 20 lat, nie? Że można powiedzieć, że pierwsze badania, chyba ESPAD, które były prowadzone w naszym kraju w 95 roku, jakby pokazywały, że na przykład młodzież 15-16-letnia to w tej grupie próbowało marihuany między chyba 5-7% w skali ogólnopolskiej. Młodzież starsza, 17-18-letnia, to wtedy było tak, że to było 8-10%. Dzisiaj te statystyki mówią tak, że ta młodsza młodzież, 15-16-letnia, doświadczyła palenia, czy próbowała marihuany, to jest około 30-33%, w zależności jaki region kraju. A jeżeli mówimy o tej młodzieży starszej, no to około połowy, 48-47%, pod 50% prawie. Czyli co uśredniając, można powiedzieć, że co druga osoba kończąca szkołę średnią, szkołę zawodową, techniką, czyli mówimy tu o populacji uczniów, które chodzą do szkoły, nie wypadło z ról społecznych, bo w takich grupach te badania były robione, że co drugi tego spróbował. To nie oznacza, że każdy, kto spróbował, od razu wejdzie w uzależnienie i będzie miał poważne problemy, ale każdy, kto ma te problemy, kiedyś zaczynał po raz pierwszy. I to też jest odsetek, powiedzmy, 10% z tej grupy, a to jest już się robi poważna liczba młodych osób, które doświadcza problemów.
7: Czyli po raz pierwszy sięgają po narkotyk z ciekawości?
6: Z reguły tak jest, reguły, że są ciekawi, tak, są ciekawi i samych wrażeń i stanu, jaki jest po danym środku, ale też są ciekawi reakcji otoczenia, reakcji grupy rówieśniczej, bo warto też wiedzieć, że ta struktura poznawcza mózgu nastolatka na przykład też się zmienia, że to następuje taka bardzo poważna rewolucja w głowie młodego człowieka, oczywiście mówiąc też w uproszczeniu. Tworzą się różne szlaki w mózgu, które dotyczą pewnych doświadczeń i pewnych schematów funkcjonowania i też reakcji na właśnie różne doświadczenia w życiu, zarówno te w relacji z osobami dorosłymi, rodzicami, nauczycielami, opiekunami, jak i swoimi rówieśnikami. I można też powiedzieć, że trochę takie, to może być zaskakujące, ale młody człowiek, który rozmawia z osobą dorosłą na temat ryzyka jakiejś sytuacji, która może się wiązać z konsekwencjami, na przykład przed wyjazdem na obóz, na kolonie, czy na wakacje w ogóle, ojciec czy mama rozmawia ze swoją córką, synem i mówi, no ale uważaj córka, bo są takie sytuacje i tak, no wiem, mamo, przecież mnie znasz i tak dalej. Bo w tej relacji taki nastolatek, nastolatka przeszacowuje ryzyko, czyli potrafi to wyolbrzymić, że to może być niebezpieczne, bo też ma takie doświadczenia. Ma w swoim otoczeniu jakichś znajomych, znajome, które mają poważne problemy w związku z narkotykami i jakby nie chce tak skończyć. Ale w momencie, kiedy nastolatek znajduje się w grupie rówieśniczej, no to odpala się zupełnie inny biegun i on nie doszacowuje ryzyka. Czyli ta sama osoba, która w szkole jest bardzo dobrym uczniem, zadaje trudne pytania, podważa autorytet nauczyciela, łapie dorosłych rodziców na różnych niekonsekwencjach, wykazuje ich jakieś błędne opinie czy zdanie, tak? Czyli można powiedzieć, jest bardzo mądry, rozsądny, inteligentny. W momencie, kiedy jest na imprezie w grupie, kolega pokazuje pigułkę i mówi, weź spróbuj, zobaczysz, jak będzie fajnie.
7: Dojrzałość
6: jakby,
7: znika.
6: Tak, i znika w ogóle myślenie, a co to jest, a czy jest jakaś do tego ulotka, czy jakaś informacja, czy ktoś miał z tym doświadczenie? Nie. Dostałem to od swojego znajomego, który mówił, że to jest świetny towar i po prostu ona to połyka, ląduje na izbie przyjęć po zatruciu, czy w jakiejś psychozie, bo coś się mogło wydarzyć, bo jeszcze jeżeli jest alkohol, to mogą być te komplikacje bardzo poważne. Odzyskuje przytomność, widzi płaczącą mamę siedzącą na łóżku, która mówi, dziecko, co ty zrobiłaś i tak dalej, i ta sama młoda osoba po prostu nagle o co chodzi, co się stało i nie potrafi nawet tego wytłumaczyć, czy wyjaśnić, jak do tego doszło, że doszło do takiego zatrucia.
7: Chciałam zapytać, czy jest jakaś grupa, która będzie bardziej podatna na tego typu środki, no ale już z tego, co właśnie usłyszałam, okazuje się, że niekoniecznie, że nawet dojrzałe dziecko potrafi zrobić coś głupiego.
6: Znaczy kiedyś było tak, że kiedy zaczynałem swoją pracę, a to było 25 lat temu, no to z reguły podopiecznymi punktu konsultacyjnego czy poradni były takie osoby, które, no można powiedzieć, miały jakieś predyktory do tego ryzyka, czyli bardzo często pochodziły z rodzin z problemem alkoholowym, gdzie traktowało się, że tym czynnikiem ryzyka są te czynniki rodzinne związane z tym, że jest na przykład rodzina w kryzysie, dysfunkcyjna czy dysfunkcjonalna, że jest kryminogenna, pochodzi z takiej i z takiej dzielnicy, używa takich i takich środków, więc można było, powiedzmy, jakoś na to patrzeć w taki sposób, że jest jakieś środowisko zagrożone. Natomiast dzisiaj ja nie potrafię powiedzieć, że cały czas, powiedzmy, tam, gdzie są różne kryzysy w rodzinie, a myślę sobie, że rzadko kiedy ich nie ma, bo żyjemy w czasach, gdzie te napięcia i frustracje po prostu mogą się zmieniać jak w kalejdoskopie każdego dnia. Dziś mam pracę, jutro nie mam. No, różne kolejne rzeczy od strony finansowej, ale też właśnie to się przenosi na relacje rodzicielskie, czy mówimy też tutaj o różnych innych sytuacjach, o chorobach, o zjawisku przemocy, takiej przemocy psychicznej, która trudna jest do jakiegoś ujawnienia, tak, bo nic się niby takiego nie działo, żeby sąsiedzi to słyszeli i tak dalej, ale takich sytuacji jest mnóstwo i to przekłada się na, czyli te relacje na przykład między rodzicami przekładają się na relacje, na komunikację z dziećmi. I niestety żyjemy od 150 lat w takim podejściu pruskiego drylu do dziecka, nie? Że ja przynajmniej pamiętam czasy ze szkoły podstawowej, kiedy, nie wiem, dostawałem pierścionkami od pani nauczycielki w głowę, że było ciągnięcie za uszy, że było bicie linijką po łapach, można było dostać boksa pod żebro. Dziś to by były karygodne sytuacje, ale to było trochę pokłosie takiego, że dzieci i ryby głosu nie mają, że zawsze ten dorosły wie więcej, że on ma zawsze rację. I spora grupa rodziców, która wychowała się jakby jeszcze w tych czasach, koniec lat 80 i początek 90. dziś mając dzieci nastoletnie, być może też ma takie podejście i używa różnych takich komunikatów, które nazywamy barierami komunikacyjnymi, które już kilkadziesiąt lat temu amerykański psycholog Thomas Gordon sklasyfikował w takich 12 kategorii, które odnoszą się do różnych aspektów. No i chociażby wymieniając takie sytuacje, które ja nazywam parszywą dwunastką, czyli na przykład takie dziecko żyje w relacji z dorosłymi, najpierw z rodzicami, którzy używają takich komunikatów: nie rób, zostaw, ja to zrobię, ty jak to zrobisz, to oczywiście znowu jest źle i tak dalej. Budzi to w dzieciach brak zaufania, obniża samoocenę, następuje taka utrata godności, niepewność, trudności w podejmowaniu decyzji w przyszłości, tak? Takie unikowe zachowania lub u tych osobowości takich silniejszych po prostu dzieje się to pewnego rodzaju buntem, tak? I ta komunikacja to są takie hasła, które pewnie są znane wielu. Jak prowadzę zajęcia też ze studentami na resocjalizacji, to kiedyś robiliśmy w tych grupach takie zestawienie, żeby studenci w małych grupach jakby wypisali czy zacytowali różne komunikaty, które słyszeli w swoim życiu, demotywujące ze strony rodziców, a inne grupy pisały ze strony swoich nauczycieli, nie? Co im podcinało skrzydła i co sprawiało, że no czują, że wtedy nie chce im się, tak? Tracą energię, motywację do działania. No to się okazało, że konkluzje, jak sobie wszyscy przeczytali, no to wszyscy studenci mówili: Boże, mamy tą samą mamę. Wszyscy, nie? Bo te hasła się powtarzają, typu: jak ty wyglądasz, gdzie byłeś, nigdzie nie pójdziesz, ile razy mam ci powtarzać, ogarnij się w końcu, nie wolno ci się z nimi zadawać, rób jak chcesz, ale pamiętaj, co ci mówiłam, tak? Czyli takie niby dajemy wolną rękę dziecku, ale jest ostrzeganie. I teraz to dziecko zrobi rzeczywiście jakiś błąd, ale nie przyzna się rodzicom, bo będzie się bało obwiniania, sama sobie jesteś winna i tak dalej, bo powinnaś wiedzieć, powinnaś zrobić tak, nie tym tonem, zginiesz jak mnie zabraknie, nie mam już na ciebie sił. Ten komunikat, jeżeli przylgnie do takiego dziecka, no to jakby w przyszłości może się to przejawić na to, żeby sobie radzić z tym napięciem, z tym lękiem przed oceną na przykład, z tym lękiem przed odpowiedzialnością, z tą frustracją związaną z samooceną w relacjach z grupą rówieśniczą, więc alkohol, marihuana, inne używki, czyli teraz popularny w Bydgoszczy kryształ, czyli metamfetamina, no jakby stają się takim świetnym pomostem do nawiązywania relacji, do tego, żeby poczuć się lepiej, żeby poczuć ulgę. I tak naprawdę nie znam żadnego młodego człowieka, z którym pracowałem przez lata, żeby on celowo zaczynał używać różne środki, żeby się uzależnić, albo żeby mieć problemy jeszcze większe albo konsekwencje. Zawsze za tym stoi jakaś chęć odreagowania różnych potrzeb, właśnie takich spraw związanych właśnie z relacjami z rodzicami i tak dalej, i tak dalej. I to, co jeszcze chciałbym jakby na co zwrócić uwagę, że dziś też nie jest wszystko takie oczywiste, że za różnymi problemami stoją konsekwencje używania środków, tylko bardzo często ja mam dylemat, co było pierwsze, jajko czy kura. Czy to dziecko zaczęło palić, czy nadużywać leków bez przepisu lekarza, bo też nie ma problemu z dostępem przez internet do różnych leków psychotropowych, żeby sobie radzić z obniżonym nastrojem czy z depresją, czy ten obniżony nastrój, depresja jest już wynikiem nadużywania jakiejś tam substancji. Rzadko kiedy to jest taki nastolatek, który ma jakiś jeden problem. Dzisiaj za tym wszystkim stoją i relacje w domu, relacje w szkole, różne zaburzenia psychiczne, używki, świat internetowy, więc jakby no jest coraz trudniej docierać do takiego młodego człowieka, co nie znaczy, że się nie da.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Elastyczny czas pracy, opieka medyczna, dodatkowe dni wolne, praca zdalna bądź hybrydowa, programy szkoleniowe, finansowanie edukacji, karta sportowa i wsparcie psychologiczne. To są najbardziej atrakcyjne benefity oferowane przez firmy dla pokolenia Z. Osoby urodzone po 95 roku życia nie chcą pracować na cały etat. Bardzo często nie są też zainteresowane pracą na umowę o pracę. Chcą pracować elastycznie, bo jeszcze się uczą, studiują i nie chcą z tego rezygnować. Według pracodawców elastyczny czas pracy oznacza możliwość pracy w trybie hybrydowym. Zdaniem pracowników z pokolenia Z, elastyczny czas pracy oznacza możliwość pracy w dowolnych godzinach, ale także wyboru dni pracy lub rozpoczęcia w określonych przedziałach godzinowych. Tak wynika z badania Hayes Poland oraz Fundacji Offschool przeprowadzonym we wrześniu 2024 roku wśród blisko 450 młodych pracowników, czyli osób do 26 roku życia z pokolenia Z i niemal 370 pracodawców reprezentujących pozostałe starsze pokolenia. Na rynku pracy są teraz cztery pokolenia, wśród nich Z, którym niesłusznie przypisuje się roszczeniowość, konfliktowość, lenistwo czy też niechęć do współpracy z innymi. W rzeczywistości, jak pokazuje to badanie, oczekiwania młodych względem środowiska pracy nie są skrajnie odmienne od tych, które mają starsze pokolenia współpracowników. Profesjonalistom, niezależnie od wieku, najczęściej zależy na tym, by być częścią inspirującego, pełnego wsparcia, szacunku i zaufania miejsca, w którym będą doceniani za swoją pracę. Młodzi pracownicy cały czas chcą się uczyć. Oczekują od pracodawcy szkoleń, dalszego rozwoju, no i awansu.
2: Oni się czasami czują sfrustrowani, jeżeli jest takie zderzenie ideałów z rzeczywistością. No, ktoś ma ideały, kończy studia, tu chce zmieniać świat i to jest...
1: I dużo zer na koncie.
2: Tak, to jest cecha od młodych razu. Ludzi. To jest dobre. Natomiast nagle się zderza z tym, że parzy kawę. No dobra, okej, okay, no to miesiąc, dwa, ale się nic nie zmienia. I zaczyna się frustracja. Co ja mam teraz zrobić? I to się zdarza. Taka właśnie to zderzenie rzeczywistości z ideałem.
1: W programie Miasto Młodości o pokoleniu Z w pracy będziemy rozmawiać dziś z psychiatrą, psychoterapeutą, doktorem Maciejem Klimarczykiem, do którego przychodzą także ci młodzi pracownicy, którzy zderzają się ze szklanym sufitem. Beata Korzeniowska, zapraszam.
2: Szklany sufit to jest taka sytuacja, że już bijemy głową w niego i mimo starań wszelkich naszych wyobrażeń, planów, już nie będziemy awansować w tej firmie, nie zrobimy już nic więcej. Jest takie poczucie, że ja już wszystko, co mogłam, osiągnąłem, mimo tego, że mam dalej potencjał. Strasznie frustrująca taka sytuacja.
1: I co wtedy? I wtedy przychodzi taka osoba do pana i mówi: pan mi powie, co ja mam zrobić?
2: No zdarza się. Ja nie jestem specjalistą od zarządzania w firmie, więc najprawdopodobniej nie udzielę jakiejś jasnej informacji, tylko wtedy analizujemy, co się da zrobić, dlaczego ten szklany sufit, czy z powodu niesprawiedliwości szefa, czy z powodu tego, że właśnie ktoś jest inny promowany. To jest strasznie frustrujące, prawda? Że tam ktoś ma jakiegoś swojego ulubieńca i on jest promowany. No przecież częsta sprawa. No i wtedy się zastanawiamy, czy to jest zmiana pracy konieczna, czy jakieś inne, czy reorganizacja, czy właśnie może przejście do innego działu, czy w ogóle zmiana życia. To są takie trudne sprawy, bo one już są takie poza lekarskie, tak? Ale mówię, moją rolą nie jest radzenie, mówienie człowiekowi, tylko tak przeanalizowanie, jakie są problemy i jakie są deficyty tego pacjenta, albo mocne strony. I wtedy ja na przykład widzę jakąś mocną stronę u danej osoby, a on jej czy ona nie widzi. I to jest moja rola, żeby to jakby zaznaczyć, powiedzieć.
1: Czy tacy młodzi pracownicy, 20-paru, 30-paroletni, oni też już dochodzą do tego szklanego sufitu? Pracując kilka lat dopiero?
2: Tacy młodzi, może jeszcze do końca nie, natomiast oni się czasami czują sfrustrowani, jeżeli jest takie zderzenie ideałów z rzeczywistością. No, ktoś ma ideały, kończy studia, tu chce zmieniać świat i to jest...
1: I dużo zer na koncie.
2: Tak, to jest cecha młodych ludzi. To jest dobre. Natomiast nagle się zderza z tym, że parzy kawę. I no dobra, okej, no to miesiąc, dwa, ale się nic nie zmienia. I zaczyna się frustracja. Co ja mam teraz zrobić? I to się zdarza. Taka właśnie to zderzenie rzeczywistości z ideałem.
1: A czy te młode osoby też zderzają się z mobbingiem?
2: Tak.
1: Bo wydaje się, że ci młodsi jednak już powinni wiedzieć, na co sobie nie pozwolić, na co uważać. Umieją rozpoznawać jakieś takie toksyczne osoby.
2: Wszystko zależy od naszych umiejętności, no tak zwanych miękkich, od pewnej asertywności. My się nie uczymy asertywności, nas nikt nie uczy. Jak ja spytam człowieka, co to jest asertywność, to najczęściej powie mówienie nie. Co jest nieprawdą, to jest bardzo mały wycinek asertywności. A ja uważam, że wręcz powinny być kursy asertywności, bo asertywność to jest stawianie siebie na równi z drugim człowiekiem. Czyli ja szanuję siebie tak samo jak ciebie, to znaczy, że ja nie dam sobą pomiatać, ale też nie będę się unosił. I to jest przy realizacji swoich działań, swoich planów, przy mówieniu nie, przy mówieniu tak, przy dziękowaniu za komplementy, asertywne zachowania. Ludzie tego nie wiedzą, a powinni wiedzieć, bo to bardzo ułatwia życie. I czasami na przykład wizyta polega na tym, żebym ja nakreślił to, że tutaj pan ma zadanie szkolenie asertywności, podam jakiś podręcznik, poczytać sobie i pomaga czasami, bo otwiera nam świadomość. No,
1: powinniśmy teraz całą listę tych podręczników może przedyktować tutaj, żeby sobie wszyscy zapisali, bo tego rzeczywiście przecież nikt nie uczy. Tego uczy trochę uczy. Życie, albo no, taka rozmowa ze specjalistą, ale...
2: Tego nie uczy nikt. To prawda. I to jest takie asertywność, to wiemy, to słowo, które pewnie znamy, tak? Ale tak naprawdę, no jak jest, no właśnie jak powiedzieć nieasertywnie? Prawda? To, ale żeby jeszcze się dobrze czuć ze sobą, bo to jest, jak powiem nie, ktoś mi odmówi, no to wtedy czuję wyrzuty sumienia. No dobrze, no i teraz analizujemy, dlaczego, co się stało. A może jesteś samolubna, czy samolubny może właśnie powinnaś. To nie jest takie wszystko jasne.
1: No, myślę, że teraz zachęciliśmy słuchaczy do tego, by chcieli się nauczyć być asertywnym. To zachęćmy jeszcze bardziej. Kto może paść ofiarą mobbingu w pracy?
2: Każdy, kto jest pracownikiem i ma nad sobą jakiegoś przełożonego, który wydaje mu polecenia. No bo to, że przełożony wydaje polecenia, bo to jest wpisane w regulamin pracy.
1: To jest normalne.
2: Szef ma prawo też skarcić za to, że ktoś tego polecenia nie zrobił, bo zapomniał, bo jest leniwy, bo nie miał ochoty, bo różne inne przyczyny. No ale w jaki sposób? Jeżeli to jest związane z przemocą psychiczną, jeżeli to jest związane właśnie z jakimś nadużyciem, no ktoś krzyczy, ktoś wyzywa, albo ktoś w taki sposób daje zadania niemożliwe celowo. To jest takie w białych rękawiczkach. Zrobisz to celowo, żeby pokazać, że ten pracownik on nie jest w stanie tego zrobić. To też jest mobbing. To się często zdarza w państwowych firmach, gdzie ktoś jest z nadania. I tam są różne frakcje takie, że tutaj zysk nie jest aż tak ważny, tylko pewne układy w urzędach. No, ja tego słucham. No i jest ktoś ofiarą tego mobbingu, przychodzi wyczerpany, jest bezsilny, bo jest sam, a przeciwko niemu jest instytucja. To są bardzo trudne rzeczy. Najczęściej niestety, bo to jest przestępstwo. To też musimy wiedzieć, można pójść do sądu pracy, ale też do sądu karnego, jeżeli. Tylko, że bardzo rzadko ludzie idą, bo są sami.
1: Nie namawia pan?
2: Nie. Ja pytam, jakie są plany, czy ma siły, bo jeżeli ktoś przychodzi do mnie z myślami samobójczymi.
1: No tak, to nie, to
2: namawia tylko, żeby pójść do sądu, to nie jest dobry pomysł. Ale powiem tak, mam czasami taką satysfakcję, jeżeli ktoś idzie do sądu, bo na przykład zebrała się grupa, bo mają dowody, tak? I ta osoba, no jest jakaś tam kara, to rzeczywiście odczuwam taką satysfakcję, bo to jest straszne zachowanie i takie niszczące i społeczeństwo nasze i też zyski niszczące w firmach.
1: A można się jakoś postawić takiemu szefowi? Nazbierać w sobie tyle odwagi i w końcu wykrzyczeć do niego też kilka
2: Właśnie nie wiem,
1: słów.
2: Czy wykrzyczeć. Można próbować i tutaj znów wracamy do asertywności. Można starać się porozmawiać, można starać się przedstawić asertywnie, ale do tego trzeba się przygotować. Asertywnie swój punkt widzenia. No i chwała temu szefowi, który weźmie to pod uwagę. Jeżeli szef jest w miarę poukładany i rzeczywiście jest dobrym szefem w sensie kompetencji swoich zarządzania, to czasami takie rozmowy dają korzyść, dają dużo oczyści się atmosfera. Natomiast gorzej jest, jeżeli szef ma rys psychopatyczny albo jakiś narcystyczny, no to wtedy będzie, no to wtedy jest odwrotnie, będzie niszczył na każdym kroku tego
1: pracownika. Czyli trzeba uciekać wtedy.
2: Wtedy trzeba uciekać.
1: A jak wyglądają wtedy relacje na przykład w domu takiego pracownika, który w pracy dostaje non-stop po głowie i nożem w plecy od takiego paskudnego szefa, a potem przychodzi do domu i do żony.

0: mam depresję, no ale to też różnie, no bo czasami wspiera bliska osoba, a czasami weź się w garść, nie rozumie. No i konflikt się zaostrza, czyli ta narracja pacjenta jest taka, że w pracy mobbing, a w domu niezrozumienie. To już jest duży, duży kłopot. Ja wtedy chcę, żeby ta bliska osoba przyszła na wizytę, żebyśmy pogadali na przykład we troje. Ale czasem się też zdarza, że od razu idzie taka drażliwość, czyli ta osoba, która walczy z tym szefem, wraca do domu i walczy w domu też o wszystko. Czyli krzyczy, ludzie mi mówią, krzyczę na dzieci. One normalne są, biegają, krzyczą jak to dzieci, a ja dresię, ale ja wiem, że to jest złe. Czyli ta osoba, ona to widzi, tylko że no po prostu już nie mogę, bo te emocje kipią i ja już po prostu nie daję rady.
1: I wtedy musi poprosić o pomoc specjalistę. Tyle, że ciągle się mówi, że tych specjalistów jest mało. Za mało.
0: No jest za mało, dlatego że też wzrastają bardzo potrzeby właśnie przez to, że my żyjemy coraz mniej higienicznie, wydaje mi się. I wśród młodych ludzi ilość zaburzeń psychicznych wzrosła o ponad 100% w ciągu dekady. To są zatrważające informacje, więc tych specjalistów no, powinno być więcej, no, ale no, jest tak, jak jest.
1: Wsparcie psychologiczne to jest jeden z benefitów bardzo oczekiwany przez młodych pracowników. Choć bez względu na wiek, pracownicy często powtarzają, że praca ma wpływ na ich zdrowie psychiczne. Większość pracowników popiera stanowisko, że to dobry pomysł, aby firma zapewniała konsultacje z psychologiem bądź terapeutą. I co ciekawe i ważne, takiego samego zdania jest też większość pracodawców. Zgodnie z badaniem prowadzonym przez Światową Organizację Zdrowia, można stwierdzić, że produktywność i wydajność pracowników jest uzależniona od poziomu ich zdrowia psychicznego. Szacuje się, że z uwagi na obniżoną produktywność, która jest wynikiem problemów z kondycją psychiczną pracowników, firmy tracą rocznie około 1 biliona dolarów. Są też zwolnienia lekarskie i według WHO wypalenie jest jednostką, która wymagać może wizyty u lekarza, a koszty zwolnień lekarskich z tego powodu wzrosły. Według danych organizacji rocznie pracownicy wykorzystują około 400 milionów dni roboczych na zwolnienia lekarskie z powodu złego stanu psychicznego. No a takiej sytuacji wiadomo, zdecydowanie lepiej jest zapobiegać. W programie Miasto Młodości rozmawiamy dziś z psychiatrą, psychoterapeutą, doktorem Maciejem Klimarczykiem o zdrowiu psychicznym. Większość z nas ma świadomość tego, jak ważne jest ono również w pracy. Gdzie zatem i kiedy szukać pomocy, jeśli firma nie proponuje nam konsultacji z psychologiem czy też terapeutą? A gdzie szukać pomocy, jak tak nagle pilnie, no jest środek nocy, ja już naprawdę nie mogę sobie poradzić. To co wtedy?
0: Tutaj też trzeba rozróżnić, co się dzieje, bo pilna pomoc w środku nocy to jest stan...
1: No nie mówię o tym, że boli mnie brzuch, tylko że boli mnie dusza.
0: To jest stan zagrożenia życia. Jeżeli jest stan zagrożenia życia, czyli są myśli samobójcze, ktoś naprawdę już ma tak, że za chwilę coś sobie zrobi, my to widzimy, to wtedy no, albo się wzywa pogotowie, już mówię o takich naprawdę pilnych sprawach, albo można z pacjentem pojechać na izbę przyjęć szpitala psychiatrycznego. I na izbie przyjęć pomoc zostanie udzielona niezależnie od pory dnia i roku. Natomiast jeżeli jest coś takiego, że no, źle się czuję, ale mam potrzebę natychmiastowej skorzystania z pomocy, to nie. Bo to jest tak, żeby też nie, jakby nie nadużywać tego systemu, bo on też nie jest z gumy. No to wtedy warto albo się umówić do lekarza, psychiatry, czy do psychologa, czy w gabinecie prywatnym, czy w poradni zdrowia psychicznego na Narodowy Fundusz.
1: A wie pan, ile się czeka na taką wizytę?
0: No niestety wiem. No niestety wiem. I bez komentarza. No co ja mam powiedzieć? Nie jestem częścią systemu, w sensie nie zarządzam tutaj w tych sprawach.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć. Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM. To dla nich przede wszystkim ucieczka od samotności. W programie Miasto Młodości dziś o alkoholu, o narkotykach, o lekach, po które coraz częściej sięgają bardzo młode osoby. Beata Korzeniowska, zapraszam. Jakiś czas temu mieliśmy aferę dotyczącą tak zwanych alkotubek. Producent szybko zabrał ze sklepowych półek kolorowe opakowania, w których znajdowały się wysokoprocentowe napoje. Alkotubki wywołały oburzenie i natychmiast w całym kraju rozgrywały rozgorzała dyskusja o tym, czy takie napoje powinny być droższe, czy powinny być sprzedawane przez całą dobę, czy na stacjach benzynowych, w jakich ilościach i tak dalej. Okazuje się bowiem, że coraz więcej bardzo młodych osób sięga po alkohol. Z badań wynika, że najbardziej

0: popularnym środkiem odurzającym wśród nastolatków jest właśnie alkohol. Z badań przeprowadzonych w ramach europejskiego projektu na grupie 15, 16 i 17, 18-latków wynika, że w tej młodszej grupie aż 80% dzieci chociaż raz próbowało alkoholu. Wśród tych starszych nastolatków, 17-18-latków, alkoholu próbowało blisko 92%. Ba, okazuje się, że dosłownie 30 dni przed tym badaniem prawie połowa młodszych dzieci piła alkohol, a wśród tych nieco starszych blisko 80%. Alkohol jest najpopularniejszym środkiem odurzającym, po jaki sięgają dzieci. Na drugim miejscu są papierosy. Jeśli chodzi o substancje niedozwolone, to także leki i narkotyki, a młodzież zdobywa je na rynku nielegalnym z ulicy, albo kupując przez internet, albo podbierając na przykład alkohol czy leki rodzicom. W programie Miasto Młodości o młodych, uzależnionych i coraz większych problemach nastolatków z uzależnieniem, a moim gościem jest dr Robert Rejniak, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, niezależny ekspert Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, nagrodzony za działalność na rzecz przeciwdziałania narkomanii w Polsce w 2019 roku. Z badań wynika, że najpopularniejszym środkiem odurzającym, po który sięgają nastolatki, jest alkohol, potem są papierosy, ale potem są też leki i narkotyki. Co jest w tej chwili takim najpopularniejszym, a jednocześnie też najbardziej niebezpiecznym środkiem, po jaki sięgają młode osoby?
1: Narkotyki syntetyczne z grupy katynonów, które pojawiły się od kilku lat w ogóle na polskim rynku w formie tak zwanego kryształu. To są klefedrony, mefedrony, metafedrony. Trudno tutaj jakby wymieniać już nazwy takie chemiczne, bo one są bardzo skomplikowane, ale tak naprawdę to, co je łączy, to to, że jest to syntetyczny stymulant w swoim działaniu podobnym do amfetaminy. Pojawiają się różne hybrydy, czy różne mieszaniny tych narkotyków, ale nawet metamfetamina występuje dziś w postaci kryształu z racji tego, że ta forma staje się bardzo efektywna w swoim działaniu, czyli te drobinki przypominające szkło bardzo szybko nacinają naczynia krwionośne, więc dostaje się bardzo szybko do krwiobiegu ten narkotyk i daje taki szybki efekt, który jest bardzo kuszący w swoim działaniu, bo gdzieś tam jest przypływ takiej energii, euforii. No i te osoby, które tego doświadczą, mają ochotę powtórzyć to doświadczenie, ten eksperyment. I stąd jest takie niebezpieczeństwo, że no, młodzi ludzie bardzo pożądają tego narkotyku, a popyt daje podaż. I ostatnie informacje, które nasze służby, czy to Centralne Biuro Śledcze Policji, czy Policja Kryminalna, w zasadzie nie ma tygodnia, wystarczy zajrzeć na stronę policji, że znalezienie kilograma czy dwóch kilogramów narkotyków w jakimś mieszkaniu przygotowane do sprzedaży, to już są drobne rzeczy traktowane przez policję, bo skoro znajduje się na przykład 60 kilogramów narkotyków w jakimś garażu, właśnie tych syntetycznych katynonów, przygotowane do sprzedaży na naszym tutaj lokalnym rynku, to znaczy, że jest na to zapotrzebowanie. W ubiegłym roku pod Świeciem chyba znaleziono 2,5 tony syntetycznych narkotyków. I wiecie państwo, jeżeli to się podzieli na chociażby jednogramowe porcje, to są tysiące, dziesiątki tysięcy odurzeń. I wiadomo, że jak osoba bierze to coraz bardziej regularnie, to potrzebuje coraz większe dawki, więc wydaje na to coraz więcej pieniędzy. I to też są takie sygnały, na które mogą zwracać rodzice, nie? Że dziecko chce coraz więcej na przykład pieniędzy, bo gdzieś tam jedzie i tak dalej, żeby też mieć taką rękę na pulsie. Tych substancji jest masa. Oczywiście, że ta marihuana jest ciągle taką królową popularności, tak brzydko powiem, bo mamy takie właśnie, to nazywamy trochę tutaj z kolegami, terapeutami, że to są takie narkotykowi celebryci, tak? Czyli mamy tą marihuanę, która jest królową, mamy księcia w postaci amfetaminy, mamy tutaj całą świtę właśnie w postaci tych różnego rodzaju kryształów. No i to wciąż jest rozwijająca się, ponieważ my zauważamy, że w zasadzie co 3 tygodnie tworzymy grupę w programie FRED. I tak jak był moment, że było to raz w miesiącu, raz na półtora miesiąca, było to 6-8 osób, czy to trafiało przez rodziców, to teraz grupy mają 10-12 osób. W zasadzie wczoraj się zaczęła grupa, już mamy 3 osoby na kolejną. No i kieruje właśnie i policja, i szpital, i właśnie pedagodzy, nauczyciele, którzy też ujawniają takie sytuacje podczas różnych, właśnie jest okres wycieczek szkolnych, gdzie też ta czujność nauczycieli musi być większa, ponieważ też to jest okazja do różnych tam eksperymentów.
0: W jakim wieku są te dzieciaki, ta młodzież, która do was trafia?
1: No do nas trafia młodzież tak przeważnie między 13 a 16 rokiem życia. Kiedyś głównie było to 16, 18, 19, ale od 2-3 lat to jakby to się, ten wiek się przesuwa.
0: Ale 13 lat to jest która klasa? 6, 7?
1: 7. Siódma klasa.
0: Dzieci.
1: No, dzieci, ale tylko dlatego, że ten program zaczyna się od 13 roku życia, bo pedagodzy kierują do nas również 12-11-latków, których mają podejrzenia lub sytuacje ujawnione, gdzie ten młody człowiek używał alkoholu. No ale też coraz częściej tym problemem jest no właśnie nikotyna, te snusy, te różne formy przyjmowania nikotyny doustne. No, że to są też takie sytuacje, które ujawniają, że to dziecko na przykład używa nikotyny, ale jak rozmawiamy z nim, to on już miał kontakty z różnymi innymi substancjami i kto wie, czy nie będzie trzeba przygotować interwencyjnego programu skierowanego do 10-12-latków. Mhm. Tak, bo się okazuje, że to jest też już grupa zagrożona bezpośrednim używaniem substancji psychoaktywnych.
0: Czy na przestrzeni lat to się zmieniło? Ten wiek faktycznie tych dzieciaków sięgających po raz pierwszy po używki się obniżył?
1: To znaczy z moich obserwacji tak to wynika. No jeżeli na przykład teraz mam też podopiecznego, który ma 15 lat, mam z nim kontakt od kiedy wrócił po terapii w Monarze, w ośrodku, gdzie był cały rok, ale żeby trafić do takiego ośrodka, musiał mieć też sporo doświadczeń, no to on w wieku 12,5 roku spełniał wszystkie kryteria uzależnienia i on w wieku 13 lat trafił na rok na terapię. Ale rzeczywiście ta interwencja wówczas była na tyle skuteczna, że on w tej chwili cały czas tak utrzymuje abstynencję. Po pobycie w takim ośrodku też ma cały czas sprecyzowane jakieś swoje cele, poglądy na temat używek. Zdarzyło się, że dwóm, trzem swoim kolegom podpowiedział, że mogą też skorzystać gdzieś z pomocy, bo widzi, że z nimi działo się już też bardzo poważnie. No i tak, nasze obserwacje są takie, że ta inicjacja jest coraz wcześniejsza.
0: Powiedzmy jeszcze rodzicom, gdzie dokładnie mają szukać pomocy?
1: Jeżeli rodzice zauważą ten fakt albo ujawnią to, że ich dziecko, czy znajdą jakieś rzeczy akcesoria, foliki, resztki proszku, albo wręcz sprawdzą to testem na przykład na narkotyki, że ich dziecko miało do czynienia, to mogą zgłosić się właśnie do programu, czy do terapeutów prowadzących program wczesnej interwencji FRED.
0: Tu na moment się zatrzymajmy, bo najłatwiej znaleźć wszystkie informacje na temat tego programu na stronie internetowej programfred.pl. To jest strona, na której znaleźć można wszystkie placówki, które w całej Polsce prowadzą ten program. Program skierowany do grupy w wieku 13-19 lat, przyłapanych na przykład przez policję czy nauczycieli w szkole na zażywaniu narkotyków albo dopalaczy. To jest też program, do którego zgłosić mogą się same młode osoby, które wiedzą już, że mają problem z zażywaniem środków niedozwolonych czy piciem alkoholu. Udział w tym projekcie jest bezpłatny. Często dzwoni ten telefon?
1: No jeżeli nie dzwoni, to umawiamy się też na SMS-y, bo jeżeli prowadzimy tam jakieś zajęcia, to nie zawsze może ten dyżurujący terapeuta odebrać.
0: Chodziło mi bardziej o to, czy on dzwoni kilka razy dziennie, czy kilka razy w tygodniu.
1: No kilka razy w tygodniu. Kilka razy w tygodniu. Może to być, że jest kilka razy dziennie, bo czasem są jakieś sytuacje, że odbyła się jakaś impreza, koncert i gdzieś tam policja zawinęła, jak to się mówi, grupę nastolatków. Są w różnych komisariatach i rodzice, jeżeli nie dostaną informacji z policji, bo to jest program takiej jednej szansy, bo policja też nie traktuje takich sytuacji, że to ma być interwencja, zdarzenie, podejrzany sprawca, statystyka, tylko specjaliści z sekcji do spraw nieletnich są pedagogami, wychowawcami, którzy traktują ten program jako wsparcie dla siebie, żeby ten nastolatek nie wrócił nigdy już do kartotek policyjnych i też jakby od nich wiemy, że obserwują coś takiego, że przynajmniej 8 osób na 10, które oni wiedzą, że skierowali do programu FRED i który ten program ukończyli, do nich już trafia, tak, że wiedzą, że te sprawy się potoczyły pomyślnie dla młodych ludzi. Paradoksalnie my sobie też życzymy, żebyśmy nie musieli tych grup aż tyle zbierać, nie? Żeby to była sytuacja rzeczywiście taka rzadsza i żeby no właśnie to profilaktyczne podejście rodziców było bardziej efektywne niż może to, że trzeba podejmować interwencje.
0: Może my wciąż za mało o tym mówimy. My rodzice, my dziennikarze, może więcej jakichś takich spotkań powinno się odbywać. Ja wiem, że też jeździsz po szkołach i rozmawiasz z nauczycielami i z młodzieżą. Może takich spotkań też powinno być jeszcze więcej.
1: No i tu jest kolejny. Fajnie by było tak zakończyć, ale no właśnie, nawet jak się odbywają takie zajęcia w szkołach, no to ile na nich są nauczyciele, to z rodzicami jest trudniej, bo jeżeli to jest spotkanie na przykład z jakimś specjalistą, terapeutą, który miałby rodzicom opowiedzieć o zagrożeniach i o sposobach przeciwdziałania, no to mówiąc szczerze, z reguły dyrekcja jest rozczarowana, bo tutaj stara się zaprosić i przychodzi na przykład z kilkunastu rodziców w szkole, która ma prawie 1000 uczniów, więc to jest taki apel, żeby rodzice z tego też korzystali, tak? Ale są też różne inne formy edukacyjne, strony internetowe i warto z tego wszystkiego skorzystać, żeby być czujnym i żeby dbać o bezpieczeństwo swoich dzieci.
0: Poza zażywaniem środków psychoaktywnych mamy też problemy związane z nałogowym wykonywaniem określonych czynności, na przykład ucieczką w świat, jaki oferują media społecznościowe. Cały czas mówimy o grupie nastolatków, tych 15, 16, 17, 18-latków. Zdarza się też, że zażywanie używek idzie w parze albo wymiennie z uzależnieniem behawioralnym. Dziecko, które zatapia się w świat wirtualny, może mieć problem z odnalezieniem się w życiu realnym. I wtedy sięga po używki, które dodają mu pewności siebie i sprawiają, że jest mu po prostu łatwiej, jest bardziej wyluzowany. Według najnowszego ogólnopolskiego badania Państwowego Instytutu Badawczego NASK Nastolatki 3.0, to z roku 2022, aż 8,3% ankietowanych miało bardzo wysoki poziom problematycznego używania internetu. W poprzedniej edycji tego badania problem ten dotyczył nieco ponad 3% młodych osób. Internet i świat wirtualny dla wielu osób, zwłaszcza tych młodych, może być niebezpieczny. Z drugiej strony, to tam można też szukać informacji o tym, jak z uzależnienia wyjść, jak poradzić sobie z problemem uzależnienia od nowoczesnych technologii, ale też od używek takich jak papierosy, alkohol czy narkotyki. Bo przypomnę, że coraz częściej w grupach terapeutycznych, na których młode osoby próbują wyleczyć się z uzależnienia albo przekonać samych siebie, że jednak po narkotyki i inne środki niedozwolone nie warto sięgać, pojawiają się coraz młodsze osoby. Jeszcze kilka lat temu w takich grupach, na terapiach, dominowały osoby w wieku 16-19 lat, dziś coraz więcej tam 13 czy 14-latków. A moim gościem w programie Miasto Młodości był dr Robert Rejniak, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Coraz więcej szkół w Polsce jest otwartych i tolerancyjnych. Wiemy to, bo jest ranking takich szkół przyjaznych i bezpiecznych. I mówimy tutaj o bezpieczeństwie, takim bezpieczeństwie, jakiego każdy rodzic oczekuje dla swojego dziecka. Takiego, że nikt nie zrobi naszemu dziecku krzywdy, zwłaszcza kiedy to dziecko jest inne, wyjątkowe. Takich szkół szukają też sami uczniowie, zwłaszcza ci, którzy przez całe życie mierzą się ze swoim własnym problemem. Wygląda jak chłopak, ale czuje, że jest dziewczyną. Jak do takiej osoby mają się zwracać nauczyciele? Z jakiej szatni na lekcjach WF-u ma korzystać ta osoba? Z jakiej łazienki?
2: Dla tej konkretnej osoby to jest temat ogromnie ważny, bo na przykład ona czy on czuje się upokorzony.
1: Z wiekiem te problemy wcale nie są mniejsze.
2: Jeżeli jest imię typowo żeńskie, na przykład Katarzyna, no a osoba już wygląda, już ma męską budowę ciała, bo już jest jakby w trakcie leczenia hormonalnego, przybiera jakieś inne imię, no to proszę sobie wyobrazić przejście na granicy, czy przyjęcie do pracy, czy pójście do banku. Zbiera się zawsze konsylium jakichś urzędników, kto to jest. To jest upokarzające.
1: W programie Miasto Młodości dziś o tych bardzo trudnych dla wielu osób tematach, ale też pięknych, bo taka osoba wreszcie odzyskuje siebie. Beata Korzeniowska, zapraszam, a moim gościem jest psychiatra, seksuolog, do niedawna także biegły sądowy w bardzo trudnych sprawach dotyczących zmiany płci, dr Maciej Klimarczyk.
3: Panie doktorze, pan uczestniczył w takim spotkaniu z nauczycielami. To było bardzo ważne, a z drugiej strony chyba takie trudne tematycznie spotkanie dotyczące uczniów transpłciowych.
2: Tak, zostałem zaproszony przez Radę Pedagogiczną do przeprowadzenia takiego szkolenia właśnie dotyczącego transpłciowości jako zjawiska i przede wszystkim pomocy uczniom transpłciowym. No bo tacy uczniowie są, istnieją, oni są wykluczani, hejtowani, no i nauczyciele też chcą zdobyć jakieś umiejętności, żeby lepiej im pomagać. No bo niezależnie od światopoglądu, prawda, naszym obowiązkiem jest pomoc. I takie spotkanie się odbyło, takie szkolenie z Radą Pedagogiczną i ono było bardzo pomocne, były bardzo ciekawa dyskusja i myślę, że nauczyciele, mam nadzieję, byli zadowoleni. Nauczyciele zaczynają dostrzegać problem, co jest niezwykle ważne. Bardzo mnie to cieszy.
3: Problem w sensie takim, że nie do końca wiedzą, jak postępować.
2: Tak, chcą się szkolić. Chcą wiedzieć, w jaki sposób pomagać swoim uczniom, którzy borykają się z problemem transpłciowości.
3: No bo pan w swojej praktyce zawodowej zajmuje się takimi osobami i pan się z nimi spotyka.
2: Tak, pracuję z pacjentami transpłciowymi. I co ciekawe, jak zaczynałem pracę z pacjentami transpłciowymi, co było około 10 lat temu, to przychodziły osoby 30+, najczęściej. Teraz przychodzą już nastolatkowie ze swoimi rodzicami, z obojgiem rodziców. I rodzice mówią, niech pan pomoże naszemu dziecku, żeby ono się nie zabiło. Bo jest tak, tak jest hejtowane, czy ma taki problem, czy chcemy mu pomóc.
3: Ale myśli pan, że przychodzą coraz młodsi, bo coraz wcześniej ujawniają się, czy coraz wcześniej potrzebują tej pomocy, bo sobie sami nie radzą?
2: Jest to ewidentnie kwestia pewnej odwagi coming outu. Bo jak rozmawiałem z tymi właśnie pacjentami 30+, parę lat temu, to zawsze była podobna relacja. Ja dawno wiedziałam, że jestem osobą transpłciową, że to nie jest moje ciało, że ja się czuję mężczyzną czy kobietą nie w swoim ciele, ale byłam sparaliżowana strachem, obawą przed odrzuceniem, nawet przed bliskimi. Teraz te relacje jakby są inne. Jestem osobą transpłciową, rozmawiałam z rodzicami i uzyskałem pomoc tych rodziców. I ci rodzice razem z tym pacjentem przychodzą do seksuologa, dobrze robią, że przychodzą do seksuologa i no oczywiście na początku jest diagnoza, od tego zaczynamy. Więc coś się zmienia, co mnie bardzo cieszy, dlatego, że za tym idzie mniej cierpienia, więcej pomocy tym pacjentom.
3: Z czym zmagają się takie osoby? Z jakimi problemami?
2: Przede wszystkim zmagają się z dysforią płciową. Proszę sobie wyobrazić, ja zawsze mężczyznom tłumaczę, bo mężczyźni są bardziej... Matki biorą swoje dzieci takie, jakie są. Najczęściej. Ojcowie zawsze mają problem, w 90%. Ja zawsze tłumaczę, niech pan się ubierze w suknię jakąś i pójdzie na miasto. Jak się pan będzie czuł? Jak pan będzie widział te spojrzenia? No nie, no jakże to? Jak? No właśnie. I Teraz proszę sobie wyobrazić, że osoba transpłciowa tak się czuje od rana do wieczora. Nie jest w swoim ciele. Ubiór, który mu się narzuca, czy role, które mu się narzucają, ci pacjenci mówią, to nie jestem ja. Czasami takie relacje są dramatyczne. Na przykład pacjent mi mówi, ja wolę się zabić, wolę zginąć i nie istnieć, niż funkcjonować dalej tak, bo już dłużej nie mogę. Moją rolą i rolą chyba nas wszystkich jest nie dopuścić do tego, więc pomóc. No i zaczynamy od diagnozy. Czy to rzeczywiście jest transpłciowość, czy to jest jakiś inny problem? Może być problem zaburzeń osobowości, może być problem jakiejś choroby psychicznej. No i po diagnozie, jeżeli już dochodzimy do diagnozy, tak, jest to osoba transpłciowa, czyli w ciele męskim jest mózg kobiecy, albo w ciele kobiecym jest mózg, czyli tożsamość męska, no to rozpoczynamy proces leczenia, czyli tranzycji, czyli zmiany. Nie wymienimy mózgu, ale spowodujemy, że ciało zmaskulinizujemy czy sfeminizujemy za pomocą leczenia.
3: Ale nie leczymy na zasadzie, że jeśli to jest mężczyzna, a czuje się kobietą, to chcemy go przekonać do tego, żeby był mężczyzną.
2: Nie, bo to się nie uda. To znaczy psychoterapia taka, że proszę sobie wybić z głowy swoją tożsamość, którą masz, czy pani, czy pan ma, i przybrać tą, którą mówi ciało, to się nie uda. Naprawdę to się nie uda. Istotne jest też to, żeby nasi słuchacze wiedzieli, że transpłciowość taka właśnie nieleczona, hejtowana, to ci pacjenci bardzo często targają się na swoje życie. I to rzeczywiście ja potwierdzam. I mi to pacjent mówi wprost. Ja mam do wyboru albo przejść tranzycję i jakby być sobą, albo nie istnieć. I co wtedy lekarz ma na to powiedzieć? I to nie wynika z choroby psychicznej. To nie wynika właśnie z jakichś innych uwarunkowań, tylko po prostu z tego, że no, natura popełniła błąd. Natura popełnia błędy, rodzą się osoby z różnymi cechami pośrednimi. Na przykład rodzą się osoby, które mają i członek, i wargi sromowe. Rodzi się takie dziecko. No i jaką nadać mu płeć? No tak natura, gdzieś jakiś w rozwoju został popełniony błąd i również dotyczy to transpłciowości, czyli rodzi się osoba, która ma genitalia niezgodne z tym, jak później ona się czuje.
3: Jak pan sobie radzi z takimi pacjentami, którzy przychodzą? Albo pan mi pomoże, albo się zabije.
2: To też nie wchodzimy w taki szantaż. To znaczy, ja rozumiem te problemy i staram się wspierać tych pacjentów, natomiast nigdy pacjent też nie może mnie zaszantażować. Niech pan mi da hormony, bo inaczej się zabije. To nie, to mówię, to coś tutaj nie gra. Ale jeżeli jest postawiona diagnoza, która jest stawiana nie przez jednego specjalistę w Polsce, to jest ważne i to jest pomocne też dla mnie. I jest w takim procesie diagnostycznym seksuolog, jest psychiatra i jest psycholog-seksuolog. No ponieważ ja jestem i psychiatrą, i seksuologiem, więc jeszcze psycholog-seksuolog. Tych spotkań jest kilka, robimy dodatkowe badania, więc ta diagnoza, my się do niej przykładamy. To nie jest diagnoza na jednej wizycie po półgodzinnej rozmowie. Jeżeli ta diagnoza jest postawiona, rzeczywiście mamy problem transpłciowości, to ja pacjentowi tłumaczę, jakie są opcje terapeutyczne. Czyli co my możemy zrobić, żeby on za jakiś czas powiedział, odzyskałem się.
3: Pojawia się ten moment wymiany dokumentów i tej takiej oficjalnej zmiany. Tutaj też te osoby mierzą się z ogromnymi problemami przecież.
2: Tak, no bo jeżeli jest imię typowo żeńskie, na przykład Katarzyna, no a osoba już wygląda, już ma męską budowę ciała, bo już jest jakby w trakcie leczenia hormonalnego, przybiera jakieś inne imię, no to proszę sobie wyobrazić przejście na granicy, czy przyjęcie do pracy, czy pójście do banku. Zbiera się zawsze konsylium jakichś urzędników, kto to jest. To jest upokarzające. A więc te osoby przeprowadzają, my to nazywamy korektę metryki. Bo to jakby płeć metrykalna została źle ustalona przy porodzie. I tutaj akurat powiem, że sądy dość sprawnie to robią. Nawet muszę pochwalić. Powołują biegłego seksuologa i to dobrze. Jakiś biegły niezależny, a więc jeszcze kolejna opinia niezależnego specjalisty, który nie miał do czynienia z diagnozą tego pacjenta, wydaje swoją opinię. Na tej opinii sąd koryguje metrykę urodzenia i wtedy już osoba funkcjonuje prawnie.
3: Ale zaczęliśmy od młodych osób, zaczęliśmy od uczniów, od licealistów. No i właśnie tutaj się pojawiają te problemy. Sam pan powiedział, że to nauczyciele prosili o takie spotkanie, o takie szkolenie. No bo jak traktować takiego ucznia?
2: No właśnie, no nauczyciele, jeżeli mają ucznia i ten uczeń ewidentnie jest transpłciowy i prosi, żeby zwracać się do niego imieniem, którego, nie imieniem nadanym, tylko imieniem, którego on używa. No nie jest to Katarzyna, tylko na przykład inne imię już męskie, no to przecież nauczyciel dobrze, że pyta, co ja ja mam robić? Transpłciowość stała się tematem politycznym i to bardzo źle, bo wszystko, co się staje tematem politycznym, traci na merytoryce. My musimy odrzucić emocje. Mnie obchodzi pacjent, mnie obchodzi pomoc, a nie polityk jakiś, który rechocze na spotkaniach, wyśmiewając się. To jest jakby takie czyste zło, no, wyśmiewanie się z tych ludzi. Więc ja się bardzo cieszę i jak dostałem taki telefon od dyrekcji, od dyrektora szkoły, czy bym nie przeprowadził takiego szkolenia, od razu powiedziałem, że tak. Więc myślę, że coś się zmienia, bo nauczyciele też chcą wiedzieć, czyli jak ja mam się zachowywać. Padały konkretne pytania. Jak ja mam się zwracać? Jak ja mam pomóc? Jak ja mam rozmawiać z rodzicami? I myśmy rozmawiali na konkretnych przypadkach. Nauczyciele podawali konkretne przypadki. Tacy uczniowie istnieją i rolą nauczyciela, niezależnie od światopoglądu, jest to, żeby nie doprowadzić do samobójstwa tego ucznia, tylko żeby mu pomóc.
3: Żeby on się dobrze czuł.
2: Żeby on się dobrze czuł.
3: No, takie pytania mogą się rodzić na przykład u łazienki w szkole.
2: Tak.
3: Albo szatnia przy sali gimnastycznej.
2: To są błahe tematy dla kogoś, kto w ogóle się tym tematem nie zajmuje, ale dla tej konkretnej osoby to jest temat ogromnie ważny, bo na przykład ona czy on czuje się upokorzony w takiej sytuacji, prawda? No dlaczego my mamy jeszcze dodatkowo upokarzać kogokolwiek, bo już natura wystarczająco narobiła trochę bałaganu i warto jest to uporządkować.
3: A jak młodzież reaguje na takie osoby? No nauczyciele pytają, co robić, a jak koledzy ze szkoły, koledzy z klasy reagują na takie osoby?
2: Młodzież jest bardziej otwarta niż to pokolenie starsze, powiem. I to też dobrze, bo ja zawsze pytam, czy jest hejt, czy jest jakieś formy agresji. I zdarza się, ale środowisko rówieśnicze bywa, a przynajmniej to, gdzie obraca się ta osoba. I mówią, że często jest akceptowany właśnie przez tych najbliższych przyjaciół. To wręcz jest w diagnozie istotne, bo ja mówię, czy ty funkcjonujesz już na przykład jako dziewczyna do osobnika, który no, przyszedł jako mężczyzna metrykalny. Mówi, tak, moi znajomi wszyscy używają mojego imienia żeńskiego, ja funkcjonuję jak dziewczyna, gorzej jest z babcią, gorzej jest z tatą, gorzej jest z nauczycielem jakimś tam panem, czyli, czy panią, która się uwzięła.
3: Czyli tej tolerancji to my powinniśmy się uczyć właśnie od naszych dzieci, od tych młodszych osób. Oni jakoś chyba łatwiej do tego podchodzą, tak?
2: Tak, dzieci są otwarte. Tylko że dzieci obserwują rodziców i biorą ten przykład. Jeżeli ktoś powie, ach, co to jest za, i padają jakieś epitety, to dziecko natychmiast to przejmuje jako własne stanowisko. Natomiast ja powiem, że no nie jest aż tak tragicznie, jeśli chodzi o to środowisko, czy studenci na przykład. To już w ogóle, jak ktoś zdaje maturę, już funkcjonuje jako osoba o tożsamości właśnie tej, którą odczuwa, to już tam raczej problemów nie ma w tym środowisku takim koleżeńskim.
3: Powiedział pan, że coraz częściej młodzi ludzie przychodzą do pana z rodzicami. I ci rodzice sobie radzą z tym od samego początku, czy ci rodzice też potrzebują pomocy, bo jednak sobie nie radzą z tym, że ich dziecko jest transpłciowe?
2: To jest cios dla rodziców, no bo każdy chce mieć piękną córkę, pięknego syna, żeby wszystko było pięknie i cudownie. Bardzo dobrze i mamy swoje oczekiwania i marzenia, a nagle dziecko dokonuje coming outu i córka mówi, że jest synem. No to nie jest tak, że mama czy ojciec powie, aha, no dobrze. Nie. To są bardzo trudne emocje. Rodzice przychodzą zapłakani, rodzice pytają. Ja czasami tłumaczę, jak wygląda proces rozwoju ciąży, embriologia. To nie jest takie proste. Tysiące czynników od tego zależą. Natomiast pewna praca powoduje, że rodzic zaczyna akceptować stan rzeczy. Najczęściej kobiety szybciej. No bo mówi mi matka, no co ja mam zrobić? No, to jest moje dziecko, ja je kocham takie, jakie ono jest, nie zgłaszam reklamacji i niech ono będzie szczęśliwe. Z ojcami jest trudniej.
3: Dlaczego?
2: Mężczyźni są prostsi, to znaczy bardziej zero-jedynkowi, czyli jest tak jak jest i inaczej bardziej wojskowi, ja bym powiedział, ten mają mniej empatii, z reguły, takie mamy mózgi po prostu, jako mężczyźni, bardziej widzą świat uporządkowany, natomiast często dla mężczyzn jest to jakiegoś rodzaju może porażka jako mężczyzny, bo ja rozmawiam też z tymi ojcami i właśnie więcej pracy wymaga to, są mężczyźni tacy, którzy powiedzą absolutnie nie akceptuje i woli zerwać kontakt, to jest takie smutne, ale też się zdarza. Natomiast po pewnym czasie jest takie albo takie milczące przyzwolenie, ale też zdarzają się później ojcowie, którzy kocham moje dziecko. No Piotr Jacoń na przykład robi wielką akcję, fantastyczną. To jest taki wzór ojca, który po prostu akceptuje, kocha swoje dziecko i jeszcze działa, korzystając, że jest znanym dziennikarzem i robi ogromnie dobrą robotę.
3: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: A naszym gościem był dr Maciej Klimczak. Marczyk, psychiatra i seksuolog od lat pracujący z osobami transpłciowymi.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Pokolenie Z, nazywane również pokoleniem C od angielskiego słowa connected, czyli połączeni, co nawiązuje do ich stałego korzystania z internetu i mediów społecznościowych. To osoby urodzone po 1995 roku. Przedstawiciele pokolenia Z od najmłodszych lat otoczeni byli internetem i cyfrową technologią, co nie pozostało bez wpływu na podejście tej grupy do życia, pracy czy relacji z innymi ludźmi. Doskonale radzą sobie z obsługą nowoczesnych urządzeń, wyszukiwaniem informacji czy komunikacją internetową. Pokolenie Z to też pierwsze pokolenie, dla którego granica między światem realnym i wirtualnym zaciera się. Wydarzenia czy znajomości z internetu miewają dla ludzi z pokolenia Z takie samo znaczenie jak wydarzenia i znajomości w świecie realnym. O świecie wirtualnym, realnym i tym jednym wspólnym dla pokolenia Z. Będziemy dziś rozmawiać w programie Miasto Młodości. Beata Korzeniowska, zapraszam, a razem ze mną socjolożka, wykładowczyni akademicka, obserwatorka internetowego świata, Anna Kokocińska.
1: Pracujesz ze studentami, przebywasz z tymi młodymi osobami na zajęciach, ale też na pewno obserwujesz, jak oni się zachowują w przerwach między jednym przedmiotem a drugim. Czy studenci też chodzą wszędzie z telefonami komórkowymi w ręce?
4: Oczywiście, niczym się nie różnią od całej reszty grup wiekowych. Wszyscy chodzimy z telefonami w ręku.
1: No właśnie, dzisiaj bez tego telefonu trudno sobie wyobrazić życie tak naprawdę, bo w pracy sprawdzamy maile, dzwonimy do kogoś albo ktoś dzwoni do nas. Ba, nim wyjdziemy do pracy, to trzeba się obudzić i ten telefon nas budzi. Bardzo często zaraz po przebudzeniu do tej porannej kawy przeglądamy sobie tam, scrollujemy social media. No i tak jak robimy my dorośli, tak robią też nasi ci mniejsi współlokatorzy. Dzieciaki też mnóstwo czasu z telefonami w rękach spędzają. No i co potem? Bo kiedy taki młody człowiek zaczyna dzień w trakcie dnia i kończy dzień z telefonem i obserwując ten wirtualny świat, jak to na niego wpływa?
4: No, trzeba się zastanowić i wydaje mi się oddzielić dwie rzeczy. Jak wpływa sama technologia i jak wpływa treść tego, co jest za pośrednictwem mediów, przede wszystkim mediów społecznościowych, bo pewnie do tego gdzieś będziemy dążyć, przekazywane. I w momencie, w którym no, jest to po prostu zastąpienie jakiegoś innego nośnika, tym smartfonem w tym momencie, no to jasne, możemy sobie mówić o jakichś kwestiach takich biologicznych, boli nas kark, jak się za bardzo pochylamy, niebieskie światło, które emitują smartfony, też na pewno nie wpływa dobrze na nasz wzrok, ale też z drugiej strony producenci, specjaliści od technologii starają się wyeliminować różne takie właśnie techniczne, powiedzmy, rzeczy, które wpływają na nas źle. No a tą drugą kwestią jest to, co my przyjmujemy przez media, co nam oferuje, przede wszystkim, co nam oferują te kanały, takie jak YouTube, takie jak TikTok, takie jak Instagram, Facebook, wszystkie powiedzmy te, podejrzewam, że nie wymieniłam takich jeszcze innych najpopularniejszych.
3: Być może ich nie znamy.
4: Być może ich w ogóle nie znamy, tak, bo to też jakby różne grupy wiekowe mają swoje ulubione. Tak, młodsi bardziej TikTok, tak, jeszcze młodsi to jednak YouTube, bo tam są takie jakieś piosenki, jakieś krótkie filmiki, jest to dużo bardziej zabawne. Starsi to jednak Instagram, jeszcze starsi Facebook, także dla każdego coś miłego. No i też oczywiście one są tak bardzo zróżnicowane wewnętrznie, że no z jednej strony oczywiście możemy poszukiwać rzeczy, które w jakiś sposób nas interesują i je sobie profilujemy, ale z drugiej strony no jest też święty algorytm, który nam podpowiada, a dzisiaj zobacz to, może ci się spodoba. No i zazwyczaj jednak tam jakaś iskierka uwagi jest przykuta i ona bardzo często roznieca się też w iskrę. No i jest faktycznie też obserwowane to, że pochłaniają nas media. Jest to wygodne, tak? No bo właśnie smartfon fantastycznie pasuje do ręki, wszędzie go można zabrać, z drugiej strony też można się za nim ukryć, tak? Jakby pozorując na przykład, że tutaj ktoś do nas pisze, z kimś rozmawiamy. Chociaż chcę powiedzieć, że też bardzo często tak jest, no my się jednak komunikujemy za pomocą tego smartfona, tak? No dzwonimy między sobą, wysyłamy sobie SMS-y. Jednak ta komunikacja bardzo często jest za pomocą smartfona z realnymi ludźmi, których też znamy w rzeczywistości, tak? To są nasi koledzy ze szkoły. szkoły, nasi koledzy z grupy zajęciowej, właśnie jeżeli mówimy o studentach. Także no to jest to przeniesienie właśnie na inny kanał tych znajomości, które mamy w realnym świecie, można by powiedzieć. Chociaż też jak tutaj posłużę się ustaleniami NASK-u, tej Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej, gdzie naukowcy tam zrzeszeni ustalili, że jednak spędzamy tego czasu no, stosunkowo jakby na tyle dużo, że zwłaszcza młodsze grupy nie dzielą już świata na realny i na wirtualny. To jest jakby jedna całość. Co dla takich osób w wieku, które się no, po prostu nie wychowały się jeszcze tak na tym, że internet był cały czas, jest dosyć trudne do zrozumienia, bo jakby starsze grupy dosyć mocno oddzielają ten świat wirtualny od realnego. Ta granica jest dla nich dużo wyraźniejsza niż w młodszych grupach.
3: Dwudziestokilkulatką nawet trudno sobie wyobrazić świat bez internetu, bez telefonów komórkowych, a przecież tych 20 parę lat temu właśnie tak było. A dzisiaj oni się już urodzili w świecie, gdzie internet jest, komputery są, ba, wszyscy mamy te komputery w kieszeni. My umówiłyśmy się na spotkanie bardzo tradycyjnie, dzwoniąc do siebie, tak, korzystając z numeru telefonu, a nie z konta tak, gdzieś tam w mediach społecznościowych.
4: Tak właśnie było.
3: Tak, ale no gro osób już nie dzwoni do siebie, już po prostu oni tylko pach, pach, pach, coś tam napiszą, wysyłam wiadomość.
4: Jak
3: już.
4: Wiele osób w ogóle nie zna dzwonka swojego telefonu, bo mają telefon.
3: Numeru nie zna.
4: Do numeru, to tak, właśnie. No jest to w jakiś sposób też memiczne teraz, tak, że jak pokolenia, różne pokolenia odbierają telefon, tak, że najstarsze pokolenie bez problemu, te trochę młodsze, no zastanawiają się, o to jest nieznany numer, podczas gdy najmłodsze w ogóle ignorują fakt przychodzącego połączenia. Także te różnice są bardzo dostrzegalne, tak, że to jest jakby dla nas, można powiedzieć, ten telefon też stanowił takie poczucie bezpieczeństwa. Tak? My się mogliśmy skontaktować zawsze na przykład z bliskim i to był taki element, kiedy faktycznie telefony komórkowe stawały się popularne, no to też dla rodziców to był taki element bezpieczeństwa dziecka. Będę wiedzieć, gdzie jesteś, zawsze mogę do ciebie zadzwonić, ty możesz do mnie zadzwonić, jak coś się będzie działo. No w tym momencie...
3: Dzieci się ukrywają na przykład przecież.
4: W drugą
3: dzieci
4: stronę.
3: Robią, ustawiają tam sobie tryb jakiś prywatny i się nie dodzwonisz.
4: Tak. Inna sprawa, że też jakby druga strona wytacza działa w postaci śledzenia na przykład aparatu. To też pokazuje, jak bardzo różnie jednak podchodzimy do tego sprzętu i do technologii, do możliwości, które nam serwuje technologia na pewno. No ale jakby wydaje mi się, że jednak mimo wszystko taką ciekawszą sferą jest to, co mamy zaoferowane przez media. No przede wszystkim myślę, że media społecznościowe, bo media tradycyjne, nawet jeżeli funkcjonują w internecie, no bo też oczywiście mają swoje serwisy i jednak korzystamy z nich bardzo, bardzo dużo też właśnie poszukując informacji, chociażby, chociaż nie wiem, czy w tym przypadku nie mówię też o swoim pokoleniu, tak, które poszukuje informacji w tradycyjnych mediach, mając do nich jakieś zaufanie na przykład, tak, mając to poczucie, że no są tam źródła, jest wiarygodność, jest fact-checking i to jest właśnie takie naturalne źródło informacji, podczas gdy myślę, że dla młodszych pokoleń już wcale może niekoniecznie to jest takie ważne, no to one są dużo mniej wciągające jednak. Tak? Dużo mniej wciągające niż media społecznościowe, które są takim z jednej strony odbiciem nas, ale z drugiej strony jakąś taką kreacją czy wzorem. A to przyciąga. To przyciąga, bo widzimy no właśnie, tak? Niby siebie, ale nie do końca siebie. Coś innego jednak.
3: Mm-hmm. No i właśnie zaczęłyśmy o tych młodych osobach, o dzieciach, o młodzieży, o studentach, którzy mnóstwo czasu spędzają właśnie scrollując te tablice w internecie. Jak bardzo ten internetowy świat wpływa na te młodsze pokolenia? No już powiedziałaś, że to jest przerażające trochę być może dla niektórych, że dla tych młodych osób nie ma już tych dwóch światów. Tak, nie ma świata wirtualnego i tego realnego. To jest jakby całość.
4: Tak, zwłaszcza też, że przeszliśmy dosyć szybko od tego, że internet, który był takim miejscem, powiedzmy, kreacji jakiejś takiej dodatkowej, czy jakimś takim miejscem ekspresji, na przykład związanym z hobby, związanym z pasjami, związanym z jakąś właśnie twórczością, kreatywnością, on no teraz jest też miejscem pracy. To, co funkcjonowało też bardzo często jako takie właśnie no, ekspresja, jakiś taki indywidualny wyraz swojej osobowości za pomocą różnego rodzaju blogów, czy właśnie, nie wiem, kanałów na YouTubie, czy jakichś innych serwisach, no to w tym momencie jest to faktycznie praca, tak, dla ludzi, którzy udostępniają tę swoją działalność. Ja pamiętam jeszcze, no już ponad 20 lat temu właśnie na blogach były takie, przerzucali się blogerzy tym, że kto tutaj się nie sprzedał, bo nie ma reklam na swoim blogu.
3: Tak, tak? Tym pisanym blogu.
4: Tak, tym pisanym, oczywiście tym pisanym blogu, gdzie ewentualnie jak pojawiało się jakieś zdjęcie, to było takie, powiedzmy, zaproszenie do tego świata właśnie twórcy internetowego i te społeczności były takie, powiedziałabym, dużo bardziej ekskluzywne z jednej strony, ale z drugiej strony też no, zamknięte, tak, no bo trzeba było ten blog znaleźć, to się musiało faktycznie wpisywać w jakieś zainteresowania. No i pamiętam jakieś takie tłumaczenie, że no, skoro piszę tutaj, dzielę się czymś, no to ta reklama na blogu niech wisi, niech coś ja z tego mam też. Tak? No podczas gdy w tym momencie mamy w drugą stronę, też nie chcę powiedzieć, że przegięcie, no ale tak to po prostu wygląda, że mamy wręcz działalność takich, no też nazywanych pejoratywnie przez społeczność internetową niektórych twórców, nazywanych wręcz słupami reklamowymi. Tak? No i tutaj też jest kolejne niebezpieczeństwo, no bo to nam, zwłaszcza że też w takich młodszych grupach, bardzo napędza jednak właśnie konsumpcję, to myślenie w kategoriach kupujemy nowe rzeczy, że pracujemy, robimy po to, żeby coś mieć, żeby... To jest też, myślę, bardzo kolejny, jakby osobny wątek w tym, jak funkcjonują właśnie współcześnie media przede wszystkim społecznościowe, no bo w tradycyjnych znowu, tak przynajmniej jeszcze odnosimy wrażenie, jest czas na reklamę.
3: Tak, jest jingle, reklama,
4: jingle,
3: i wtedy.
4: Reklama, uh-huh. I wtedy, i jakby wiemy, że możemy wyjść do kuchni, zrobić sobie kawę na przykład, tak, w czasie filmu, albo no, możemy zrobić coś innego, to jest czas, który możemy poświęcić na reklamę, ale nie musimy. A tutaj znowu nam się zaciera ten podział, tak, bo dostajemy tą reklamą, mimo tego, że one są bardzo często oznaczane, chociaż są sytuacje, w których nie są oznaczane. Ale oczywiście tak jest tu cała rzesza twórców, którzy no, oznaczają wszystko, tak, jest to no, ich praca taka, więc jest to legalne, też uprzedzają, no więc jest to etyczne, tak, nikt nikogo nie oszukuje. Ale jednak, no właśnie mamy to poczucie, że funkcjonujemy cały czas w jakimś takim, no, spocie reklamowym, tak, że coś nas napędza do tego, żeby jednak coś kupić. I to mi się, to akurat dobrze też widać po dzieciakach, które są bardzo podatne na tego typu właśnie też sugestie, przeróżnego rodzaju kanały, właśnie chociażby na YouTubie z zabawkami, czy z jakimiś różnymi przedmiotami, tak, do użytku wszelakiego. Ale jest mnóstwo takich rzeczy, które rozbudzają właśnie tę chęć jednak posiadania.
3: Tak? A potem rodzice muszą walczyć z takim dzieckiem, tłumaczyć. Nie wszystko można mieć, poczekaj, to nie dla ciebie, nie mam kasy.
4: Tak.
3: Później rodzą się z tego też pewnie konflikty i inne nieprzyjemne sytuacje, bo ona widzi w internecie, że dziewczynki te zabawki mają, a ja nie.
4: Tak. Tak, i to jest na pewno problem. Z drugiej strony też w tym samym internecie to w jakiś sposób też mnie fascynuje, bo paradoksalnie jest taki drugi nurt, który mówi o tym, że nie rób tak, walcz z tym, że tak nie można, tak wyloguj się. W ogóle takie hasło też gdzieś przetoczyło się przetacza może lepiej, powiem, że to, bo to cały czas jest proces, wyloguj się do życia. Nawet swego czasu była taka kampania też, w której brali udział z sportowcami, tak namawiający do tego, żeby rzucić smartfona, wyjść na rower. I oczywiście cele jakby tutaj
3: jak
4: są...
3: Jak to wyjść na rower bez smartfona? Przecież on liczy kilometry i spalone kalorie.
4: Prawda? Więc to w ogóle nie ma sensu. A poza tym pierwszą taką dosyć zabawną rzeczą jest to, że oczywiście namawia się do tego przez kampanię internetową, a drugą jest to, że jak to się ma liczyć, takie wyjście na zewnątrz, jeżeli ja nie będę mogła tego pokazać na właśnie w swoich kanałach społecznościowych, tak, w swoich mediach społecznościowych. No to przecież to nie istnieje, jak to nie zostanie pokazane. To w ogóle jakby nie miało racji bytu, tak? Jeżeli ja się tym w jakiś sposób nie pochwalę, no to ten przymus właśnie obecności w internecie, z jednej strony właśnie takiego śledzenia, który też opisywany jest właśnie jako FOMO, to fear of missing out, że coś nas ominie, że na świecie się dzieje tyle rzeczy, że my musimy być na bieżąco, więc ten smartfon jest takim przedłużeniem w ogóle naszej percepcji. To jest jedna rzecz. A A z drugiej strony jest jeszcze to, że o kurczę, ale jak mnie nie ma tak może w internecie, to czy ja w ogóle faktycznie istnieję jeszcze? No, zwłaszcza, że ten świat jest jeden.
3: A moim gościem w programie Miasto Młodości była Anna Kokocińska, socjolożka, wykładowczyni akademicka, ale też obserwatorka internetowego świata. Beata Korzeniowska. Cześć.
0: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. To definicja mobbingu zawarta w kodeksie pracy. Mobbing w polskim prawie jest zakazany. Pokrzywdzony pracownik może udać się ze swoim zgłoszeniem albo do najbliższego jednostki Państwowej Inspekcji Pracy albo bezpośrednio do Sądu Pracy. Tyle, że pracownik musi udowodnić, że mobbing wobec niego był stosowany. Pracownik, u którego mobbing wywołał pogorszenie stanu zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Tyle teorii. A w praktyce jak to wygląda? No nie każdy ma odwagę pójść do sądu i walczyć o swoje prawa z byłym albo jeszcze obecnym pracodawcą. To jest program Miasto Młodości. Dziś o mobbingu w pracy, ale też o szefach, którzy nie potrafią we właściwy sposób zarządzać swoim zespołem, którzy wywołują u pracowników strach, bo rządzą przez strach.
2: No nie daję sobie rady w pracy, albo jak tylko szef wchodzi do gabinetu mojego, to mi tężeją wszystkie mięśnie, prawda? No coś jest nie tak, no jeżeli jest taka relacja. Ja powiem więcej, czasami ci szefowie też do mnie przychodzą.
1: Beata Korzeniowska, zapraszam. Moim gościem jest psycholog, psychoterapeuta dr Maciej Klimarczyk, do którego coraz częściej zgłaszają się pracownicy, którzy mówią o tym, że w pracy nie dają rady, bo szef wymaga od nich za dużo, bo szef krzyczy, bo szef ich obraża. Bywa, że zgłaszają się całe zespoły, które nie dają rady ze swoim szefem. Dobry szef to jest szef, który nie tylko wymaga od pracowników realizacji zadań, ale to jest też szef, który zauważy, że z pracownikiem dzieje się coś niedobrego, że pracownik jest smutny albo jest zdenerwowany, albo że no, jakoś się zmienia, nie wiem, chudnie albo tyje. I wtedy szef przyjdzie i zapyta, czy wszystko w porządku. A zły szef?
2: Zły szef to jest taki szef, który nie szanuje ludzi, który zarządza przez strach. I takich szefów jest sporo niestety, mówią mi to moi pacjenci. Taki skupiony na zadaniu, ale nie, jakby ludzie są tylko trybikami. No to wtedy, no to taki szef to jest katastrofa.
1: Ale zarządzanie przy pomocy strachu, czyli co? Jak nie zrobisz, to wiesz, tam stoi 10 na twoje miejsce?
2: Dokładnie, to jest cytat.
1: Aha.
2: Jak ci się nie podoba, no to i jeszcze może tu paść jakaś inwektywa. I to się dzieje czasami. No to jest fatalny szef. To znaczy ten szef nie ma kompetencji do tego, żeby zarządzać ludźmi, a jest szefem.
1: To też może być taki szef, który dzwoni na przykład w sobotę albo w niedzielę.
2: O 22.
1: Tak, tak. I mówi, co trzeba zrobić w poniedziałek. Albo zrób to zaraz.
2: Tak,
1: albo przejrzyj mówi, maila, którego wysłałem.
2: Tak, albo mówi, dlaczego tego nie zrobiłeś w weekend o 22 w niedzielę. No to wtedy co ten pracownik, jak byśmy się poczuli, no każdy z nas, jakie emocje w nas by dominowały. No to jest oczywiste, ale takie rzeczy się dzieją i to nie powinno mieć miejsca, to powinien być zakaz. Powiem Państwu jedną rzecz. Miałem pacjenta z Norwegii, który pracował w Norwegii, z różnych innych przyczyn się leczył, i powiedział, że telefon w Norwegii po godzinie 17 jest nietaktem w sprawach służbowych.
1: Tak.
2: I to było zapamiętałem to, bo to jest takie pouczające. Jest nietaktem, to jest niegrzeczność.
1: Mhm, ale ja mam znajomego, który od lat prowadzi własną działalność gospodarczą i zawsze o godzinie 17 wyłączał telefon. I wszystkich informował, że on nie gada w tym czasie. On wtedy jest tatą, mężem. To jest czas dla rodziny, a czas w pracy jest tam od 7 do 17.
2: No to idealnie.
1: Super.
2: I pytanie, czy padł mu biznes? Czy ten biznes mu zbankrutował?
1: No,
2: właśnie.
1: Nie.
2: No właśnie, bo to
1: i rodzinę też ma.
2: No właśnie, bo to jest najważniejsze, że my myślimy, jeżeli będziemy, im więcej będziemy wyciskać, tym będziemy mieć, no nie wiem, więcej pieniędzy, prawda? Biznes będzie się lepiej rozwijał. No, wydaje mi się, że jest odwrotnie. Przecież w Japonii już nawet są takie firmy, gdzie wyłączają prąd tam o 21 czy 2. Słyszałem, żeby już pracownicy wyszli. Tam jest inny problem, bo oni znów nadmiernie pracują. Tak jest pracoholizm japoński. Ale to właśnie nie przekłada się na efektywność. To chyba wszyscy tam ekonomiści czy ludzie zajmujący się zarządzaniem mówią, a jednak takie zarządzanie jest dosyć częste. Ale ja mówię, to wynika z niekompetencji tych osób zarządzających.
1: Mówimy
2: tu jest problem.
1: Mówimy o tych złych szefach, bo do pana coraz częściej zgłaszają się pracownicy, podwładni takich złych szefów z różnymi problemami, z depresją, z jakąś wielką niechęcią do pracy, właśnie dlatego, że szef ciśnie i ciągle wymaga.
2: Z depresją, ze stanami lękowymi, z nieradzeniem sobie ze stresem, z bezsennością, schudł 10 kg w ciągu tam dwóch czy trzech miesięcy.
1: To wszystko nerwy przez szefa.
2: Tak, i to, znaczy przez szefa, no to no jest ta narracja, że no nie daje sobie rady w pracy, albo jak tylko szef wchodzi do gabinetu mojego, to mi tężeją wszystkie mięśnie, prawda? No coś jest nie tak, no jeżeli jest taka relacja. Ja powiem więcej, czasami ci szefowie też do mnie przychodzą, bo oni też, to nie jest tak, że właśnie szef nie ma tych emocji. Być może z powodu różnych innych zaburzeń osobowości, różnych innych problemów, ten szef tak, a nie inaczej funkcjonuje. Mhm. I ja też słucham tych relacji takich, tych menedżerów.
1: Czyli taki zespół zarządzany przez kogoś, kto sam ma problemy, to w zasadzie cały zespół powinien przyjść na terapię.
2: No, powinny być jakieś mechanizmy w firmie, żeby właśnie tego typu problemy rozwiązywać. Ja już od tego nie jestem, to już nie jest moja kompetencja, natomiast wydaje mi się, że to bardzo by pomogło w ogóle w zarządzaniu, w zyskach, no bo wyobraźmy sobie idealną sytuację. Jest pracownik, który jest zmotywowany, ambitny, inteligentny, on przychodzi do pracy i robi swoją pracę, szef go docenia sprawiedliwie albo sprawiedliwie jakoś tam napomina, czy kara czasami. No ale to jest okej. Okay. To jest sytuacja win-win. My wszyscy wygrywamy. Mm-hmm. A to jest sytuacja idealna. Jak ktoś mówi, mam fajnego szefa, który, zdarza się tak, wie pan, skierował mnie do pana, bo widzi, że coś jest ze mną nie tak. Tak jak pani redaktor powiedziała.
1: Tak,
2: ja mówię, idealny szef. Mm-hmm. To proszę docenić.
1: I wtedy jak wy pracujecie? Pracujecie wtedy nad w ogóle stanem zdrowia tej osoby, czy też trochę do tej pracy odbijacie?
2: Od tego wychodzimy, no bo wychodzimy od stanu zdrowia, czyli co się dzieje, co wymaga jakiejś interwencji lekarskiej. Stres, bezsenność, zaburzenia odżywiania, depresja, myśli samobójcze czasami. Czasami też takie myśli, że ja chcę wszystko rzucić, wyjechać na Sri Lankę karmić słonia. Dobrze, ale żeby to nie było impulsywne, że to jest tak, już jestem umęczony, że to jest mój pomysł, a za 2-3 miesiące, Boże, jaki miałem idiotyczny pomysł. No bo czasami jadą, ale to musi być przemyślane i od tego wychodzimy. Natomiast no oczywiście ja zbieram wywiad dotyczący całego funkcjonowania, bo to jest praca, bardzo ważne, to jest rodzina, jak się układają relacje. No i wychodzi, no w pracy fatalnie, nie wiem, co mam zrobić, jestem bezradny, mam poczucie nieradzenia sobie, ale też to jest też ważne, bo jeżeli taki pracownik źle pracuje, to on się też staje nerwowy, cyniczny. Na przykład ktoś w biurze obsługi klienta albo lekarz jest cyniczny, jest nieprzyjemny dla swoich klientów, pacjentów i tak dalej. I on to widzi. To jest ciekawe. I mówi, wie pan, miałem lekarza pacjenta wypalonego. Mówi, no wkurzają mnie pacjenci. No po prostu bym zabił wszystkich naraz. Tak? No to nie było, że ten człowiek jest tak zły i tak.
1: I rzeczywiście
2: jest zmęczony, wypalony i potrzebuje jakiejś zmiany.
1: Pan nie jest zmęczony. Pan lubi swoich pacjentów.
2: Wydaje mi się, że tak, ale ja bardzo dbam o higienę psychiczną.
1: Czyli pan umie odpoczywać.
2: Wykorzystuje swoje doświadczenie, żeby dbać o higienę. Mhm. Nie dodzwoni się do mnie pacjent w sobotę i niedzielę, ale to pacjent wie, bo ja im mówię.
1: Czy trzeba mieć w sobie dużo odwagi, żeby przyjść do psychiatry, do lekarza i poprosić o pomoc?
2: Jakąś odwagę na pewno tak. Wydaje mi się, że 10-20 lat temu był to większy problem niż teraz. Młode pokolenie, tacy właśnie 20-30-latkowie, aż takich dużych kłopotów z tym, żeby przyjść do lekarza, psychiatry nie mają, jak ich rodzice czy dziadkowie. Ale no, zawsze musi być ten impuls. Ja często pytam, co skłoniło, że pan, pani przyszedł, przyszła teraz właśnie, co skłoniło? No i jest jakaś ta kropelka ostatnia, prawda? No już nie przespałem 5 nocy i już nie mogę. No to mnie skłoniło. Albo żona powiedziała, wiesz co, zrób już, bo już nie da się z tobą. Albo umówię cię sama. Więc to jest też istotne, żebyśmy wiedzieli, z jakiego powodu ten bezpośrednia jest ta przyczyna wizyty.
1: A kiedy ten ktoś już przyjdzie, poprosi o pomoc, a potem powie komuś, że jest pod opieką psychiatry, wiesz, pomaga mi, dostałem leki. Jak te osoby reagują? Czy dziś, jeśli ktoś leczy się, to jest wstyd? Czy jednak powinniśmy chwalić taką osobę?
2: Wstyd to kraść. O. I to zawsze mówię, bo czasami pacjenci mają taką właśnie takie zdanie, wie pan, tak trochę głupio, tak trochę wstyd o tym, co będę mówił. A ja wtedy zawsze mówię, wstyd to kraść, te ściany słyszały wiele. Naprawdę, ściany gabinetów psychiatrycznych słyszały wiele i czasami pacjent myśli, że to nie wiadomo co, a to jest normalna sytuacja. Więc nie, na pewno lekarz się nie wstydzi rozmawiać na żadne tematy. Chciałbym, żeby pacjenci to wiedzieli, ale powtórzę, w młodym pokoleniu to się zmienia. I ja już od takich 20-letnich pacjentów nie słyszę takich

0: kwestia, że jest ktokolwiek głupi, tylko czasami trzeba leczyć depresję, po prostu.
1: A co ludzie mówią o takich osobach, które się leczą?
0: Zależy, jacy ludzie. Jeżeli ludzie są światli, no to nic nie mówią. To dobrze, żeby im starali się pomóc. Natomiast oczywiście, no, świat nie jest idealny i zdarzają się osoby, które na przykład chcą wykorzystać leczenie kogoś w jakiś taki
1: brzydki sposób.
0: Brzydki sposób. Mhm. Na przykład rozwodzą się. No i jeden z małżonków się leczy psychiatrycznie i druga strona wyciąga to jako jakiś powód właśnie, żeby dzieci nie przyznać i tak dalej. Absurdalne to jest. I zawsze, jeżeli sąd mnie o to pyta, to ja zawsze bardzo jasno mówię. Raz nawet sąd powiedział, niech się pan doktor uspokoi. Bo tam było bardzo brzydkie takie właśnie traktowanie psychiatry. Instrumentalnie się uniosłem i ja mówię tak, nie mogę się uspokoić, Wysoki Sądzie, bo to jest karygodne, co się dzieje. Chciałem jasno powiedzieć, że takie rzeczy to jest też nieskuteczne, tak? Ale no zdarzają się, no nie żyjemy w idealnym świecie. Natomiast drodzy Państwo, no leczenie psychiatryczne to jest leczenie jak każde inne i teraz też pacjentów przybywa, młodych pacjentów przybywa, nastoletnich pacjentów przybywa, więc zdejmijmy z siebie jakieś odium, że ja teraz będę się leczył, to znaczy, że jestem, coś ze mną jest nie tak.
1: A czy my powinniśmy na przykład szefowi powiedzieć, że my się leczymy psychiatrycznie, że bierzemy jakieś leki? No, o niektórych chorobach lepiej, żeby szef wiedział, żeby w razie czego nam pomóc w jakiś sposób.
0: Jeżeli mnie pyta o to pacjent, bo takie pytania zdarzają się, to ja zawsze odpowiadam, proszę to rozważyć. Czy ja nie powiem tak, koniecznie proszę powiedzieć, albo nie. Dlatego, że każda sytuacja jest indywidualna. I pacjent musi się zastanowić, to jest jego informacja wrażliwa. Tak samo jak się leczę z powodu, nie wiem, choroby serca, czy nowotworu, czy jakiejkolwiek innej choroby. Co ja chcę tym osiągnąć? Jaki jest mój cel? Co ja mogę stracić? I tak naprawdę to od pacjenta zależy. Czasami porozmawianie poprawia relacje, szczególnie w rodzinie. Bo jak na przykład pyta, czy ja mam żonie powiedzieć, że jestem u pana, bo mam depresję. No, chciałbyś powiedzieć tak. No ale właśnie, jeśli są teraz w konflikcie, jeżeli coś, to nie jest takie wszystko zero-jedynkowe. Idealnie jest, jeżeli małżonek, bliska osoba, ojciec, matka wiedzą, bo wtedy wspierają. To jest sytuacja idealna, ale nie ma sytuacji idealnych.
1: No tak.
0: Każdych na
1: ale
0: świecie.
1: Zaczęliśmy o tych złych szefach i lepiej akurat, żeby taki zły szef o tym leczeniu się może nie dowiedział, bo też może to wykorzystać.
0: Zły szef, tak. Więc czasami po prostu nie mówią dla własnego dobra i to jest racjonalna decyzja.
1: W programie Miasto Młodości z moim gościem, psychiatrą, doktorem Maciejem Klimarczykiem, rozmawialiśmy dziś o mobbingu w pracy i wykończonych przez szefów pracowników. Jeśli chodzi o mobbing, to ten oczywiście w polskim prawie jest zabroniony. Warto jednak zapamiętać, że mobbing w pracy powinien być w pierwszej kolejności zgłoszony u pracodawcy, no pod warunkiem, że to nie on jest sprawcą takiego zachowania. Pokrzywdzony pracownik może też udać się do Państwowej Inspekcji Pracy albo bezpośrednio do Sądu Pracy. Trzeba mieć jednak na to nieważalne dowody. I to wszystko ku przestrodze zarówno pracowników, jak i pracodawców. Beata Korzeniowska. Do usłyszenia.
2: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Nie bać się mówić o sobie, nie bać się pokazywać siebie dokładnie takim, taką, jaką jestem. Móc ubrać się tak, jak chcę się ubrać. I to nic, że jestem mężczyzną i będę nosić różowe koszule. I to nic, że jestem kobietą, a chcę mieć krótkie włosy. O tolerancji, o byciu sobą, o wychodzeniu z szafy. Dziś w programie Miasto Młodości. Beata Korzeniowska, zapraszam.
3: Polska jest od kilku lat najbardziej homofobicznym krajem w Unii Europejskiej. Idą te dodatkowe myśli, jak moje dziecko będzie funkcjonowało właśnie w szkole, właśnie w pracy, właśnie w miejscach publicznych, na ulicy, czy nie spotka je przemoc. Czasami, jeżeli ktoś jest na przykład ma homofobicznych rodziców, jest od nich uzależniony finansowo i chce zrobić ten coming out i wie, że zostanie wyrzucony z domu, bo było to gdzieś tam nawet komunikowane, to ja bym nie zalecał takiej osobie w rodzinie mówić. Z tego względu, że mogą spotkać te osoby bardzo trudne konsekwencje.
1: A naszym gościem w programie Miasto Młodości jest dziś Kosma Kołodziej, przedstawiciel Fundacji Diversity.pl. To grupa, którą tworzy otwarta i różnorodna społeczność osób, dla których ważne jest wyrównywanie szans i znoszenie barier społecznych. To grupa, która walczy na rzecz równości. Młodzież staje się coraz bardziej kolorowa, staje się też coraz bardziej otwarta i coraz

0: głośniej i odważniej mówi o sobie jako o osobie na przykład homoseksualnej, transpłciowej, niebinarnej. Co się zmieniło, że jeszcze lata temu te osoby, no, żyły gdzieś w ukryciu przez wiele lat, a dzisiaj ta młodzież jest odważniejsza?
1: 50 lat temu wykreślono homoseksualność z listy chorób, więc jeżeli ktoś żył jeszcze 40-50 lat temu w szafie, to nie było łatwo wyjść. Tym bardziej jeszcze nasza historia, komunizm, ściganie tak naprawdę osób LGBT, cała akcja Hyacinth, jakby narracja, no, nie była pozytywna. Tak naprawdę, jeżeli taka osoba się deklarowała, że jest osobą LGBT, to często była szantażowana, zwalniana z pracy i tak dalej. Ja myślę, że to pokolenie, które teraz rośnie, jest bardziej otwarte. Przede wszystkim otwarte na różnorodność i możliwość czerpania z tej różnorodności. Musimy też powiedzieć, że to młode pokolenie też już nie jest tak blisko takich wartości, na przykład kościelnych. Dużo osób i dużo szkół nawet mówi o tym, że potrafi być szkoła, gdzie nikt nie zapisuje się na religię, a wolą te osoby pójść na filozofię na przykład, więc też jakaś forma otwierania swojego umysłu. Co ciekawe, badania były ostatnio w Stanach Zjednoczonych, gdzie pytano właśnie odnośnie takiej ekspresji płciowej, to prawie 50% młodych osób nie czuła się w 100% zgodna z tą jedną czy drugą płcią, o których mówimy, jeżeli to płeć męska czy płeć żeńska, i raczej deklarowały się po prostu jako osoby niebinarne. I to też coraz częściej wśród młodzieży jest widoczne. I też ta ekspresja wewnętrzna też jest coraz bardziej widoczna. Już nie mamy takich standardów, że kobieta musi mieć długie włosy, tak? Albo odwrotnie, że mężczyzna musi mieć krótkie włosy, że taki strój, czy taki kolor, czy taki piercing, czy taki kolor włosów. Ja myślę, że dla mnie osobiście, to jest moje zdanie, że tak naprawdę nasze ciało i to, jak wyglądamy, i to, co jak ubieramy, i to, jaką mamy ekspresję, nikomu nie robi krzywdy. Bo jeżeli wyjedziemy niedaleko, za granicę, do stolicy Niemiec, do Berlina, ostatnio byłem 2 tygodnie temu na konferencji, to tak dużą różnorodność ludzi w tej swojej ekspresji, bardzo. I mężczyzn ubranych na różowo, i dużo piercingu, i dużo tatuaży. No, różne fryzury, różne kreacje. I co było ciekawe, tam nikt na nikogo nie zwraca uwagi.
0: No właśnie, a u nas muszą powstawać rankingi szkół przyjaznych, szkół bezpiecznych, szkół tolerancyjnych. Jeśli chodzi o młodzież, to ta młodzież chyba jest bardzo tolerancyjna. Natomiast gorzej może być, jeśli chodzi o nauczycieli.
1: Też nie generalizowałbym, że cała młodzież jest akceptująca i tolerancyjna, bo niestety ta przemoc rówieśnicza też się zdarza i ten brak akceptacji. Ale ja mam takie wrażenie, że bardziej piętnowana jest ta homofobia, bifobia i transfobia, niż odwrotnie było to kiedyś. Te przestrzenie też są różne. My nie zapominajmy też, że mamy jeszcze w szkołach nauczycieli w tym wieku przedemerytalnym, których edukacja i do dzisiaj ta edukacja na pedagogice nie dotyka tych tematów. Często właśnie to, jak pracować z uczniem LGBT, jak się do niego zwracać, jakiego języka używać, jak pojęć podstawowych używać, to często też robią właśnie organizacje pozarządowe. To one wchodzą z takimi dodatkowymi zajęciami. No ale to też było przez 8 lat przecież zablokowane. Więc też byliśmy w takim zamrożeniu, więc nie dziwię się, że takie rankingi powstawały, bo jeżeli rodzic ma syna czy córkę transpłciową i chce ją wysłać do szkoły, to chce wiedzieć, że ta przestrzeń będzie bezpieczna. Bo co z tego, że rodzic będzie wspierający, jak tak naprawdę parę dziesiąt godzin tygodniowo ta młoda osoba spędza w szkole. Jeżeli ona będzie bullyingowana, jeżeli ona będzie dyskryminowana także ze strony nauczycieli, no to ona może sobie z tym nie poradzić. I to był przykład Kacpra, który popełnił samobójstwo. Pomimo zmiany szkoły, w tej nowej szkole wytrzymał tylko tydzień. Bo to, jaka trauma go spotkała i co z tego, że do dyrekcji chodziła mama, bo była samotnie wychowującą mamą i przychodził też z informacjami, że jest niestety dyskryminowany jego wnuk, dziadek. I to Żadnej reakcji nie było. Więc wcale się nie dziwię, że takie rankingi powstają, bo gdybym ja miał dziecko, to też chciałbym oddawać je na tyle godzin. Przestrzeń bezpieczną i taką, gdzie jeżeli coś będzie się działo, to ktoś stanie po stronie pokrzywdzonego, a nie będzie udawać, że problemu nie ma.
0: Co się powinno w takim razie w tej polskiej szkole zmienić? Żeby te dzieci czuły się tam bezpiecznie. No dzieci, młodzież.
1: Ja myślę, że edukacja. Przede wszystkim edukacja przyszłych nauczycieli. Z potrzeb, z tego właśnie jak rozmawiać, z tego jak reagować w sytuacjach kryzysowych, jak rozpoznawać różne symptomy i też umiejętnie rozwiązywać problemy. Na zasadzie czasami jakiejś formy wprowadzenia, a nie od razu piętnowania oprawcy przy całej klasie i też pokazywania ofiary przy całej klasie. Nawet nie bym nie używał słowa ofiara, tylko osoba, która doświadcza przemocy, bo to znowu też jest taki podział. Bo często potem jest tak, że ten oprawca, on może być dyskryminowany przez klasę.
0: Że za chwilę role się odwrócą.
1: Tak, role się odwrócą. Wyjdzie to na jaw i też taka osoba może sobie z tym nie poradzić. A może wynika to z tego na przykład, że ma trudny dom, albo tam jest jakaś przemoc stosowana wobec tego dziecka i on nie radząc sobie z tymi rzeczami, nie wiedząc, że może przyjść do kogoś innego o pomoc poprosić, to też tą swoją frustrację i też schematy, których się nauczył w domu, albo widzi te schematy, powtarza potem na swoim rówieśniczym środowisku.
0: A sama młodzież, bo czasami mówi się, że za bardzo pokazuje, kim jest. Ubiera się tak, żeby wszyscy wiedzieli, że jest inny. Powinno się to zmienić, czy jednak
1: Ja sobie zadaję pytanie, ale co w tym złego? Co w tym złego? Bo on nikomu krzywdy nie robi. Jeżeli komuś przeszkadza kto jak wygląda, to ja myślę, że musi zrobić dwa kroki w tył, zastanowić się, dlaczego mi to przeszkadza. Co tak naprawdę robi mi to, kto jak wygląda? I jaką ma ekspresję i czy właśnie jest gejem, czy lesbijką, czy osobą transpłciową. Bo ja zawsze mówię, że jakby granice moje kończą się tam, gdzie wchodzę z tymi moimi granicami w cudze życie. I trochę to jest jak za płotem sąsiada. Jeżeli on sobie będzie chciał takie drzewo posadzić albo w taki kolor dom pomalować, to co mi jest do tego? Jak mi to przeszkadza, to sobie mogę zrobić wyższy płot, jakby tak bardzo będzie mnie to raziło, ale nie mam prawa dyktowania tego, jak to ma wyglądać i kto jaką ma mieć ekspresję, jeżeli on w żaden sposób nie robi mi krzywdy. Ani mnie nie wyzywa, ani mnie nie obraża, ani nie robi jakichś zamachów na moje życie, ani na moje mienie, ani na moje dobro. Nie krzywdzi mojej rodziny. A jeszcze często chcę pomóc, no to wystarczy po prostu czasami się otworzyć, bo znam wiele przypadków, które były bardzo homofobiczne, a potem się okazywało, że od wielu lat mają w swoim otoczeniu osoby ze społeczności LGBT, ale te osoby się bały powiedzieć tej osobie. No to źle o kim świadczy. Mhm. Jeżeli jesteś blisko z kimś, a ktoś nie chce być z tobą w 100% blisko, to może warto się zastanowić nad samym sobą, a nie nad wszystkimi naokoło.
0: Czy to jest trudne dla takiego młodego człowieka usiąść z rodzicami i powiedzieć: mamo, tato, jestem gejem?
1: Myślę, że tak. Po pierwsze, rodzice nie są na to gotowi. Pamiętam, jak robiłem taką debatę i powiedziała jedna mama: nawet jak się domyślamy, to nie jesteśmy na to gotowi. I też nie czekamy na to z otwartymi rękoma, ale to tylko dlatego, że właśnie żyjemy w kraju, w jakim żyjemy. Polska jest od kilku lat najbardziej homofobicznym krajem w Unii Europejskiej, więc bardzo szybko za tą myślą idą te dodatkowe myśli, jak moje dziecko będzie funkcjonowało właśnie w szkole, właśnie w pracy, właśnie w miejscach publicznych, na ulicy, czy nie spotka je przemoc. A to, czy dana osoba robi tak zwany coming out, czyli wyjście z szafy, dużo decyduje jednak o środowisku, o charakterze, ale też jest tak, że czasami to otoczenie nie jest sprzyjające i bardzo często wtedy też psycholodzy robią takie zyski i straty, biorą pod uwagę, bo czasami jeżeli ktoś jest na przykład, ma homofobicznych rodziców, jest od nich uzależniony finansowo i chce zrobić ten coming out i wie, że zostanie wyrzucony z domu, bo było to gdzieś tam nawet komunikowane, no to ja bym nie zalecał takiej osobie w rodzinie mówić. Z tego względu, że mogą spotkać tę osobę bardzo trudne konsekwencje.
0: Ale może być tak, że wszyscy wkoło wiedzą, tak? Znajomi, przyjaciele, a rodzice nie. Albo nie wie tylko tata.
1: Też tak może być. Też tak może być, bo niestety, jeśli chodzi o rodziców, to matki są bardziej akceptujące jednak. W porównaniu rodzice na początku, taka akceptacja tam chyba 12%, mamy tam 25%, no to jest różnica dwa razy większa. To, co ja też uczulam i chcę, żeby to ten wydźwięk miało, nigdy nie autujemy osoby bez jej zgody. To jest bardzo istotne. Tego nie można nikomu zabrać. To ona decyduje o tym, komu, kiedy i jak chce powiedzieć. Nie wolno tego robić. Nawet jak wiemy, my jedyne, co możemy się, jeżeli jest ktoś w otoczeniu, kto się domyśla, to jedyne, co możemy powiedzieć, akceptuję ciebie. Pamiętaj, że akceptuję ciebie i cokolwiek się będzie działo, cokolwiek, jak sobie ułożysz życie na zasadzie miłości, partnerstwa i tak dalej, to jestem z tobą i cię wspieram i chcę, żebyś pamiętało o tym, że taki komunikat ja tobie daję. I to wystarczy.
0: No w takim idealnym świecie wszyscy wszystkim powinniśmy tak mówić. Jesteś doskonały, wystarczający, jesteś piękna, akceptuję twoje wybory, twoje decyzje.
1: Tak, a skupiamy się często na tych rzeczach negatywnych. Ja zawsze to mówię na warsztatach młodzieży, że dlaczego nie skupiacie się na tych rzeczach, które was łączą, a na takich rzeczach, które się dzielą. Robię proste ćwiczenie. Kto czyta książkę? Kto był tutaj na wakacjach? Kto ma dwóch dziadków? Kto ma psa? Kto ma kota? I nagle wstają osoby w klasach, które na przykład przez 2 lata nie miały ze sobą kontaktu. A okazuje się, że mają czasami nawet najwięcej punktów wspólnych niż ci kumple z ławki. I to jest też takie otwierające dla nich, że naprawdę możemy się skupić na tych rzeczach, które ludzi łączą, a nie dzielą.
0: Tylko musi przyjść z nimi porozmawiać ktoś, kto chce też rozmawiać.
1: Tak.
0: I też łączyć.
1: Tak, to prawda. Ale myślę, że wtedy też się lepiej żyje. Mówi się o tym zresztą, że im bardziej jest to różnorodne nasze otoczenie, tym nasze życie też jest bogatsze. I my jesteśmy mądrzejsi, bo dużo innych perspektyw poznajemy i też wychodzimy z tej naszej bańki. Bo w tej naszej bańce jest bardzo wygodnie i jest fajnie funkcjonować, ale ja zresztą to w wielu warsztatach brałem udział, w wielu szkoleniach i uwielbiam te momenty, kiedy oni dzielą grupy, bo ja wiem, że są osoby, które są bardziej przyciągające, są mniej przyciągające, mają inny poziom energii i tak dalej. I często jest tak, że ja wiem, że są pewne charaktery, do których mi jest dalej, no tak mamy, ale się potem okazuje, że jak się z nimi spędza czas i się z nimi rozmawia, to one mają tak dużo mądrych rzeczy do powiedzenia. I okazuje się bardzo często tak, że dla nich rzeczy są tak łatwe, a okazuje się, że ja mam z nimi problem. I odwrotnie, że dla mnie rzeczy, które są łatwe, dla nich to jest problem. To też trudno czasami zrozumieć, ale łatwiej się ten świat rozumie, bo nie oceniamy tak bardzo ludzi. Ja zawsze, jak ktoś jest niemiły, to zastanawiam się, co się dzisiaj wydarzyło w życiu tej osoby. Dlaczego ta osoba jest niemiła? Czy ktoś właśnie umarł, czy może ktoś się rozwodzi, czy może ktoś jest chory, czy może po prostu ta osoba dzisiaj spóźniła się do pracy, bo przypaliła sobie bluzkę. Różnie reagujemy na różne sytuacje, a często ja widzę, że jak się nie reaguje agresją na agresję, to też to ten poziom energii spada i za chwilę można bardzo fajnie porozmawiać z tym.
0: Właśnie, często tak jest, że jeśli ktoś jest dla nas niemiły, to nie my mamy problem, to on ma ten problem i oby udało mu się go szybko rozwiązać.
1: Trzymamy kciuki.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Dla jednych ambrozja, dla innych rzecz zupełnie obojętna. Dla niektórych wręcz okropność. Niezależnie jednak od tego, co kto lubi, wokół kawy wyrosło mnóstwo mitów. A prawda jest taka, że kawa ma wiele właściwości prozdrowotnych. Obniża stres, poprawia potencję, zmniejsza ryzyko cukrzycy, zmniejsza ryzyko depresji, chroni przed chorobą Parkinsona. Oto jest dobre, spala tłuszcz, zawiera antyoksydanty, chroni przed nowotworami, chroni przed promieniowaniem UV, no i przede wszystkim poprawia humor, bo przy okazji można spotkać się z przyjaciółmi, spędzić miło czas, no i właśnie wtedy wypić kolejną filiżankę kawy. Ile tych kaw w ciągu dnia można wypić? Kiedyś mówiło się, że jedna, dwie i koniec. Dziś mówi się nawet o 3-5 filiżankach kawy, które bezpiecznie w ciągu doby można wypić. O kawie i jej cudownych właściwościach będziemy rozmawiać dziś w programie Miasto Młodości.
2: Kawa na szybko to może być tak, poranny łyk espresso i biegniemy do pracy. Tak się to na świecie dzieje. Jak się umawiamy w restauracji czy w kawiarni na kawę, no to najlepsze jest dobre towarzystwo do kawy, to z całą pewnością. Zawsze pasuje jakiś dobry deser, coś słodkiego.
1: Beata Korzeniowska. Zapraszam, a moim gościem jest dr Marek Jurgowiak, kawosz, a jakże, a przy okazji biotechnik, biolog, popularyzator nauki, autor wielu publikacji naukowych, w tym podręcznika do biologii dla licealistów. 4 rano, bo tak wstaję, to pierwsza kawa. Jestem w pracy o 5, wypijam kolejną kawę. Godzinę, dwie później wypijam kolejną kawę. No i ta 4 po południowej drzemce. To za dużo, czy to jest okej?
2: Świetnie, że zaczyna pani dzień od kawy. Ta pierwsza niech będzie dobrym impulsem i takim czynnikiem pobudzającym, bo wielu z nas pije kawę po to, żeby się rano obudzić i ten aromat wspaniały kawy jest takim dobrym początkiem dnia. Dzisiaj zakłada się, i to są naukowe opracowania, które mówią, że 3-5 filiżanek kawy dziennie jest taką ilością dobrze nam służącą.
1: I ta kawa, oprócz tego, że pobudza, zwłaszcza o 4 rano, że ona pobudza, to ona jeszcze ma jakieś takie prozdrowotne właściwości dla nas? Bo no zawsze jak się mówi o kawie, to tylko o tym, że ona, że źle, że coś tam wypłukuje.
2: Do niedawna się tak mówiło, nawet lekarze pytali, pije pan kawę, i to już było czymś złym. Dzisiaj jest inaczej, bo od kilkunastu lat w piramidzie żywieniowej budowanej przez Instytut Żywności i Żywienia znajduje się już kawa i herbata, więc widzimy, że kawa znalazła swoje miejsce nawet w piramidzie żywieniowej. Ma swoje zalety, oczywiście relaksuje, wspaniały aromat. No wiadomo, że spotykamy się zwykle przy kawie, a nie przy szklance mleka w lokalu. Ma działanie prozdrowotne. No sam fakt, i to są też naukowe doniesienia, sam fakt, że kawa wydłuża życie i ogranicza występowanie wielu chorób, już mówi sam za siebie.
1: A czy powinniśmy pić jakąś konkretną kawę, czy z konkretnymi dodatkami, albo też bez tych dodatków? Jak to wygląda?
2: Właśnie, rodzaj kawy tu nie ma znaczenia. Wszelkie badania wskazują na to, że niezależnie od tego, czy jest to kawa rozpuszczalna, czy tak zwana sypana, pita po polsku, czy właśnie wspaniała kawa z ekspresu, ważne jest picie kawy i ważne jest regularne picie kawy, a wiadomo, nie jednorazowe, raz na pół roku, czy raz na miesiąc. 3 filiżanki dziennie to jest taka świetna dawka, tak to nazwijmy, prozdrowotna.
1: Ale z mleczkiem, z cukrem, ze śmietanką, z jakimś syropem smakowym?
2: To nie ma znaczenia, wszystko zależy od tego, co preferujemy. No w XIX wieku nawet proponowano to, francuscy lekarze wymyślili picie kawy z mlekiem, jako taki lek, panaceum na wiele chorób. Dzisiaj wiemy, że nie wszyscy możemy pić mleko. Jeżeli ktoś nie toleruje laktozy w mleku, no to lepiej wypić dobrą filiżankę czarnej kawy. Może być słodzona, dodaje wtedy energii.
1: I ten cukier nie będzie źle na nas działał?
2: No nie przesadzajmy, to musielibyśmy wyeliminować cukier w ogóle z naszego życia. Tego się zrobić nie da, bo glukoza i cukry złożone, i fruktoza, i wiele cukrów złożonych znajdują się po prostu w naszej żywności, w owocach, warzywach, pieczywie.
1: Jest też kawa bezkofeinowa. I to jest pewnie kawa dla tych, którzy lubią sam smak kawy, a niekoniecznie chcą ją pić, żeby sobie nie podnosić ciśnienia. Czy ona też ma jakieś takie działanie prozdrowotne?
2: No i ta nie musi być gorsza bezkofeinowa, bo nie o samą kofeinę w piciu kawy chodzi. Kofeina oczywiście działa tak pobudzająco. Zresztą kofeinę znajdziemy w wielu napojach energetycznych, innych dodających nam power energii. Natomiast oprócz kofeiny w kawie znajduje się wiele substancji, związków chemicznych prozdrowotnie działających. Nawet to już odkryto na przełomie XIX i XX wieku, że związków chemicznych odpowiadających za aromat, smak kawy może być kilkaset, nawet do 600. W tym polifenole, flawonoidy o działaniu antyoksydacyjnym, więc samo zdrowie.
1: Pan jest kawoszem?
2: Tak, i staram się tych kilka kaw dziennie wypić.
1: A kto nie powinien pić kawy?
2: No są takie zalecenia. Jeżeli ktoś cierpi z powodu choroby nadciśnieniowej poważnej, jeżeli kobieta jest w ciąży, to już należy skonsultować wtedy z lekarzem i upewnić się, czy mogę kawę pić, czy nie. No, ewentualnie jakieś choroby wrzodowe, żołądka i tak dalej. No wówczas kawa może nie służyć, ale to są wyjątkowe sytuacje.
1: A dzieci, młodzież, bo dzisiaj w co drugim domu stoi super wypasiony ekspres do kawy i tam jakieś cappuccino można sobie zrobić. Czy nastolatek powinien sięgać po kawę?
2: Dzieci raczej nie, nastolatek już tak, bo proszę zobaczyć, nawet od 18 roku życia można kupować napoje energetyczne, a w nich jest kofeina w wysokiej dawce. No w kawie jest też kofeina, więc dzieci raczej nie, ale już młodzież oczywiście.
1: I kiedy młodzież na przykład uczy się do sprawdzianów, albo studenci do egzaminów, i oni często siedzą po nocach, to czy w nocy też mogą sięgać po kawę?
2: No kawa wiemy, że działa pobudzająco i na stacjach benzynowych kierowcy lubią się zatrzymać na kawę w trasie, nawet to jest zalecane. Wiemy, że kawa blokuje receptory adenozynowe w mózgu. Adenozyna to jest taki związek chemiczny, który wprowadza nas w sen, więc kawa blokuje receptory adenozynowe i wytrąca nas z tego momentu, kiedy czujemy się senni. Także działa pobudzająco. Na pewno i w drodze, i podczas nauki jest takim dobrym panaceum na to, żeby przetrwać.
1: To jest program Miasto Młodości. Beata Korzeniowska, zapraszam. Moim gościem jest dzisiaj dr Marek Jurgowiak, biolog, biotechnik, popularyzator nauki, a rozmawiamy o ambrozji, o poranku. O kawie rozmawiamy i o jej magicznych i prozdrowotnych właściwościach. Kawa stanowi bowiem ważne źródło substancji odżywczych. W ziarnach kawy znaleźć można witaminę B2, B3, B5, jest też magnez, potas, mangan. Kawa doskonale wpływa na kondycję wątroby. Kawa zmniejsza ryzyko depresji. Okazuje się, że każdy, kto chce mieć dobry nastrój, powinien kawę pić. Jak wskazują badania, już jedna filiżanka kawy podnosi poziom serotoniny i dopaminy, czyli hormonów szczęścia. A ciekawostką jest to, że osoby lubujące się w espresso są znacznie mniej zagrożone zapadnięciem na depresję. Kawa jest też dobrym sprzymierzeńcem dla wszystkich, którzy chcą dbać o swoją sylwetkę, bo kawa przyspiesza przemianę materii, a tym samym jest skutecznym reduktorem wagi. Tyle, że tutaj trzeba pamiętać, że kawa, aby dobrze działała na nasze boczki, musi być pita sauté, czyli bez dodatku śmietanki i cukru. No i najlepiej pita równocześnie z dobrymi treningami. A po takim dobrym treningu kawa może sprawić, że będziemy czuli mniejsze zmęczenie i mniejszy ból mięśni. Jak się bowiem okazuje, spożywanie 2-3 filiżanek kawy dziennie potrafi zmniejszyć bolesność mięśni nawet o połowę. Okazuje się, że takich efektów nie osiąga się, stosując podstawowe leki przeciwbólowe. Tyle, że na pewno, tak jak we wszystkim, jest jakaś granica, której przekraczać się nie powinno. Gdzieś mówi się, że 3 do 5 filiżanek to jest bezpieczna, dobowa dawka kawy. A gdzie jest ta granica? Ile tych filiżanek czy też kubeczków można w ciągu dnia wypić, w ciągu dnia i nocy, żeby sobie nie zaszkodzić, żeby potem nie chodzić jak zombie z wielkimi oczami?
2: No mamy takie piękne przysłowie, co za dużo, to niezdrowo, i to powinno wszystkiego dotyczyć w naszym życiu. Z kawą jest podobnie. No nawet picie prozdrowotnej zielonej herbaty może być w megadawkach niebezpieczne. Nawet znakomicie działające witaminy w megadawkach mogą być niebezpieczne, więc z kawą też uważajmy. Zakłada się dzisiaj, że 3 do 5 filiżanek, niedużych filiżanek dziennie jest to odpowiednia ilość.
1: A jeżeli to komuś nie wystarczy i on jeszcze musi te 2 godziny posiedzieć, a jest już druga w nocy, 5 filiżanek kawy już poszło, to czym jeszcze się w takim razie próbować pobudzić? Tak zdrowo.
2: Podobne związki chemiczne są w herbacie, więc mocna herbata też działa pobudzająco. Ale to będzie bardzo podobny efekt jak po wypiciu kawy. No jeżeli wypijemy tą jedną filiżankę dziennie, aniżeli te 3 do 5, no na pewno nic złego nam się nie przytrafi.
1: A herbata miętowa może też w podobny sposób zadziałać, czy nie?
2: No nie, no mięta to już jest inna roślina. Tutaj mówimy o związkach chemicznych pobudzających, takich jak kofeina, teina. One znajdują się właśnie w kawie i herbacie.
1: No to skoro mówimy o tych cudownych właściwościach kawy, którą oboje uwielbiamy, to co do tej kawy? Bo jak się umawiamy, powiedział pan, że kawę pijemy, jak się spotykamy gdzieś tam w kawiarni, umawiamy się na kawę i wtedy co do tej kawy? Ciasteczko.
2: Kawa na szybko to może być tak, poranny łyk espresso i biegniemy do pracy, tak się to na świecie dzieje. Jak się umawiamy w restauracji czy w kawiarni na kawę, no to najlepsze jest dobre towarzystwo do kawy, to z całą pewnością. Zawsze pasuje jakiś dobry deser, coś słodkiego.
1: A nie zepsujemy wtedy tych prozdrowotnych właściwości kawy? Podpuszczam pana ciągle trochę, bo tu znowu cukier się pojawia.
2: No tak, no więc jak bardzo dbamy o linie, o tak zwane boczki, jak to panie mawiają, no to na pewno za dużo słodkości do kawy nie należy polecać.
1: A w takim razie z czym na pewno kawy nie łączyć?
2: Z czym na pewno nie łączyć? Chyba nie ma takich wskazówek, bo mamy różne preferencje. A to troszkę śmietanki, a to mleczka, a to z cukrem, a to bez, a to mocniejsze, a to słabsze. Prawda, tych kaw mamy wiele rodzajów, więc nie ma jakichś takich szczególnych przeciwwskazań. No na pewno nie należy łączyć z dużymi ilościami alkoholu chociażby.
1: Czyli taki drink alkoholowo-kawowy odpada.
2: Kofeina już sama w sobie jest takim związkiem o silnym działaniu pobudzającym.
1: A lekarstwa?
2: A no właśnie, tu należałoby pewnie przeszukać bogatą bibliografię na ten temat. Ja tylko tak bardzo ogólnie powiem, że są takie leki, gdzie mamy przeciwwskazania do łączenia i z kawą. Na pewno kawą nie popijamy w ogóle leków. Jeżeli przyjmujemy rano jakiekolwiek leki, to należy je popić najlepiej wodą, na pewno nie kawą. Kawa może ograniczyć działanie pewnych leków, niwelować efekty ich działania, chociaż na przykład kofeina znajduje się w niektórych środkach przeciwbólowych.
1: Czyli tutaj trzeba uważać,
2: więc
1: czytać.
2: Tak, to należy to skonsultować zawsze z lekarzem.
1: A propos leków, czym nie popijać jeszcze? Nie kawą i nie?
2: Sokami, na przykład grejpfrutowym, nie popijamy leków, popijamy wodą, to jest najlepszy sposób.
1: No to o poranku dobra kawa, później można też kawę, jeśli z lekarstwami, to kawę.
2: Kawa, dobra muzyka, dobre towarzystwo.
1: O, tak jest, to ja dziękuję za bardzo dobre towarzystwo.
2: Dziękuję bardzo.
1: O cudownych właściwościach kawy rozmawialiśmy dziś w programie Miasto Młodości z doktorem Markiem Jurgowiakiem, biologiem, biotechnologiem i popularyzatorem nauki, a przede wszystkim kawoszem. I mam nadzieję, że przez tych kilkanaście minut przekonaliśmy wszystkich, którzy czasami boją się jeszcze jedną filiżankę. Mogę dzisiaj wypić, czy już nie? Jak najbardziej 3 do 5 filiżanek dziennie. To jest według specjalistów bezpieczna, dobowa dawka kawy. Wypicie 2 filiżanek kawy dziennie może aż o 14% obniżyć ryzyko udaru mózgu. Poza tym kawa może ograniczyć występowanie innych chorób sercowo-naczyniowych. Może też zapobiegać cukrzycy typu 2, a nawet marskości wątroby. Co ciekawe, kawa bezkofeinowa, o tym też rozmawialiśmy z panem doktorem, ma równie korzystne właściwości, co ta zwykła, pełna kofeiny. Okazuje się, że każdy jej rodzaj ma w sobie nawet 1000 aktywnych składników, które mogą dobroczynnie wpływać na nasz organizm. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, którą warto zapamiętać. Lekarstwo od trucizny. Różni jedynie dawka, więc we wszystkim należy zachować umiar.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Przy mikrofonie Urszula Salamon, a naszą gościnią jest dzisiaj Agnieszka Deja-Jaworska, psycholożka, terapeutka w trakcie szkolenia w nurcie eriksonowskim. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Rozmawiamy o problemach psychicznych młodych ludzi. Ty z nimi bardzo często masz kontakt, między innymi dlatego, że wykładasz również. Dane, które znalazłam, są szokujące. Mówię tutaj o danych zebranych przez Centrum Psychoterapii Pokonaj Lęk. Według tych informacji, niemal połowa badanych młodych osób ma skrajnie niską samoocenę.
4: Ja myślę, że to jest dopiero początek, niestety. Myślę, że kluczowe jest to, żebyśmy sobie wszyscy jako ludzkość zdali sprawę, z czego to wynika. Czynników jest całe mnóstwo. Możemy tu powiedzieć o tym, w jaki sposób byliśmy wychowywani, czy byliśmy wspierani, na ile byliśmy inspirowani, na ile dostawaliśmy też pozytywne informacje zwrotne. Tu się pojawia też w jaki sposób jesteśmy oceniani w szkole. To, że dostajemy takie, a nie inne oceny, jest komentowane w taki, a nie inny sposób.
3: No same oceny już są bardzo krytyczne.
4: Dokładnie.
3: Mają taki charakter.
4: Mają taki charakter i teraz pytanie, jak jesteśmy osobowościowo skonstruowani i jak taka ocena na nas działa. To, że otrzymamy niższą ocenę, to jest motywacja do tego, żeby ją poprawiać, doskoczyć jakiś pułap wyżej, czy wręcz przeciwnie, jakby nas to demotywuje, bo skoro się nie udało teraz, tak, nie dałam rady, nie przygotowałam się, nie umiałam, nie miałam przestrzeni, być może życiowej, rodzinnej, bo to są różne sytuacje przecież, w których się znajdujemy jako ludzie, no to teraz pytanie jakby, czy się wtedy nie zapadamy i ta samoocena leci na łeb, na szyję. Natomiast w obu też tych sytuacjach, jeżeli mamy taki rys, bym powiedziała, gracza, taki rywalizacyjny, to być może będzie nas to dopingować, żeby podnieść wynik, zrobić więcej pracy jakiejś, bo to też chodzi o takie zawodowe sytuacje, żeby realizować jakąś swoją ambicję. Pytanie, czy to, że będziemy bardzo ambitni, a mimo wszystko z jakichś przyczyn, być może też niezależnych od nas, no bo jednak jakieś awanse zawodowe nie zawsze od nas bezpośrednio zależą, ale też od struktury w organizacji, w której pracujemy albo w której rozpoczynamy swoją karierę zawodową. No i to jest też pytanie o to, czy nas to nie demotywuje. Na pewno remedium pewnym jest to, żeby zdać sobie sprawę, na które rzeczy mamy wpływ sami, czy to, że potrzebujemy się czegoś dokształcić i rzeczywiście jakby będzie nas to wspierało w takim budowaniu własnej wartości. To, że słyszymy negatywną opinię, jak to na nas wpływa, czy my to rzeczywiście bardzo bierzemy do siebie, tak mówiąc po ludzku, i traktujemy to jak taki kolejny kamyczek, który nam będzie ciążył jednak życiowo, czy to będzie jakaś inspiracja do zmiany. Ale tu się kłania też cała forma komunikacji, która za tym idzie, i czy my to będziemy traktowali jako wsparcie i taką informację zwrotną na zasadzie okej, to jest jeszcze do ogarnięcia, spróbuj, sprawdź, czyli w taki inspirujący sposób, czy to będzie coś, co będzie nam podcinało skrzydła, więc tu forma tej komunikacji robi ogromną różnicę i to robi nam różnicę w budowaniu poczucia własnej wartości, tak naprawdę od momentu, kiedy się urodziliśmy, bo środowisko robi różnicę, czyli środowisko, w którym wzrastamy, później idziemy do szkoły, w którym wzrastamy też jako nastolatkowie, budujemy różne więzi społeczne, później budujemy te więzi już bardziej takie dorosłe, bardziej młodzieżowe, potem już zawodowe, no to robi nam różnicę, czy to środowisko jakby jest nas wspierające, czy też nie. Nie zawsze do końca wybór należy do nas. Rodziny nie jesteśmy sobie w stanie wybrać. Jeżeli nas to środowisko rodzinne nie do końca umie adekwatnie wesprzeć, być może to rówieśnicze nas nieco podbuduje. W kontekście w ogóle budowania kultury społecznej jest takie niebezpieczne zjawisko cancel culture, czyli kultura wykluczania. Myślę, że do tego zapraszają nas i social media, i anonimowość w sieci.
3: Nie zawsze czujemy się samotni, nie mając wokół siebie ludzi. Możemy się czuć samotnie, mając właśnie
4: całe stado w grupie, wokół siebie.
3: Mając całe stado, a mimo wszystko czuć się źle. Jak to działa?
4: Jeżeli funkcjonujemy w środowisku, w którym mamy spójność wartości, czyli mamy wspólny wektor, wiemy, że się lubimy, wiemy, że się szanujemy. Oczywiście tutaj też sarkazm i humor może wchodzić, tak? Ale on jest, bym powiedziała, taki adekwatny i z szacunkiem. To jest też takie środowisko, które będzie nas wspierało. Natomiast jeżeli trafiamy do środowiska albo funkcjonujemy w takim środowisku, które jednak budowanie relacji czy okazywanie szacunku rozumie w drastycznie odmienny sposób od nas, jeżeli jesteśmy w stanie zauważyć to w miarę szybko, jakby wyjść z takiego środowiska, to być może jeszcze nie utkniemy i nie będzie tutaj uszczerbku na naszym, powiedziała też, zdrowiu psychicznym w konsekwencji.
3: Czyli ta czujność, to ona jest tutaj istotna i obserwowanie tego, jak my się czujemy i z jakiego powodu.
4: Tak, to jest też pytanie, z jakiego powodu budujemy akurat więzi z takimi, a nie innymi ludźmi, z takim, a nie innym środowiskiem. I tu samoświadomość na pewno się mocno przydaje, żeby wiedzieć, z jakiego powodu gdzieś utknęliśmy, albo czy to jest środowisko, które nas rzeczywiście wspiera. Wiecie, no może być też tak, że środowisko, które wydawało się nam mocno wspierające, jak mamy 15 lat, będzie zupełnie inaczej wyglądało, jak będziemy mieli 20, czy 25 lat, czy 30. Tak, bo my się też wszyscy zmieniamy i jakby te wartości, one też ewoluują jakby razem z nami. Jest czasami tak, że mówimy, że ktoś stanął w miejscu, że już jesteśmy daleko od siebie. To jest pytanie o to też, w jaki sposób dajemy ludziom informację zwrotną o tym, którą stronę idą, albo jakie my mamy oczekiwania. No i to też buduje pewną sprawczość, bo za poczuciem własnej wartości też jest mnóstwo sprawczości. Nie chodzi o też taką rozumianą przez biznes efektywność. Sprawczość to jest też możliwość decydowania i na przykład też bycia ważnym w danym środowisku, a to robi różnicę, czy nasze poczucie własnej wartości będzie pikowało w górę, czy ono będzie leciało w dół.
3: Dorastanie też jest o tyle specyficzne, że bardzo często zmieniamy właśnie te środowiska, no bo są w tym etapie dorastania takie fragmenty istotne życia, czyli kończymy tę podstawówkę, mamy taki trach. Koniec etapu. Kolejny etap to jest to liceum, matura, trach. Idziemy wyżej. To są te studia, trach. Kolejny etap. No i też często z początkiem kolejnego etapu pojawia się rozczarowanie i obniżenie tej samooceny, bo nagle nie jestem najlepsza, a byłam wcześniej. Nie mogę się odnaleźć w tym środowisku, a wcześniej mogłam.
4: Jak o tym mówiłaś przed chwilą, to sobie pomyślałam, że jest taki syndrom piątkowej uczennicy. I w momencie, kiedy szła nam nauka bardzo dobrze i później powiedziała, z takiego komfortowego funkcjonowania w edukacji idziemy budować naszą ścieżkę kariery i później się okazuje, że to wcale nie jest takie proste i że tam już nie będziemy piątkową uczennicą czy piątkowym uczniem i że czymś innym jest uczenie się o czymś, a czymś innym jest wdrażanie tego w życie, zarówno osobiste, jak i zawodowe. Też możemy zauważyć, że osoby na przykład, które miały niższe oceny, na przykład w środowiskach później takich zawodowych, na przykład radzą sobie lepiej. Być może, to jest oczywiście też uproszczenie i domniemanie, funkcjonowały sobie na zasadzie jakby niwelowania pewnych źródeł stresu, reagowania w sytuacji kryzysu. To, że teraz przeszły do środowiska zawodowego, właściwie jakby te kompetencje, które nabyły wcześniej, jakby bardzo im się przydają, więc no nic się nie zmienia, nie? Oczywiście mówię to żartobliwie. Natomiast tak, jest to duże zderzenie, to są takie tąpnięcia w życiu i one albo będą nas rzeczywiście podbudowywały, też w zależności od tego, jak jesteśmy psychicznie skonstruowani, albo będzie nas to paraliżowało. Ale to, czy my będziemy też odważni w testowaniu nowych środowisk, nowych rozwiązań, wdrażania tego, czego się nauczyliśmy, no to na pewno jest to też kwestia tego, na ile w sposób, teraz też duże uproszczenie, lękowy byliśmy wychowywani. Czy nas tam ktoś trochę kopnął w ten przysłowiowy tyłek i mówił, idź rób, sprawdź, czy mówił, a lepiej nie dotykaj, bo się sparzysz. Więc to też robi różnicę, na ile my będziemy się później w pewnych rzeczach zapadać, nie? I budować jakąś negatywną narrację.
3: Coraz więcej młodych osób też przyznaje, że czuje się uzależnionymi od nowych technologii i jak one wpływają na niską samoocenę.
4: W kontekście nowych technologii, no to ta kultura wykluczania i anonimowości na pewno tam, gdzie dajemy sobie jednak hejterską informację zwrotną, gdzie chowamy się i rzeczywiście trudno walczyć z kimś, kogo nie widzimy i kogo nie znamy. Natomiast myślę, że tutaj kluczową też sytuacją, kluczowym takim triggerem do tego, że nam samoocena spada, to jest porównywanie się do pięknych kawałków właśnie social mediów, gdzie przedstawiane jest to życie w sposób idealny. Tam nikt nie pokazuje rzeczywiście takiego dnia powszedniego danego człowieka, też pewnych trudów, pewnych wyzwań i też nie widać 8-godzinnego dnia pracy, co się dzieje, że to nie jest zawsze coś bardzo kreatywnego, coś bardzo atrakcyjnego, często jest to też żmudna praca. I teraz to zderzenie z tą rzeczywistością buduje dużo frustracji, że przecież miało być tak pięknie, albo moja kariera miała pójść tak szybko do przodu, albo kariera influencerska przecież jest w zasięgu ręki, każdy może to robić, a to jednak nie jest dla każdego. Nie jesteśmy w stanie być specjalistami w każdej dziedzinie, ale też trzeba zwrócić uwagę, że za każdym sukcesem jest pewna droga edukacyjna. Tu nie chodzi koniecznie o kształcenie się na studiach wyższych. Każdy człowiek musi się czegoś nauczyć, przetestować pewne rozwiązania, żeby być specjalistą w danej dziedzinie, żeby poruszać się dosyć płynnie. Nas ten technologiczny świat zaprasza do bardzo skrótowego myślenia i przez to zaczynamy oczekiwać od siebie, że mając, nie wiem, 20 lat, to my będziemy zarabiać miliony, zajmować stanowiska menadżerskie, bo przecież możemy. No tak, możemy. Oczywiście, że możemy.
3: Bo widzimy, że ktoś inny na Instagramie jak najbardziej to robi.
4: Tak, natomiast to jest promil społeczeństwa, czyli średnio statystycznie musimy wykonać jakąś drogę do tego naszego awansu zawodowego czy spełnienia naszych marzeń, ambicji. Metoda małych kroków. Sprawdźmy, co jest możliwe na tu i teraz, żeby nam to poczucie własnej wartości nie spadało, tylko bądźmy bardziej tu i teraz. Skoro wiem, że moim marzeniem jest zarządzanie na przykład jakimś działem w dużej organizacji, korporacji zagranicznej, to jest pytanie, co trzeba po drodze zrobić.
3: Jakie małe kroczki.
4: Tak, jakie małe kroczki, co jest możliwe na tu i teraz, bo być może nie tylko angielski, ale jeszcze inny język, żeby się bardziej w to wdrożyć, zaangażować w daną dziedzinę. A poza tym, wiecie, myślę, że to jest też takie społeczne oczekiwanie, że my jako dzieciaki zadecydujemy, jak będzie wyglądała nasza kariera, a to wcale tak nie wygląda. I ja też testowałam wiele kierunków, zanim znalazłam się w miejscu, w którym jestem. Były to moje trzecie studia, ten zawód jakby, w którym jestem obecnie. I też poszukiwałam drogi i mnóstwo czasu spędziłam na myśleniu o tym, czy ten czas, który poświęciłam wcześniej edukacji, był czasem zmarnowanym, czy jednak się czegoś nauczyłam i tak to wykorzystuję w obecnym swoim, powiedziałabym, życiu osobistym i zawodowym. Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że niezależnie od tego, czy my znaleźliśmy nasze marzenie zawodowe czy osobiste, jakby mając 15 lat, czy 30, albo nawet 40, każdy moment jest dobry, żeby powiedzieć sobie, okej, o to mi chodziło i nie biczować się wcześniej, że tak jak inni na przykład nie wiedzieliśmy od samego początku, w którą stronę iść, o czym zadecydować. Najgorzej niestety jest porównywać się do innych, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że trawa jest zawsze bardziej zielona u kogoś i to jest pytanie, czy na pewno wszyscy są ci, którzy deklarują, że są tacy zadowoleni, są rzeczywiście tacy zadowoleni.
3: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była Agnieszka Deja-Jaworska, psycholożka, terapeutka w trakcie szkolenia w nurcie eriksonowskim.
4: Dziękuję bardzo.
3: A przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Niezaspokojone potrzeby akceptacji, redukcji lęku, stresu i napięć, poczucia sprawczości, złej jakości relacje z rówieśnikami, ale też te z najbliższymi, w rodzinie. To najczęstsze przyczyny samotności dzieci. Dzieci, choć są w domu, wśród rodziców i rodzeństwa, potem w szkole, wśród rówieśników, czują się coraz bardziej samotne.
2: Jak można nie mieć czasu dla swoich dzieci? Jak można nie słuchać potrzeb swoich dzieci? Jak można nie dawać im możliwości posiadania gorszego dnia, czy zdobycia gorszej oceny? Ja znam takich rodziców, ja mówię na to, że oni są mądrymi rodzicami, którzy na przykład nie mają aplikacji na telefonie i logują się może raz na miesiąc, jak na przykład trzeba coś tam usprawiedliwić, ale mają taką umowę ze swoim dzieckiem, że ja ci ufam. Tak, ja ci ufam, jak masz problem, to przyjdź, powiedz, jak będzie gorsza ocena, to postaraj się ją poprawić, jeżeli będziesz miał z czymś problem, to nie wiem, to albo ja z tobą usiądę, jak nie będę umieć, no to wezmę korepetytora, bo czasami no, są też rzeczy i tematyka, która nie jest dla wszystkich łatwa, bo nie wszyscy muszą być we wszystkim dobrzy, ale no, tutaj taka otwartość i taka mądrość w byciu rodzicem.
1: W programie Miasto Młodości naszym gościem jest dr Kosma Kołodziej, autor wielu publikacji naukowych na temat młodzieży, stanu psychicznego młodzieży, w tym tej z 2022 roku dotyczącej prewencji suicydalnej młodzieży i badań przeprowadzonych w gdańskich szkołach. To tam młodzież wskazała, że bardzo często czuje się po prostu niepotrzebna. Coraz częściej słyszymy o różnych fobiach społecznych wśród bardzo młodych osób. Też bardzo często słyszę u nastolatek, że ona boi się ludzi, nie lubi ludzi, że ona chce być sama, bo ona nie umie nawiązywać kontaktów. Ona wtedy lubi być sama, ale też jest samotna.
2: Tak, bardzo dużo młodych osób dzisiaj czuje się samotnych. Nawet nasz raport z Fundacją Diversity w Gdańsku pokazał, że pierwszą przyczyną myśli prób samobójczych wśród młodzieży jest właśnie poczucie niepotrzebne, że czują się niepotrzebne. A druga rzecz to była samotność, a trzecia to był brak celu w życiu tego młodego człowieka, a później pieniądze. No ale te trzy tak naprawdę czynniki składowe, no to takie, które gdzieś można zmienić. Później raport Martyny Wojciechowskiej, który też pokazał bardzo dużą samotność młodych osób i tego, że dzisiaj wiele młodych osób nie ma nawet jednego przyjaciela w swoim życiu, więc ja myślę, jak popatrzymy na to z perspektywy dorosłego, to trudno jest iść przez życie w pojedynkę. Trudno jest, wracając wstecz myślami, przeżywać jakieś niepowodzenia miłosne, rozterki jakieś swoje emocjonalne, problemy z rodzicami, kłótnie z rodzicami, niepowodzenia w szkole, kolejna jedynka, jakieś tam zagrożenia czy inne rzeczy. I w drugą stronę, jak nie mamy też tej osoby do radości, do cieszenia się, do tego, że gdzieś byłem, coś zobaczyłem, coś osiągnąłem, trudno jest dzisiaj iść w pojedynkę.
1: Tyle, że ta samotność, może trudno ją nawet zauważyć, bo to jest jednak dziecko, które chodzi do szkoły, czyli ma w klasie kilkanaście, kilkadziesiąt osób, które chodzi na jakieś zajęcia dodatkowe, siatkówka, jakiś taniec, tam też spotyka się z jakąś grupą rówieśników, a potem wraca do domu, gdzie czeka mama, tata, może rodzeństwo. A jednak okazuje się, że taki nastolatek jest samotny.
2: Tak, i bardzo często jest tak, że trafia do pokoju pedagoga szkolnego, rozmawia z pedagogiem pół godziny i mówi: Boże, dziękuję, że w końcu ktoś poświęcił mi 30 minut i mnie słuchał, bo bycie obok to też słuchanie i nie podważanie wszystkiego, co mówi młoda osoba, czyli a ty nie wiesz, nie znasz się na życiu, a nie, ta miłość będzie następna, bo jak mogłeś się nie nauczyć, jak możesz mieć gorszy dzień, jakby ciągłe te pretensje i wymagania, no nie pomagają tym młodym osobom. Poza tym często jest tak, że no okej, ta młoda osoba korzysta z różnych rzeczy, ale ten kontakt z rodzicem jest na zasadzie tylko odwożenia i podwożenia. Albo jak przychodzi ta młoda osoba do domu i pyta, nie pada,
1: jak było w szkole.
2: Jak było w szkole. Mhm. Dobrze, koniec rozmowy. to co z tego wynika? Jak głęboka jest ta relacja? Ja wiem, że my wszyscy dzisiaj za czymś pędzimy i ten tryb życia jest bardzo szybki, ale jak można nie mieć czasu dla swoich dzieci? Jak można nie słuchać potrzeb swoich dzieci? Jak można nie dawać im możliwości posiadania gorszego dnia czy zdobycia gorszej oceny? Bo dzisiaj wszystkie dzieci są bardzo mocno filtrowane, tak? Rodzice wiedzą, gdzie są, jak są, mają lokalizatory połączone, za chwilę jest informacja, dlaczego nie wracałeś tą samą drogą. Jeżeli pojawia się jedynka, to za chwilę rodzic pisze, skąd ta jedynka. Kiedyś, jak ktoś dostał złą ocenę, ja pamiętam w szkole, no to po prostu umawiał się sam z nauczycielem, poprawiał i bardzo często albo rodzic nawet nigdy nie wiedział o tym, że była ta jedynka, albo mówił, wiecie co, mam dobrą i złą wiadomość. Złą, że dostałem jedynkę, a dobrą, że już ją poprawiłem na piątkę. Ale to też uczy takiej samorealizacji, tak? I rozwiązywania tych moich problemów, bo jak się nauczymy rozwiązywać te małe problemy jako młoda osoba, no to też inaczej będziemy potem podchodzić do tych różnych życiowych, trudnych już problemów w dorosłości.
1: No, a dzisiaj taka młoda osoba nie ma czasu nawet pomyśleć o tym, żeby z tą jedynką sobie poradzić, bo dostaje jedynkę i rodzic 30 sekund później już może zareagować, tak? Dostaje powiadomienie na telefon, jest nowa ocena, niedostateczny, no to od razu pisze tam do tego mojego dziecka, jak to, dlaczego, natychmiast to popraw, masz karę, szlaban, tak. Zabieram ci telefon, wyłączamy w domu internet.
2: I nie ma żadnego zaufania, tak? Bo ja znam takich rodziców, ja mówię na to, że oni są mądrymi rodzicami, którzy na przykład nie mają aplikacji na telefonie i logują się może raz na miesiąc, jak na przykład trzeba coś tam usprawiedliwić, ale mają taką umowę ze swoim dzieckiem, że ja ci ufam, tak? Ja ci ufam, jak masz problem, to przyjdź, powiedz, jak będzie gorsza ocena, to postaraj się ją poprawić, jeżeli będziesz miał z czymś problem, to nie wiem, to albo ja z tobą usiądę, jak nie będę umieć, no to wezmę korepetytora, bo czasami no są też rzeczy i tematyka, która nie jest dla wszystkich łatwa, bo nie wszyscy muszą być we wszystkim dobrzy, ale no tutaj taka otwartość i taka mądrość w byciu rodzicem. No bo jak ta młoda osoba ma kształcić swoją osobowość, wiedzieć, z czym ona ma trudności, jak ona ma sobie z nimi radzić, jak nie ma do tego możliwości.
1: Ale rozmawiamy o samotności nastolatków, o samotności dzieci. No takie dziecko, które ma takich rodziców wspierających, którzy ufają i pozwalają na samodzielne rozwiązywanie pewnie problemów, takie dziecko raczej samotne, no nie będzie się czuło. Gorzej z tymi, które no, nie mają nawet przyjaciół takich online, bo niektórzy, no, chociaż dobra, w klasie się z nikim nie dogaduje, w bloku też nie ma fajnych koleżanek, ale mam kogoś, kto mieszka 300 kilometrów dalej, z nim się dogaduje, z nią się dogaduje.
2: Tak, i często to jest rozwiązanie. Często to jest rozwiązanie, szczególnie jak ktoś gra w jakieś gry internetowe, na jakichś forach się gdzieś w tym świecie cyfrowym lepiej porusza, to też, tak, znam takie przypadki osób, które właśnie takie relacje szczere buduje, bo też często te osoby nawet nie wiedzą, jak wyglądają. I to też daje taką przestrzeń do nieoceniania. Jedyne, co mamy, to głos. Jedyne, co mamy, to możemy wnioskować, kto jak buduje jakiś format wypowiedzi, czy może używa jakichś przekleństw, czy nie. I to na tej podstawie. Ale tak naprawdę tu chodzi o... No właśnie to jest niesamowite, że jak usuniemy ten cały wygląd i tak dalej, to jak to wygląda, to tak naprawdę skupiamy się na treści. Bo to, co do nas trafia, to jest ta informacja i wtedy możemy więcej wynieść czasami z takiej relacji.
1: Tylko, że tutaj się też pojawia to niebezpieczeństwo.
2: To
1: no bo
2: oczywiście.
1: Jednak możemy w sieci trafić na kogoś, kto tylko podaje się za 15-letnią Gosię.
2: Tak, to jest...
1: A jest
2: tak.
1: Dorosłym mężczyzną.
2: Tak, to jest też duży problem i oczywiście tutaj też duży wpływ rodziców w tym kontekście, no, weryfikacji, z kim to dziecko jednak ma kontakt. Tylko też znowu, no, jest to takie trudne między tą granicą tej nadopiekuńczości, zaufaniem do dziecka, ale ja myślę, no to jest to, że trzeba z tym dzieckiem usiąść i rozmawiać, po prostu. Rozmawiać, Ja znam takie sytuacje, gdzie no, takie relacje internetowe no, jakby były w realu, tak? I nawet mama koleżanki przyjechała, więc te rodziny się poznały i tak dalej, bo było wiadomo, że dla nich ta relacja jest bardzo istotna i nikt tego nie negował. Oni zrobili tak, że oni się wszyscy spotkali, poznali i mają kontakt dalej też grając i tak dalej, ale mieli okazję się poznać.
1: Mm-hmm, bo takie dziecko samotne, nieszczęśliwe będzie też niestety podatne, prawda? A te osoby, które chcą zrobić dzieciakom krzywdę.
2: Tak, bo chcą być zauważone. Chcą być zauważone, chcą być docenione. No i te osoby, które krzywdzą w internecie, właśnie takie potrzeby wykorzystują. Bo jeżeli ta osoba jest niewidzialna dla otoczenia, w cudzysłowie oczywiście, i nagle ktoś się tą osobą opiekuje, pyta, jak się czuje, codziennie pisze, tak trochę jak w Małym Księciu tego lisa oswaja, tak? Bo o tym była mowa w tej książce, że jak kogoś oswajamy, to bierzemy za kogoś odpowiedzialność. I tutaj właśnie często to w cudzysłowie oswojenie, to zbliżenie się do tej drugiej osoby może być właśnie wykorzystane w zły sposób.
1: Ale nie kończmy tym złym.
2: Dobrze.
1: Skończmy takim idealnym dniem, który sprawiłby, że żadne dziecko nie czułoby się już samotne. Taki szczęśliwy dzień każdego młodego człowieka, jak on powinien wyglądać?
2: Ja myślę, że śniadanie z rodzicami, okay. Rozmowa, wspólny czas, pójście do szkoły,

0: nikt nie siedzi sam. A jak ktoś nie ma co jeść, to drugi mu podzieli się kanapką. Myślę, że to jest też taki moment, że po szkole też grupy się ze sobą spotykają, widzą, piszą do siebie i znowu nie ma usuwania kogoś poza nawias grupy. Wraca do domu i znowu jest rozmowa z rodzicami.
1: I wspólny obiad.
0: Mhm. I może wieczorem jakieś wspólne spędzenie czasu. Obejrzenie filmu, czy pogranie w gry planszowe, wycieczka rowerowa, praca jakaś manualna w ogrodzie, przesadzanie kwiatów. Tam, gdzie trzeba współpracować, gdzie trzeba osiągnąć wspólny cel, albo właśnie jakieś gry planszówki, gdzie można stanąć naprzeciwko dorosłego i go pokonać.
1: Aha, ograć
0: i pokazać
1: mamę.
0: Tak, ograć mamę, ograć tatę i pokazać, zobaczcie, ja w tych rzeczach jestem lepszy od was. I to też fajnie buduje relacje.
1: Kurczę, właśnie wyobraziłam sobie taki dzień. Ciężko byłoby tak codziennie przez te 7 dni w tygodniu, ale chociaż jeden taki dzień i nie tylko dzieci nie będą się czuły samotne. Dzieci będą szczęśliwe, ale my dorośli też.
0: I jeszcze do tego zaangażować dziadków, bo w tej grupie wiekowej
1: ograć
0: też...
1: Ograć dziadka. Nie, też, to jest niemożliwe. Nie, żaden wnuk tego nie zrobi.
0: A właśnie ostatnio w jednym radiu słyszałem, że pan dzwonił i był dumny, że wnuk go w jedną planszówkę ogrywa. Mówi, nie ma. Ma 6 lat.
1: Jest lepszy, no.
0: Jest lepszy. Więc i to też zapobiega samotności osób starszych. I też znowu tej potrzebie bycia blisko i poczucia bycia potrzebnym. I jak te dwie rzeczy, te dwie osoby, które mają te same potrzeby i te same deficyty społeczne, tak, wynikające tak naprawdę z tej społeczeństwa, jak można połączyć. Dlatego bardzo często jest tak, że wnukowie bardzo dobrze dogadują się z dziadkami.
1: A gorzej z rodzicami.
0: Tak naprawdę.
1: Niech wszyscy teraz przetestują taki jeden szczęśliwy dzień. Okaże się, że wejdzie nam to w nawyk, będziemy chcieli częściej.
0: Tak, tego wam życzymy. Spędźcie, zróbcie sobie takie zadanie w tym tygodniu, albo chociaż w miesiącu. Spędźcie taki dzień ze swoimi dziećmi.
1: To dzwonimy, to umawiamy się.
0: Tak.
1: Po dziadków, po rodziców. Niech wszystkie dzieci się zjawiają w domu, będzie wesoło. Warto czasami się zatrzymać, usiąść z najbliższymi przy stole, pograć się w jakąś planszówkę, spędzić ten czas wyłącznie ze sobą. Przegrać, wygrać, zjeść coś dobrego i po prostu być blisko. Bo tak jak mówił dr Kosma Kołodziej, dzieci czują się bardzo samotne, bardzo często. Samotne są dzieci w domu pełnym ludzi. Program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Przy mikrofonie Urszula Salamon, a my gościmy w Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny. Rozmawiamy dzisiaj z Tomaszem Mackiewiczem, kierownikiem Grupy Badawczej Inżynierii Mechanicznej w Centrum Zrównoważonej Gospodarki Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, witam.
3: Rozmawiamy dzisiaj o pracy przyszłości, o tym, jak ten rynek nasz będzie się zmieniał, jakich kompetencji nie może nie mieć przyszły pracownik.
4: Nie może mu zabraknąć otwartości na nowe, otwartości na zmianę. My jeszcze nie tak dawno, kilkanaście lat temu, wybierając zawód, z dużą dozą prawdopodobieństwa można było przyjąć, że będę w nim pracował kilkanaście lat. Teraz ten czas się skrócił. Może się okazać, że za kilka lat zawód wyuczony w szkole czy na studiach może się zmienić, ulec transformacji dzięki właśnie zaawansowaniu nowoczesnych technologii. To, co tu jest istotniejsze, jakie zawody będzie uczyć Polska światowa, ale tu skupmy się na Polsce, polska szkoła, bo to jest ważne, bo ten long life learning jest istotny i później na kolejnych etapach, kiedy chcemy się przekształcić, kiedy chcemy zdobyć nowe kompetencje, kwalifikacje, żeby zmienić zawód, to jest jeden aspekt, a drugi aspekt ten etap szkoły, która kształci młodego człowieka, który wchodzi na rynek pracy, właśnie z jakimi zawodami w przyszłości. Z mojego punktu widzenia najbliższe kilka lat to cały czas potrzeba zawodów mechanicznych, automatyki, robotyki, zresztą wskazuje na to wzrost liczby robotów na 10 tysięcy pracowników. Automatyka, coraz więcej linii produkcyjnych jest automatyzowanych. Także to jest ta przestrzeń, która myślę, że na najbliższych kilka lat, może nawet kilkanaście, będzie wykorzystywana, bo nie chciałbym, żeby został to zinterpretowane, no to teraz ekspertów od AI. No oni będą potrzebni pewnie, czy już są potrzebni, ale czy w takiej skali, żebyśmy przesunęli jakby wajchę edukacyjną w tym kierunku.

0: wieku, to oczywiście swoją pewną bezładność ma edukacja i dzisiaj, rozpoczynając proces edukacyjny, my tak naprawdę młodych ludzi mamy czasami za 5, czasami za 10 lat w rynku pracy, wykształconych tak, jakbyśmy chcieli, ale dla mnie najbliższe lata to jednak automatyzacja, robotyzacja, cyfryzacja, programowanie. To są te przestrzenie bardziej z mojego obszaru, w którym ja się poruszam, czyli grupy badawczej inżynierii mechanicznej. Wydaje mi się, że te projekty, z którymi się spotykamy i firmy, z którymi rozmawiamy, najbliższe lata będą mieli pracę dla młodych ludzi o tym profilu wykształcenia.
1: Wciąż jednak programiści pojawiają się wśród tych zawodów przyszłości, chociaż mówi się o tym, że coraz trudniej programistom o pracę.
0: Nie sposób się nie zgodzić z tą tezą, bo to pokazują badania. Firmy, które zatrudniają mniej, no bo właśnie jest wykorzystywanie nowych technologii, ale to znów pokutuje trochę boom. Kilka lat temu wszyscy powiedzieli, że my musimy mieć całe, że tak powiem, autobusy programistów. Młodzi ludzie zdecydowali się na ten kierunek i teraz mamy przesyt. Pokazuje dynamizm zmian technologicznych, że to, co wcześniej powiedziałem, nie można się wiązać, że twoja praca będzie na 10-20 lat. Dzisiaj jesteś programistą, po 3-4 latach okazuje się, że programowanie zastępują algorytmy sztucznej inteligencji. Ty musisz się trochę ukierunkować w inną przestrzeń. Stąd właśnie nie ma co się obrażać na życie, trzeba je chwytać za rogi i coś zmienić. A problem z programistami jest właśnie taki, że był w pewnym momencie wielki boom i wielka chęć, żeby wszyscy byli programistami, bo to jest zawód deficytowy. Stąd tak jestem ostrożny w definiowaniu, bo później jednak media i wszelkiego rodzaju osoby, instytucje kształtują jakiś kierunek i młodzi ludzie, decydując się na niego, nagle się okazuje, że w innym jest deficyt, a w tym jednym jest tak dużo, że później nie mają oni pracy i są rozczarowani. Przecież w telewizji wszyscy mówili, że programiści będą mieli pracę. No on, jestem programistą i co? I nie ma tej pracy. To też jest kwestia preorientacji zawodowej, czego rynek potrzebuje, czego na co młodych ludzi stać, w jakim kierunku chcą się rozwijać. I to niech będą zawody przyszłości, niż jacyś mędrcy, którzy powiedzą, to w tym kierunku młodzi ludzie, uczcie się, a będzie dla was praca.
1: A w jaki sposób na rynek pracy wpłynie niż demograficzny, który przeżywamy w Polsce od lat, no bo już od ponad dekady spada liczba ludności w naszym kraju?
0: Na pewno rąk do pracy brakuje, aczkolwiek nie jest to aż tak bardzo zauważane w związku z różnymi sytuacjami zewnętrznymi. Choćby wojna w Ukrainie i migracja, na pewno ponad 1 000 000 osób, z których oczywiście nie wszyscy podjęli pracę, a ileś osób podjęło pracę w naszym kraju, które zamazuje statystyki takie, które właśnie wskazują na to, że mamy mniej rąk do pracy naszych takich wewnętrznych obywateli Rzeczypospolitej. Drugim takim elementem, który trochę zasypuje tą lukę, to właśnie, czy ten problem związany z niżem demograficznym są nowe technologie. Dzięki wprowadzaniu automatyzacji, robotyzacji bądź innych rozwiązań okazuje się, że nie potrzebujemy tylu pracowników, więc w normalnych, znaczy normalnych, jeszcze 10 lat temu, kiedy ten niż był, rozpoczynał się, ale jakby jego apogeum było bez dostępu do tych technologii, których teraz mamy, było to zdecydowanie większe wyzwanie w połączeniu z tym, że mamy napływ pracowników ze strony ukraińskiej, znaczy z Ukrainy do pracy.
1: Czyli można powiedzieć, że nowe technologie, sztuczna inteligencja tak płynnie uzupełniają się z tym niżem?
0: Na pewno w pewnym zakresie według mnie tak. Oczywiście nie w pełni, ale to pokazuje, że z luki X jest X minus 1, X minus 2 dzięki pracownikom z Ukrainy, dzięki świadomemu wykorzystaniu nowoczesnych technologii, dzięki zakładom, które się budują, które są bardziej zautomatyzowane, nie wymagające tylu pracowników, a co za tym idzie, no nie ma tego problemu. W sensie pracodawcy nie zgłaszają, urzędy pracy nie mówią, że jest to jakiś problem, choć i tak rąk do pracy wykwalifikowanych brakuje.
1: Czyli jednak studia wciąż mają sens, bo coraz mniej jest kandydatów chętnych, żeby studia wyższe kończyć.
0: Nauka ma sens. Nauka, nie definiujmy jej, czy to studia, czy to szkoła średnia, aczkolwiek nauka w zawodzie, nauka dająca każdemu z nas pewne predyspozycje do wykonywania swojej pracy.
1: Nauka tak, ale czy ten papierek, ten dyplom, świstek tak zwany?
0: Na przestrzeni lat to się zmieniało. Kiedyś, jeszcze dawno temu, 30-40 lat temu, stanowisko czy wykształcenie magistra było takie nieosiągalne albo osiągalne dla niestety nielicznych. Później lata 90., kiedy był wybuch, że każdy chciał zostać magistrem i miał też takie możliwości. No i do teraz znów trochę dla mnie stanowisko czy tytuł naukowy doktora. Wiemy po różnego rodzaju aferach MBA nagle się okazały tak powszechne, że nagle zaraz ktoś powie, jak nie masz doktoratu, to jak to jest możliwe? A kiedyś to naprawdę był etap w karierze naukowej, który był trudny do osiągnięcia. Świstek, no właśnie zależy, jak do tego podejdziemy. Czy uczymy się do tego świska na końcu, czy do zebrania pewnych kompetencji, kwalifikacji, kontaktów, nauczenia się, jak pracować później, jak znaleźć tą pracę, jak się poruszać po rynku pracy, to wtedy ten świstek no musi być, bo to jest pewne potwierdzenie. Za chwilę pewnie będzie cyfrowy, więc nie będziemy mówili o świsku, tylko o śladzie cyfrowym albo QR-kodzie. Nasze dzieci będą się wymieniać QR-kodami, a nie indeksami. W każdym razie no jest to istotne potwierdzenie pewnych kwalifikacji i kompetencji, ale nie jest to równoznaczne, że zastępuje zdobyte doświadczenie i wiedzę. To zależy na szczęście cały czas jeszcze od młodego człowieka, ile wyniesie nie tylko długopisów, wspomnień i znajomości, ale ile wiedzy, ile kompetencji, ile kwalifikacji ze studiów.
1: Wojna w Ukrainie, już wspomnieliśmy o tym, znacząco wpłynęła na to, jak kształtuje się obecnie rynek pracy w Polsce. Mówiliśmy o tym ludzkim aspekcie, o tym, że przybyło rąk do pracy, a w jakim jeszcze aspekcie ta wojna wpłynęła na polski rynek pracy i jeszcze może wpłynąć w przyszłości?
0: No na pewno sytuacja za naszą wschodnią granicą przedefiniowała w znacznym stopniu działania państwa polskiego, albo przynajmniej powinna przedefiniować w kontekście gospodarki nastawionej na przemysł obronny. Rosjanie już to zrobili, choć oni biorą czynny udział, są agresorem, więc biorą czynny udział w wojnie, ale nie tylko gospodarka polska, ale gospodarki zagraniczne także nastawiają się na przemysł zbrojeniowy, no a to definiuje no, nowe obszary, w sensie nowe na zasadzie odświeżone, produkcja amunicji, produkcja wozów bojowych, marynarka wojenna, etc., etc. Przemysł zbrojeniowy to jest gigantyczna gałąź gospodarcza, która może stać się też kołem napędowym rozwoju, niestety na ludzkim nieszczęściu, jakim jest na pewno i bez wątpienia wojna, ale może też być kołem napędowym rozwoju gospodarczego kraju. Według mnie najbliższe lata z jednej strony powinny być, by zwiększać naszą obronność, z drugiej strony wykorzystać to jako naturalny bodziec do rozwoju przemysłu, bo proszę pamiętać, że przemysł zbrojeniowy to nie jest tylko sam producent amunicji na przykład. To jest ileś kooperantów, którzy muszą dostarczyć stal, proch, etc., etc. Ileś tych elementów, to mówimy tylko o pocisku, a co z pojazdami bojowymi, z czołgami. To jest cała gałąź, która wiąże ze sobą choćby na przykład temat logistyki, koleje, transport tego wszystkiego. Więc myślę, że oprócz samego brutalnego aspektu, że są to przygotowania obronne na wypadek ataku zewnętrznego, czy na wypadek udziału w działaniach wojennych, powinniśmy wykorzystać tą szansę gospodarczą jako rozwój kierunki Wojskowa Akademia Techniczna, wszelkiego rodzaju wyższe szkoły techniczne, bo medycyna i niestety przemysł zbrojeniowy to są dwie skrajne, ale to są obszary, które najczęściej i najszybciej korzystają z nowinek i nowoczesnych technologii, by ratować życie, a z drugiej strony by niestety czasem jego pozbawiać.
1: Zielona transformacja to też jest hasło, które coraz częściej jest stawiane obok rynku pracy, no bo też firmy muszą dostosowywać się do tych wymogów ekologicznych. Jak one właśnie wpłyną na rynek pracy? Jakie profesje może w przyszłości będą w tym kontekście potrzebne?
0: No na pewno kończy się etap, czy już się powinien skończyć etap takiego bezkrytycznego patrzenia na zasoby, na nasz świat, tak naprawdę to już szerzej niż tylko Polska. To już dawno zostało zdefiniowane i to znów dzięki nowoczesnym technologiom mamy możliwość zaprojektowania pewnej wizji świata za kilkanaście lat, jak korzystając z niego w ten sposób, jak i teraz to robimy w głównej mierze, co się z naszym światem stanie. Więc na pewno wszelkiego rodzaju zawody czy kierunki dbające o to, mające zadanie wpłynąć na transformację gospodarek, na transformację firm, do tego, żeby one były bardziej zrównoważone. To jest cała przestrzeń do zagospodarowania. tylko musimy zrobić krok wcześniejszy, odpowiednio wytłumaczyć społeczeństwu, że te zmiany, te transformacje, które się odbywają w naszych oczach w kontekście ekologii, to nie jest, że będzie taniej, bo jest często sformułowanie, że jak coś ekologiczne, to będzie tańsze. To pokutuje, że to wszystko ma wygenerować korzyści finansowe, a tak niestety nie jest. My walczymy w pewien sposób o przetrwanie jako cywilizacja i musimy ponosić za to koszty. Dług środowiskowy zaciągnięty przez poprzednie pokolenia, przez rozwój gospodarczy XX wieku, no, to trzeba było wtedy też trochę odkładać środków na to, że jak to pójdzie w złym kierunku, albo nie tyle co w złym, co będzie trzeba działania ochronne wprowadzać, to żeby były na to środki. No a teraz niestety nie i my za to płacimy, znaczy to pokolenie płaci za to, żeby jeszcze kolejne pokolenia mogły, miały co spłacać albo jak spłacać. Więc tu też jest olbrzymia przestrzeń dla zawodów, dla młodych ludzi, którzy nabędą pewne kompetencje, które pozwolą nam dobrze tym zarządzać, bo niestety mam poczucie, że menadżerowie starej daty, którzy są wychowani w dostępności pewnych środków jak węgiel, nie wiem, ropa i z wizją sprzed 20-30 lat, ciężej jest im się odnaleźć w dzisiejszych czasach, a tym bardziej zaprojektować je na kolejne 10-20 lat, więc tu głęboko wierzę, że młodzi ludzie będą w stanie to z współpracy z doświadczonymi menadżerami stworzyć takie warunki, by nam się po prostu dobrze żyło i dobrze mieszkało na tym świecie.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Tomasz Mackiewicz, kierownik Grupy Badawczej Inżynierii Mechanicznej w Centrum Zrównoważonej Gospodarki, a znajdowaliśmy się i nagrywaliśmy naszą rozmowę w Łukasiewicz, Poznańskim Instytucie Technologicznym. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: A ja dodam jeszcze, że Łukasiewicz, Instytut Technologiczny, nie działa jedynie w Poznaniu, a w 12 miastach w całej Polsce. Łącznie to aż 22 instytuty badawcze, które zatrudniają aż 4,5 tysiąca specjalistów z różnych dziedzin. Cały czas trwa rekrutacja, przyjmowane są nowe osoby do pracy, takie, które kochają naukę i są nią zafascynowane. Jeśli chcecie rozwijać się naukowo, no to właśnie tam możecie to zrobić, wysyłając swoje CV, ale nie tylko poszukiwani są młodzi naukowcy. Zajrzyjcie w zakładkę kariera na stronie lukasiewicz.gof.pl. Tam znajdziecie też inne oferty pracy. A z drugiej strony Instytut wspomaga też tych, którzy mają swój własny biznes. Jeśli macie jakiś problem w organizacji pracy waszego przedsiębiorstwa na przykład, no to możecie się do Instytutu odezwać, a tam ogromna baza naukowców zastanowi się, jak wam pomóc. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
3: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Po reklamie.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Panie doktorze, jestem chory. Jestem lesbijką czy osobą transpłciową. I w tym momencie lekarz odpowiada: nie będę na ten temat rozmawiać. Takie sytuacje się zdarzają, ale są osoby, które próbują przyszłych lekarzy nauczyć rozmawiania z pacjentami ze społeczności LGBT. Beata Korzeniowska, zapraszam.
2: Dla mnie w ogóle było to bardzo wzruszające, jak już skończyliśmy ten nasz dział i oni powiedzieli: panie doktorze, my chcielibyśmy sobie zrobić takie przypinki tęczowe z napisem "potrafię z tobą rozmawiać" i my będziemy to przy stetoskopie nosić albo przy fartuchu codziennie, żeby te osoby wiedziały, w zależności od tego, jaką my pójdziemy na specjalizację, że na oddziale albo nawet w szpitalu jest osoba bezpieczna do kontaktu. Te tematy są trudne, no i to, co jest też problemem, no to myśli i próby samobójcze. W roku 2020 na młodzieży LGBT 84% zadeklarowało występowanie myśli samobójczych, a 45% przynajmniej jedną próbę samobójczą.
1: A naszym gościem w programie Miasto Młodości jest dr Kosma Kołodziej, doktor nauk o zdrowiu, ale też laureat Korony Równości. Do tego wyróżnienia zostałeś nominowany między innymi, bo za wiele spraw, które robisz dla społeczności LGBT, ale też za takie badania, zajęcia prowadzone ze studentami medycyny, na których rozmawialiście o tym, jak rozmawiać z pacjentami.
2: Tak, z pacjentami ze społeczności LGBT. To były zajęcia kilkuetapowe, one były w ramach koła komunikacji klinicznej, które od ponad roku działa na uczelni Collegium Medicum UMK w Toruniu. I tam zebraliśmy grupę chętnych osób, które przede wszystkim zbadaliśmy też na początku, zrobiliśmy taką ankietę tego, jak oni czują się w tych tematach. Sprawdziliśmy ich wiedzę, sprawdziliśmy, czy rozumieją podstawowe pojęcia, ale też jaką oni mają przestrzeń do rozmowy w ogóle o seksualności, o seksie u osób heteroseksualnych i osób ze społeczności LGBT. No i okazało się, że im w cudzysłowie głębiej w las, czyli im więcej o tym seksie i im więcej o tożsamości płciowej, orientacji psychoseksualnej, no to jest jednak mniejszy komfort. Więc to była taka pierwsza forma wypadkowa i tutaj zaczęliśmy od takiego dużego wykładu, który poprowadziłem, o najważniejszych informacjach, też o tym, jakie choroby częściej występują u tej społeczności LGBT i z czego tak naprawdę one wynikają. Troszeczkę też rozmawialiśmy o języku, o tych podstawowych pojęciach, jakie używać, czego nie używać i tak dalej, bo bardzo często jest tak, że pacjent, nie mówię tylko pacjent, ale uczeń w szkole tak samo, osoby ze społeczności LGBT nauczone życia w tej szafie, one bardzo często są wyczulone na takie mikroekspresje i one często po dwóch, trzech zdaniach, nawet gdzieś zaczynając albo ten wątek LGBT, albo gdzieś mówiąc o tym, no to widzą, z kim mają do czynienia. Czy mają z osobą homofobiczną do czynienia, czy to będzie lekarz homofobiczny, czy to będzie osoba otwarta, czy to jest osoba na przykład, która ma plakat jakiś tęczowy w swoim gabinecie i oni wiedzą, że mogą się tutaj czuć bezpiecznie, tym bardziej, że dużo procent pacjentów mówi, że nie byłoby problemu, jeżeli to jest istotne klinicznie, powiedzieć o swojej orientacji, o tym, w jakim związku żyją, ale pod jednym warunkiem, jeżeli będą miały świadomość tego, że to nie wyjdzie poza gabinet. Bo taka sytuacja była w Polsce, gdzie para lesbijek chciała zaadoptować dziecko i lekarka o tym wiedziała i potrzebowała ona zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu, że jest zdrowa. I ta pani lekarka poszła to zgłosić, że ona jest lesbijką i że nie może dostać dziecka. No więc złamała jakby też tajemnicę lekarską, to po pierwsze, ale że zrujnowała marzenia o posiadaniu dziecka, to druga sprawa. Więc to ten etap, a drugi etap to była taka żywa książka z osobą transpłciową, gdzie studenci mogli porozmawiać o tym procesie tranzycji, o obawach, o lękach, o tym właśnie, jak mają się zwracać, jak mają rozmawiać, o czym nie mogą mówić, albo jakich pytań nie zadawać. I to była osoba, która była na to przygotowana, oczywiście wyraziła na to zgodę i to był taki, no można powiedzieć, trochę test dla nich, żeby oni w końcu nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie mogli poćwiczyć. A później jeszcze kolejny etap to był taki film izraelskiego reżysera i też on dotyczył osób transpłciowych w Izraelu. też całej tej procedury medycznej, bo te kamery w tym reportażu też były podczas, przed operacjami, przygotowaniem do operacji, po operacjach, po tym też jak zmieniały się te osoby, ile radości sprawiało im pozbycie się tej dysforii płciowej, czyli tego niebycia w swoim ciele, tego dyskomfortu ogromnego, który osoby transpłciowe w tym codziennym życiu doświadczają.
1: To były zajęcia dla studentów medycyny, przyszłych lekarzy, no ale tylko dla jakiejś grupy, bo jednak na te zajęcia przyszli ci chętni.
2: Tak.
1: Czy w ogóle przyszli lekarze? Powinni mieć takie zajęcia? Czy one powinny być może obowiązkowe? Żeby jednak no, nikt nie bał się pójść do gabinetu i móc powiedzieć o sobie wszystko.
2: Ja muszę powiedzieć, że moja praca magisterska też dotyczyła otwartości na osoby akurat homoseksualne w temacie mojej pracy. No i okazało się, że środowisko lekarskie, medyczne było najbardziej homofobiczne. Najbardziej otwarte oczywiście artystyczne. Myślę, że to powinno być w systemie po prostu edukacji, ale ten system się bardzo wolno zmienia. My to, co możemy robić, to właśnie koła naukowe, możemy proponować jakieś seminaria i myślę, że to będzie w jakimś naszym planie, gdzie studenci sami mogą sobie wybrać jakiś przedmiot dodatkowy czy wykład dodatkowy, ale ta zmiana, no myślę, że tak systemowo będzie trudna. W Szwecji kilka lat temu każda placówka medyczna musiała otrzymać taki certyfikat z umiejętności obsługi pacjenta LGBT.
1: A ci studenci już po zakończonych tych zajęciach, po tych spotkaniach są gotowi dzisiaj, jutro, za rok, dwa stanąć twarzą w twarz z pacjentem i bez nerwów z nim rozmawiać?
2: Myślę, że tak. Myślę, że to było, no bo dla mnie w ogóle było to bardzo wzruszające, jak już skończyliśmy ten nasz dział i oni powiedzieli: panie doktorze, my chcielibyśmy sobie zrobić takie przypinki tęczowe z napisem "potrafię z tobą rozmawiać" i my będziemy to przy stetoskopie nosić albo przy fartuchu codziennie, żeby te osoby wiedziały, w zależności od tego, jaką my pójdziemy specjalizację, że na oddziale albo nawet w szpitalu jest osoba bezpieczna do kontaktu. Bo zawsze taką osobę też może poprosić inny lekarz do rozmowy, jeżeli on nie ma wiedzy, nie ma przestrzeni, może też skonsultować to. Poza tym jest cała masa literatury w najlepszych publikacjach międzynarodowych, po prostu z impact faktorami. Wysoko punktowane są te czasopisma, gdzie jeżeli ktoś dzisiaj nie ma wiedzy, to tak bardzo łatwo ją pozyskać. Jest też dużo tu ukłonów w stronę organizacji pozarządowych w Polsce, bo też powstały specjalne publikacje, broszury, książki, nawet takie typowe pacjent LGBT albo pacjent transpłciowy i jakie pojęcia, gdzie on będzie szukał pomocy i jakie wsparcie może uzyskać od lekarza.
1: A dlaczego to jest takie ważne?
2: Bo nawet w ostatnim roku badania szwajcarskie, największe takie populacyjne, ogólnie Szwajcarów, ale też tam była jakby wyłuskana grupa pacjentów LGBT. Okazało się, że oni częściej chodzą do lekarza. Częściej korzystają z pomocy psychologów, częściej korzystają z pomocy psychiatrów, częściej występuje u nich, może występować depresja, jakaś bezdomność, różne też z tym związane niebezpieczne inicjacje seksualne, więc zarażenia różnymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Mówi się też, że niektóre nawet nowotwory mogą występować. Też inaczej kobieta, która jest lesbijką, to ona też problemy ginekologiczne i takie związane też z nieposiadaniem seksu i nawet kontaktem, mówi się, kontaktem ze spermą, to też te elementy mogą działać niekorzystnie, w takim sensie nieochronnie, na przykład na niektóre choroby, mówię tu o chorobach nowotworowych. W ogóle edukacja jest nieskierowana często do osób LGBT, bo mówimy o chorobach roznoszonych drogą płciową, ale jak ktoś uprawia seks z tą samą płcią, to myśli, że jak nie będzie dziecka, no bo biologicznie nie może być wytworzone z dwóch plemników czy z dwóch komórek jajowych, no to że mało jakby jest skierowanych tych tematów stricte właśnie na przykład o chorobach wenerycznych przenoszonych drogą płciową, więc no te tematy są trudne, no i to co jest też problemem, no to myśli i próby samobójcze. W roku 2020 na młodzieży LGBT 84% zadeklarowało występowanie myśli samobójczych, a 45% przynajmniej jedną próbę samobójczą. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jak taka osoba trafi na oddział albo do terapii, to może się okazać, że właśnie największy problem jest tego, że ma homofobiczno-transfobiczne otoczenie. Albo właśnie ma, jest osobą transpłciową i nie radzi sobie z dysforią ogromną. I tutaj ta wiedza no, jest niezbędna do tego, żeby pomagać. I też były świetne badania zrobione na osobach transpłciowych, które są, były uzależnione od alkoholu. Żeby podjąć ten etap, cały początek tranzycji i tak dalej, to taka osoba nie powinna być od żadnej substancji uzależniona. I robiono badanie na dwóch grupach, które podeszły do terapii leczenia uzależnień. I jeden terapeuta był otwarty, akceptujący, nie używał tego dead name'u nadanego przy urodzeniu, z którym ta osoba się nie utożsamiała. I tutaj efekty pozytywne terapii sięgały 80%. Jeżeli terapeuta był całkowicie zablokowany, w ogóle nie słuchał, że to wymyśla, że to jest tak naprawdę pan czy pani pije i pani nie ma pojęcia, co pani mówi, to tak naprawdę wyleczalność była na poziomie 12%. To niech to też samo mówi za siebie, jak bardzo istotne jest posiadanie tej wiedzy.
1: Ale mówimy o lekarzach, przyszłych lekarzach. Tak naprawdę pomyślałam, że takie zajęcia z tego, w jaki sposób rozmawiać, powinni chyba mieć wszyscy studenci. No, pedagodzy, przyszli nauczyciele. To też jest bardzo ważna grupa, która również musi się nauczyć tego, jak rozmawiać z taką osobą transpłciową.
2: Ja myślę, że w ogóle musi się nauczyć rozmawiać, bo ja to widzę wśród studentów. Jeżeli nagle muszą zabrać wywiad z pacjentem, to jest ogromna blokada. Blokada w kontakcie z drugą osobą, żeby zapytać, porozmawiać, żeby to było zrobione w sposób poprawny, empatyczny. No ja nie wiem, w jakim kierunku to zmierza, ale widzę problemy w komunikacji. Bardzo, bardzo duże interpersonalnych i taki też jakiś poziom empatii, nie wiem nawet jak go nazwać, jakimś trudnym poziomem empatii, bo jeżeli my mamy jakiś trudny temat na symulacjach i mam w grupie 5 osób i jedna gdzieś zaczyna popłakiwać, na zasadzie szklą się jej oczy, i 4 osoby, które znają się już 2 lata i nikt tego nie zauważa, no to dla mnie to jest niepokojące, bo za chwilę te osoby będą przy pacjentach, a nie są wyczuleni na emocje kolegi z grupy, z którym mają w tak małych grupach zajęcia. To jest niesamowity czas na to, żeby się móc poznać, żeby porozmawiać, a to się nie dzieje.
1: No to jeśli teraz przyszli lekarze, ci młodzi lekarze, jeśli oni będą mieli problem z rozmawianiem w ogóle, to co będzie, kiedy taki pacjent trafi do takiego młodego, albo jeszcze gorzej, do takiego lekarza, który uczył się dawno, dawno temu, kiedy pewne rzeczy były zakazane, zabronione, przemilczane i też nie będzie mógł pomóc.
2: No bardzo często będzie to pomijane, bo nie tylko lekarze, ale psycholodzy zdarzają się też tacy, którzy mówią, ktoś płaci za terapię i chce o czymś porozmawiać, a właśnie na przykład na tematy LGBT albo tożsamości swojej orientacji psychoseksualnej, a terapeuta mówi, że nie będzie o tym rozmawiać. Bo on nie ma ochoty, nie chce, albo dla niego to są wymysły. No, trafiamy na człowieka, dlatego to, co robi też znowu organizacje pozarządowe, to one sieciują i opisują listę lekarzy, którzy są otwarci i też są takie przestrzenie jak przychodnie i też na Google można sobie takie serduszko tęczowe ustawić, że to jest przestrzeń bezpieczna dla osób LGBT. Więc jeżeli ktoś szuka specjalisty, no to bardzo często pisze do różnych organizacji, albo jeżeli to są osoba transpłciowa, to pyta innych osób transpłciowych, do jakiego psychologa, seksuologa, do jakiego endokrynologa, do jakiego psychiatry te osoby trafiały i tak naprawdę pocztą pantoflową jest to wykorzystywana ta metoda, bo trudno jest trafić po prostu w taką osobę prosto z ulicy, która będzie miała szeroką wiedzę w tym zakresie, jeżeli, no nie oszukujmy się, jeżeli nie ma tego w edukacji. Dlatego my wyszliśmy z tą propozycją dla chętnych jeszcze wtedy, żeby pokazać, jak istotny jest ten problem.
1: To kończąc, czy taki program będziecie realizować też na innych medycznych uczelniach? Będziecie go powtarzać dla kolejnych roczników przyszłych lekarzy?
2: Dla kolejnych roczników na pewno, bo większość osób, która była w tamtym roku, to ona właśnie rozpoczęła swój staż i za chwilę będą zdawać egzamin i potem szli i będą na specjalizacji. Pewnie w różnych miejscach w Polsce będą pracować, bo część z nich pewnie wróci do swoich lokalnych ojczyzn albo tam, gdzie będzie zapotrzebowanie na dane specjalizacja, bo otwarta będzie specjalizacja. Więc tak, ja jestem jak najbardziej otwarty. Mam nadzieję, że będzie też możliwość współpracy z innymi uczelniami, jeżeli tylko i wyłącznie będą na to otwarte. Ja jestem otwarty. Mój mail na stronie uczelni zawsze można znaleźć. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę i chęć współpracy, to jesteśmy bardzo otwarci.
1: Doktor nauk o zdrowiu Kosma Kołodziej był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję. Kielce.
0: Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Polska ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników zachorowalności i umieralności z powodu raka szyjki macicy. Codziennie 6 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy, 4 Polki umierają z powodu tej choroby. To jest program Miasto Młodości. Beata Korzeniowska. Zapraszam. Rak szyjki macicy jest 6. co do częstotliwości występowania nowotworem u kobiet w Polsce. Stanowi ponad 10% nowotworów występujących u pań. Jest też nowotworem, któremu można zapobiec, a przynajmniej złagodzić przebieg tej choroby.
3: To jest takie zastanawiające, dlaczego nie chcemy się zabezpieczyć. Myślę, że za mało wiemy o tym, jak wiele złego może spowodować wirus. Ciągle gdzieś krążą mity o tym, że jest to przypadłość głównie kobiet, a najlepiej rozwiązłych, co nie jest absolutnie prawdą. Oczywiście im więcej kontaktów, powiedzmy, seksualnych, tym większe ryzyko, że takiego wirusa zanabędziemy. Ale pamiętajmy, że można mieć jednego partnera seksualnego w życiu, a czasem mówi się, że można nie mieć żadnego partnera, ponieważ możemy przenieść poprzez dłonie, czy zarazić się, nie wiem, od mamy w ciąży, no to też jest taka możliwość. Ta transmisja wertykalna jest możliwa. Szanowni Państwo, no ktoś tego wirusa roznosi, ktoś się też zakaża. No my się najczęściej infekujemy od swoich partnerów, my też infekujemy jakby dalej też swoich partnerów. No to wszystko krąży i tak samo jest, wirus jest tak samo niebezpieczny dla kobiet, jak i dla mężczyzn. 99,9% pacjentek, jak już wie, że ma problem, to podejmuje szczepienie czym prędzej. Możemy się zaszczepić absolutnie w każdym wieku.
1: Moim gościem w programie Miasto Młodości jest dr Monika Pliszkiewicz, lekarz specjalista położnictwa i ginekologii.
4: Panie doktor, co to jest za wirus HPV?
3: Wirus HPV to jest wirus brodawczaka ludzkiego. Jest to taki wirus, który jest najczęstszym patogenem przenoszonym drogą kontaktów seksualnych, ale nie tylko, bo możemy się tym wirusem zarazić również poprzez dłonie, poprzez namiętny pocałunek. Jest to taki patogen, których jest bardzo wiele genotypów, ponad 200 genotypów, z czego większość infekuje skórę, natomiast około 40 genotypów infekuje błony śluzowe i to są te, którymi się zajmują ginekolodzy, które mogą być groźne dla nas, z naszego punktu widzenia.
4: No właśnie, czy ktoś, kto jest nosicielem tego wirusa, na pewno zachoruje?
3: No otóż nie, bo z tym wirusem większość z nas ma w swoim życiu do czynienia i szacuje się, że około 80% społeczeństwa ma w swoim życiu kontakt z wirusem HPV. Natomiast na szczęście większość z nas się z niego wylecza, bo około 90% ulega samowyleczeniu. Natomiast te 10%, które pozostaje, u nich dochodzi do takiej infekcji przewlekłej i do rozwoju stanów przednowotworowych i nowotworów, takich HPV zależnych. Natomiast najgorsze jest to, że my nie wiemy, kto spośród tych ludzi, którzy mają kontakt z wirusem HPV, znajdzie się w tych 10%.
4: Jakie to są choroby, jeśli już ten wirus niestety będzie bardzo groźny dla organizmu?
3: Wszyscy kojarzą wirusa HPV z rakiem szyjki macicy i w sumie słusznie, no bo w zasadzie tutaj mamy taki stosunek, można powiedzieć, 1:1, bo nie ma raka szyjki macicy bez wirusa HPV. Natomiast wirus HPV to nie tylko rak szyjki macicy, to również stany przednowotworowe i nowotwory pochwy, stromu, odbytu, u obojga płci, chciałam zaznaczyć. To również są stany przednowotworowe i nowotwory głowy i szyi, czyli jamy ustnej, gardła, krtani, nasady języka, migdałków i też dotyczą obojga płci. I wirus HPV to również stany przednowotworowe i nowotwory prącią mężczyzn.
4: No właśnie, to jest wirus, który się bardzo mocno kojarzy pewnie tak szeroko, wyłącznie z kobietami.
3: No właśnie i w ostatnim czasie, w ostatnim dziesięcioleciu notujemy coraz więcej nowotworów głowy i szyi i odbytu u obojga płci.
4: W jaki sposób my możemy, czy w ogóle możemy jakoś sprawdzić, że jesteśmy nosicielami tego wirusa?
3: No kobiety bardzo łatwo mogą sprawdzić, bo są testy, które są wystandaryzowane. Możemy po prostu zgłosić się na wizytę ginekologiczną i poprosić, jeśli nie zostanie nam to zarekomendowane, poprosić o taki test na wirusa HPV.
4: A co ze szczepieniami? No bo wiemy, że można. Jest też program szczepienia dzieci i chłopcy, i dziewczynki.
3: Tak, no szczepienia to nawet nie czy szczepić, tylko ja się podpisuję pod tym oburącz i uważam, że szczepić i w zasadzie pytanie powinno brzmieć, dlaczego tak późno. Dzieci, młodzież trzeba szczepić, żeby ich uchronić, jeszcze zanim będą miały kontakt z wirusem HPV. Ale pamiętajmy, szanowni państwo, że szczepionka jest dla wszystkich. Nie ma limitu wiekowego, nie ma górnej granicy wieku. Jest zarejestrowana od 9 roku życia, no i nie ma górnej granicy wieku.
4: Czyli kobieta lat 45-50.
3: I kobieta i mężczyzna lat 45 i 50. Oczywiście to jest tak, że najwięcej korzyści uzyskują dzieci i młodzież, czyli zanim jeszcze mają kontakt z wirusem HPV, oni w ogóle też mogą wytworzyć większą ilość przeciwciał dzięki tej szczepionce, więc ta skuteczność jest tym większa i zostaniemy zaszczepieni w młodszym wieku.
4: Tyle, że z tych programów jednak nie korzystają wszyscy i nie korzystają też wszyscy, którzy mogliby.
3: No właśnie to jest takie zastanawiające. Dlaczego nie chcemy się zabezpieczyć? Myślę, że za mało wiemy o tym, jak wiele złego może spowodować wirus. Ciągle gdzieś krążą mity o tym, że jest to przypadłość głównie kobiet, a najlepiej rozwiązłych, co nie jest absolutnie prawdą. Oczywiście im więcej kontaktów, powiedzmy, seksualnych, tym większe ryzyko, że takiego wirusa zanabędziemy. Ale pamiętajmy, że można mieć jednego partnera seksualnego w życiu, a czasem mówi się, że można nie mieć żadnego partnera, ponieważ możemy przenieść poprzez dłonie, czy zarazić się, nie wiem, od mamy w ciąży, no to też jest taka możliwość. Ta transmisja wertykalna jest możliwa. Szczepionek się boimy. Ciągle działają prężnie ruchy antyszczepionkowe, które nam robią niestety dużo złego. Pamiętajmy, że to są takie szczepionki, które są jednymi z najlepiej przebadanych pod względem profilu bezpieczeństwa i naprawdę są bezpieczne, nie ma się zupełnie czego bać. Nie szczepimy się również dlatego, że mało wiemy o tym wirusie HPV i wydaje nam się, że jest to problem, który nas na pewno nie będzie dotyczył, bo mamy stałego partnera, mamy męża. No i właściwie dlaczego mielibyśmy zachorować z powodu infekcji HPV?
4: Panie doktor, pani jest ginekologiem tylko dla dorosłych kobiet? Czy takie nastolatki również do pani się zgłaszają?
3: Zgłaszają się, oczywiście, że się zgłaszają. Ja bardzo lubię takie wizyty zapoznawcze-rozpoznawcze. Wtedy bukuję sobie taką godzinną wizytę albo i dłużej i mamy zgłaszają się z takimi nastolatkami. To tak naprawdę mama decyduje o tym, czy jest to 9-letnia dziewczynka, czy 12, czy 15. I troszkę sobie reżyserujemy z mamą tą wizytę. Na pewno nie musi być ona połączona z badaniem, ale wszystko dziewczynka może się dowiedzieć, jak przebiega wizyta. Wtedy sobie siada na fotelu, mogę ją przewieźć na tym fotelu, robimy sobie USG przez brzuch, żeby ją oswoić z gabinetem, wszystko jej opowiadam, pokazuję wzierniki, pokazuję, na czym polega cytologia i kiedy należy ją wykonywać. Mówię o szczepieniach, jeżeli mama sobie życzy, to rozmawiamy o antykoncepcji, jeśli sobie nie życzy, to nie rozmawiamy. Na pewno poruszamy temat szczepień przeciwko HPV i tego, w jaki sposób się można uchronić przed infekcją, jak się zarazić.
4: Nim ta dziewczyna skończy 18 lat, to jednak wszystko zależy od tej mamy, kiedy po raz pierwszy z nią tu przyjdzie i o czym pozwoli rozmawiać.
3: Dokładnie tak. Ja tak sobie teraz ostatnio pomyślałam, ponieważ moi znajomi jechali z trzecim swoim nowonarodzonym dzieckiem na szczepienie. Tak trafiło mi do głowy, że jest to wtedy wydarzenie na skalę całej rodziny, prawda? Jak rodzi się maleńkie dziecko, to wtedy wszyscy o tym wiedzą, że jest ten dzień szczepienia i wszyscy to celebrują. Jedzie cała rodzina, mama, tata, tam dziadkowie są zaangażowani, wszyscy, no bo szczepienie. No ale później ci nasi nastolatkowie, którzy nam dopiekają nieraz, są tak pozostawieni sami sobie i tak naprawdę też musimy się zaangażować w to, żeby ich zabezpieczyć. No nie można tego zrobić wtedy, kiedy są bardzo mali, kiedy jeszcze tych szczepień bardzo pilnujemy, ale powinniśmy też jako rodzice przypilnować tego, żeby zostali zaszczepieni, żeby mieli tą ochronę, no i nie umarli z powodu nowotworów HPV zależnych, no bo są to nowotwory, które są no, takie zanabyte, prawda? I mamy przeciwko temu skuteczną szczepionkę.
4: Być może niektórych zniechęca po prostu to, że trzeba za tę szczepionkę zapłacić.
3: No, trzeba i nie trzeba, bo jeżeli wybierzemy szczepionkę dwuwalentną, to do 18 roku życia jest ona bezpłatna, a później po 18 roku życia posiada refundację 50% za szczepionkę, która zabezpiecza nas szerzej, która jest 9-walentna i zabezpiecza przeciwko 9 genotypom, rzeczywiście trzeba zapłacić.
4: Kiedy przychodzą do pani pacjentki, no powiedzmy ta mama z tą nastoletnią córką, czy one wiedzą, że jest taki program, że można się zaszczepić, że w ogóle jest taka szczepionka? Wiedzą, co to jest HPV?
3: Mało wiedzą tak naprawdę i najczęściej wiedzą, że to jest szczepionka, którą należy szczepić dziewczynki i czasem dziewczynki mają zaszczepione, ale już swoich synów nie i są zdezorientowane, uzyskują sprzeczne informacje, nie wiedzą, że mogą też swoich synów zaszczepić. Na przykład miałam taką pacjentkę, która ma syna i córkę, bliźniaki i córkę zaszczepiła, syna nie. I nawet nie wiedziała, że może tego syna zaszczepić. Szanowni Państwo, no ktoś tego wirusa roznosi, ktoś się też zakaża. No my się najczęściej infekujemy od swoich partnerów. My też infekujemy jakby dalej też swoich partnerów. No to wszystko krąży i tak samo jest, wirus jest tak samo niebezpieczny dla kobiet, jak i dla mężczyzn.
4: A kiedy zrobimy ten test, okaże się, że jesteśmy nosicielami tego wirusa, to co dalej?
3: Po pierwsze, nie należy popadać w panikę, dlatego że wirus HPV, no, jest to taki wirus, z którego możemy się wyleczyć. W ciągu 3 lat od zakażenia może się okazać, że nasz organizm tego wirusa zwalczył. Więc nie panikujemy, to po pierwsze. Po drugie, ja udałabym się czym prędzej na szczepienie. Szczepienie pozwoli nam na wytworzenie przeciwciał, które skutecznie będą tego wirusa blokowały, więc być może nas zabezpieczą.
4: Jak już jesteśmy w gabinecie, to taka standardowa wizyta, to też różne badania, no i profilaktyka, tak? Co ile lat powinnyśmy się tak bardzo dokładnie przebadać?
3: Ja bym marzyła o tym, żeby pacjentki przychodziły raz do roku. Rekomenduję swoim pacjentkom potesting, czyli cytologię płynną razem z oznaczeniem wirusów HPV. Jeśli chodzi o cytologię konwencjonalną, taką, którą możemy wykonać nieodpłatnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, to taka cytologia przysługuje pacjentkom od 25 roku życia do 64, co 3 lata.
4: 3 lata w przypadku tej choroby?
3: No, może być bardzo tu różnie, bo przebieg jest różnie dynamiczny. Bywa, że są bardzo młode dziewczyny, które dopiero co rozpoczęły współżycie i już mają stany przednowotworowe, a bywa tak, że pacjentki są w obserwacji wieloletniej i te zmiany postępują bardzo, bardzo powoli. Ale 3 lata to jest, w mojej ocenie, to jest za mało. Poza tym od 25 roku życia. A co w sytuacji, kiedy mamy młodsze pacjentki?
4: Koronawirus zatrzymał cały świat, a wirus HPV?
3: Trochę świata zatrzymał, no gorzej jest w Polsce. Programy szczepień w innych krajach europejskich funkcjonują od 2007 roku. Proszę zobaczyć, jak wiele roczników, dziewcząt, chłopców nie otrzymało w Polsce ochrony, bo w Polsce, przypomnijmy, program szczepień ochrony przeciwko HPV funkcjonuje od 1 czerwca 2023 roku. Mamy wiele lat zaniedbań, tak, jeśli chodzi o nasze dzieci, o naszą młodzież.
4: A mamy dane, jak to się w związku z tym zmieniło, jak to wpłynęło na statystyki chorób w poszczególnych krajach?
3: Oczywiście, no mamy na przykład Australii, która szczepi populacyjnie od wielu lat i jest to takie miejsce, w którym właściwie rak szyjki macicy to jest kazuistyka, już właściwie nie występuje.
4: Szczepienie populacyjne, czyli
3: takie, które obejmuje jak najwięcej osób, takie, które jest programem objęte są całe roczniki.
4: Pani doktora, wiemy, jakie są statystyki, jeśli chodzi o wyszczepienia. Skoro program ruszył 1 czerwca, ile dzieci skorzystało z tych szczepień?
3: Mamy dane na grudzień zeszłego roku, na koniec grudnia. No i to było około 20% osób uprawnionych do szczepienia, czyli tak naprawdę bardzo, bardzo mało, dużo za mało. Życzylibyśmy sobie, żeby tych szczepień było coraz więcej i żeby wszystkie osoby uprawnione mogły z tych szczepień skorzystać.
4: Mówi się, że rak wcześnie wykryty da się wyleczyć. W tym przypadku też?
3: Można powiedzieć, że tak, natomiast trzeba chodzić na badania profilaktyczne, dlatego że myślimy, bo jednak najczęściej występuje rak szyjki macicy. No rak szyjki macicy i w ogóle te nowotwory HPV zależne, one dają bardzo późno objawy. I tak naprawdę, kiedy już są objawy, to najczęściej choroba jest bardzo zaawansowana. A wcześniej nawet nie wiemy, że czy nasz partner, czy my same mamy wirusa HPV. Bo to nie jest tak jak w przypadku infekcji, że nie wiem, coś nas będzie piekło, coś nas będzie bolało, coś nas zaswędzi, pojawią się jakieś nieprawidłowości. Najczęściej nie ma żadnych uchwytnych objawów, które sugerują problem. I pacjentka żyje w przeświadczeniu, że jest zdrowa, no bo przecież robiła cytologię 4 lata temu i było wszystko dobrze, a tu się okazuje, że już jest ogromny problem i czasem, że już jest nowotwór. 99,9% pacjentek, jak już wie, że ma problem, to podejmuje szczepienie czym prędzej. Natomiast tak trudno jest nam namówić dziewczyny, kobiety, mężczyzn do tego, żeby się szczepić profilaktycznie, zanim jednak ten problem nastąpi i żeby w ogóle nie nastąpił nigdy, prawda? Ta nasza świadomość jest jednak ciągle zbyt mała. Możemy się zaszczepić absolutnie w każdym wieku, w każdym. Nawet jak jesteśmy dorosłymi kobietami, mamy swoje dzieci, to szczepmy i dzieci, i siebie, żebyśmy były zdrowe.
4: Bo wirus HPV jest odpowiedzialny za wiele niebezpiecznych chorób, nowotworów, w tym raka szyjki macicy, ale też wiele nowotworów, na które chorują i kobiety, i mężczyźni. I właśnie o tym rozmawiałyśmy dziś w programie Miasto Młodości z moim gościem, a to była dr Monika Pliszkiewicz, lekarz specjalista położnictwa i ginekologii.
0: Kielce, Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
5: Cześć, witajcie, pora najwyższa zaczynać nasze dzisiejsze spotkanie na 103,9 FM, czyli w Meloradiu, czyli w magazynie reporterów. Michał Pustuła, kłaniam się nisko i jak zwykle zapraszam. A zaczniemy sobie od tego, co już od półtora tygodnia trwa, czyli od roku akademickiego. Studenci rozpoczęli naukę w roku 2026-2027, a niedawno marszałek województwa świętokrzyskiego wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego oraz Politechniką Świętokrzyską ogłosiła specjalny program stypendialny dla studentów pierwszego roku i tym tematem zajmiemy się na początek.
6: Rozpoczęcie studiów to bardzo ważny moment dla młodego człowieka. Dlatego chcemy, aby najzdolniejsi uczniowie z naszego województwa mogli poczuć wsparcie z samorządu województwa świętokrzyskiego. To jest jedno z działań, które realizujemy, aby zatrzymać młodych mieszkańców w naszym województwie. Dlatego z ogromną radością i z satysfakcją ogłaszamy trzecią edycję naboru na stypendia, które są finansowane z budżetu samorządu województwa świętokrzyskiego. Na ten rok akademicki 2026-2027 zabezpieczyliśmy środki w wysokości 2 700 000 zł. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o same stypendia, w tym roku będzie ich 200. 100 na Politechnice Świętokrzyskiej. Zmienia się sytuacja, jeśli chodzi o Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Dzięki bardzo dobrej współpracy z panią profesor, panią rektor Beatą Wojciechowską zwiększyliśmy liczbę stypendiów z 50 do 100. Tak jak powiedział pan prowadzący, jeśli chodzi o stypendia, one są wypłacane przez 9 miesięcy po 1500 zł. Kto może ubiegać się, szanowni państwo, o te stypendia? Oczywiście mieszkańcy naszego województwa, którzy w chwili składania wniosku są zameldowani w naszym województwie, w chwili rekrutacji osiągnęli najwyższe wyniki, dodatkowo podpisują pisemne zobowiązanie do ukończenia studiów, a także studenci, którzy nie powtarzają roku. Oczywiście te stypendia są wypłacane studentom na kierunkach deficytowych. 11 takich kierunków na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, a 6 na Politechnice Świętokrzyskiej. Kierunki te oczywiście, szanowni państwo, są wskazane przez uczelnie, ale również one są zgodne z potrzebami rynku pracy. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że wszystkie te stypendia zostaną wykorzystane. I cieszę się, szanowni państwo, i bardzo dziękuję pani profesor, pani rektor Beacie Wojciechowskiej, panu prorektorowi Arturowi Maciągowi, panu profesorowi za wspaniałą współpracę z samorządem województwa, ponieważ nie są to jedyne działania, które wspólnie realizujemy.
5: Radości ze stypendiów dla pierwszoroczniaków nie ukrywała rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, pani profesor Beata Wojciechowska.
7: Program wsparcia stypendialnego, który Uniwersytet otrzymuje od Urzędu Marszałkowskiego, jest dla Uniwersytetu niezwykle ważny. Bardzo dziękuję pani marszałek za tę współpracę i za potrzebne ze względów społecznych. One są przeznaczone dla studentów takich kierunków jak biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka, inżynieria danych, a społeczne na pedagogikę, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, pracę socjalną i logopedię. To te najważniejsze kierunki, na które przeznaczone są stypendia. Myślę, że są bardzo ważne, szczególnie właśnie dla studentów pierwszego roku, bo mogą wzmocnić i poprawić jakość życia, mogą pozwolić studentom na to, aby bardziej zaangażować się w realizację swoich pasji, zainteresowań. I my na uczelni widzimy zupełną przemianę. Są to osoby, które są dojrzałe, które się pięknie wypowiadają, które umieją określić problemy, które często już podejmują działalność naukową. I to nas bardzo cieszy. Myślę, że stypendia zachęcą do tego, żeby nie rezygnować ze studiów, żeby studia ukończyć. To jest bardzo ważne. I żeby potem zostać w Kielcach i w regionie świętokrzyskim i przysłużyć się naszemu regionowi.
5: Ale to nie jest tak, moi drodzy, że tylko i wyłącznie studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w naszym regionie takie stypendium, będąc na pierwszym roku, mogą otrzymać, ponieważ jak wiadomo jest także Politechnika Świętokrzyska i studenci Politechniki Świętokrzyskiej, także tych kierunków technicznych są równie ważni, potrzebni na rynku pracy i ich wkład w to wszystko, zwłaszcza w dotychczasowe osiągnięcia, także jest doceniany. A o tym, jak ważne i duże znaczenie dla studentów pierwszych lat studiów, pierwszego roku studiów mają takie stypendia, opowie prorektor do spraw studenckich Politechniki Świętokrzyskiej Artur Maciąg.
8: Za każdym rozwiązaniem technologicznym, za postępem stoi zawsze człowiek. Ktoś powie, no jak to człowiek, skoro teraz mamy sztuczną inteligencję, zaraz ci ludzie będą niepotrzebni. Szanowni Państwo, w mojej ocenie długo jeszcze nie. Centralnym punktem tego postępu są po prostu ludzie. No i tutaj mamy troszeczkę paradoksalną sytuację, bo pędząca gospodarka, pędzący postęp techniczny, postęp technologiczny wymaga, oczekuje, że będziemy mieli jak najwięcej dobrze przygotowanej kadry inżynierskiej. Z drugiej strony bardzo wyraźnie obserwuję, bo tych inżynierów jest naprawdę, naprawdę potrzeba w gospodarce bardzo dużo. I tutaj chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Urząd Marszałkowski na czele z panią marszałek dostrzega ten problem. To nie jest problem tylko regionu świętokrzyskiego, tak jak mówię, ale również szerzej w skali całego kraju tych inżynierów potrzeba jak najwięcej. To, żeby zachęcić młodych ludzi do studiowania tych kierunków, taka jest myśl, taka jest idea tego programu. W tym kontekście ja bym powiedział, panie marszałek, że w zasadzie wszystkie kierunki inżynierskie są deficytowe. Natomiast no, musieliśmy wybrać, wybraliśmy 6 najbardziej takich potrzebnych do gospodarki.
5: Tyle jeżeli chodzi o studentów, zwłaszcza tych, którzy dopiero rozpoczęli swoją akademicką karierę, czy też dla niektórych przygodę. Nie, natomiast my pozostajemy przy urzędach, bo z Urzędu Marszałkowskiego przenosimy się do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda Józef Bryk zaprasza do udziału w biegu niepodległościowym, który za niecały miesiąc wystartuje w stolicy Świętokrzyskiego. Przy udziale Stowarzyszenia Się Biega.
9: 8 listopada organizujemy 18. Bieg Niepodległości z okazji odzyskania niepodległości. Organizujemy wspólnie ze Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Biegaczy Się Biega, czyli Urząd Wojewódzki i Stowarzyszenie Się Biega. Rozpoczynamy nabór do tych wniosków już od dzisiaj, o godzinie 11.11, jest to data nieprzypadkowa, jak również bieg, który będzie 8 w zasadzie, ale też rozpocznie się o godzinie 11.11, data również nie jest przypadkowa. Mamy limity zgłoszeń, mamy 999 w tym roku, czyli dla tych biegaczy na tym dystansie 10 km i mamy 500 miejsc na tym krótszym, który ten krótszy dystans wynosi 1918 metrów. Będzie to ulica Misienkiewicza, Dużą, Stasica, a ten krótszy bieg będzie po ulicy Stasica i po alejkach w naszym parku. Zapraszamy wszystkich Państwa, bo to jest taka prawdziwa patriotyczna demonstracja naszych mieszkańców, nie tylko naszych mieszkańców, bo udział biorą mieszkańcy z całej Polski w zasadzie. To jest taki prawdziwy demonstracja patriotyzmu tego nowoczesnego. W ten sposób chcemy podkreślić, że cieszymy się z tej wolności, którą otrzymaliśmy 108 lat temu. Ją mamy i chcemy ją w dalszym ciągu mieć. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do biegu oczywiście, ale do kibicowania również. Wszyscy uczestnicy, którzy mają mniej niż 16 lat, oczywiście muszą mieć zgodę rodziców. Wszyscy otrzymają nagrody, medale, jak w tamtym roku będziemy uczestniczyć i wszystkich serdecznie zapraszamy. Takie ciekawostki, które możemy podać z tamtych lat, to najszybszy na tym dystansie 10 km był uczestnik, który miał niewiele ponad 32 minuty, a najstarszy, który był 79-latek, przebiegł dystans 53 minuty również. To jest też doskonały wynik. Także zapraszamy na to święto, święto niepodległości, święto sportowców, ludzi, którzy w ten sposób chcą te patriotyczne wyrazić swoje emocje i uczestniczyć w naszym biegu.
10: Z ramienia Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Biegaczy się Biega chciałabym Was bardzo zaprosić na obchody Święta Niepodległości i na bieg Niepodległości. Tak jak już Pan Wojewoda wspomniał, bardzo dużo informacji tutaj padło. Zapisy ruszają dzisiaj. Bieg odbywa się 8 listopada o 11:11. Jak zawsze poprzedzajmy ten bieg hymnem narodowym, dlatego zachęcamy do udziału wszystkich kibiców, wolontariuszy, a także zawodników do udziału w biało-czerwonych barwach, akcencie, założenia jakiegoś akcentu patriotycznego lub zabrania ze sobą flagi. Robi to naprawdę niesamowite wrażenie. Start i meta usytuowane są niezmiennie w Parku Miejskim tuż przy Muszli. Biuro zawodów będzie otwarte 2 dni, dzień przed oraz w dniu biegu. Zapraszamy serdecznie, bo tak jak Pan Wojewoda podkreślił, jest to bardzo wyjątkowe wydarzenie i dzięki temu, że zwiększamy limit uczestników, stanie się to rekordowy bieg i wydarzenie sportowe u nas w regionie. Myślę, że nie było takiego dużego przedsięwzięcia jeszcze u nas w województwie. Dlatego mam nadzieję, że spędzimy ten czas wszyscy razem w bardzo dobrym nastroju, no i przy pięknej pogodzie, bo inaczej być nie może.
5: Jaka pogoda będzie za miesiąc? No powiem Wam szczerze, że pojęcia zielonego nie mam, bo to przecież jeszcze całkiem sporo czasu do tego właśnie wydarzenia nam zostało, ale za to mam nadzieję, że 21 października będzie ładnie i przyjemnie. A co dziać się będzie właśnie wtedy? Urban Lab Kielce będzie obchodzić rocznicę swojego otwarcia. Z tej okazji przy ulicy Paderewskiego 49/51 w Kielcach odbędzie się Urban Lab Open Day. Wydarzenie, podczas którego mieszkańcy będą mogli poznać inicjatywy zrealizowane w ciągu ostatniego roku, a także spotkać osoby tworzące tę przestrzeń i wspólnie porozmawiać o przyszłości tego miejsca. W programie znalazły się m.in. prezentacje projektów młodzieżowych, rozmowy na żywo, wyróżnienia, młody aktywator oraz urodzinowy tort i wieczorne atrakcje. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a więc na temat tego, czym jest Urban Lab, już teraz na antenie opowie nam Barbara Biskup.
11: Urban Lab, czyli od urban od miasto i lab od laboratorium, więc jest to Laboratorium Innowacji Miejskich. Czy brzmi to mniej skomplikowane niż sama nazwa? Chyba jeszcze nie. Natomiast chodzi o to, że chcemy w tym miejscu spotykać się z młodymi ludźmi po to, żeby rozpracowywać i opracowywać nowe pomysły na nasze miasto. Czyli testować różne rozwiązania, rozmawiać o problemach, które to miasto ma i szukać kreatywnych, fajnych, ciekawych rozwiązań na, przede wszystkim na temat taki, że młodzi ludzie stąd wyjeżdżają i często nie chcą wracać.
5: No dobrze, no ale jeżeli wyjechali, to z kim tu rozmawiać? To jest takie pytanie, które mi się nasunęło teraz.
11: Ci, którzy wyjechali, myślę, że bardzo chętnie będą nas odwiedzać, dlatego, że mamy też kontakt z osobami, które działają w różnych przestrzeniach, też w innych miastach. Po pierwsze, naszym zadaniem jest ściąganie i wciąganie w naszą inicjatywę ludzi, którzy chcą w tym mieście coś ciekawego zrobić, ale też tych młodych ludzi, którzy są teraz w liceum albo studiują w Kielcach, zachęcać do tego, żeby byli aktywnymi obywatelami, obywatelkami i żeby widzieli w tym mieście swoją przyszłość, żeby po prostu zbudować ich związek z miastem i zbudować ich relacje z innymi ludźmi.
5: Czyli rozumiem, że z tego, co Pani mówi, to Urban Lab przeznaczony jest przede wszystkim dla młodych osób. Czy to jest jakiś przedział wiekowy i jak w ogóle to wygląda, współpraca z tymi młodymi ludźmi? Czy oni sami przychodzą, czy Wy wychodzicie do szkół, do uczelni, czy do chociażby przedszkoli, bo nie wiem, czy to ten zakres również wiekowy.
11: To jest trochę tak, że cały nasz projekt się nazywa Urban Lab Miasto dla Młodych, ale zawsze podkreślamy, że to nie jest tylko przestrzeń dla osób młodych. Generalnie nasza główna grupa docelowa to są osoby w wieku 13-35, czyli właśnie te, które albo się zastanawiają, czy zostać tutaj dłużej, albo już założyły rodziny i brakuje im czegoś w Kielcach, co zresztą zdiagnozowaliśmy. Bo pierwsze, co muszę powiedzieć, a nie powiedziałam na początku, to to, że jest to jednostka Urzędu Miasta. Pracowaliśmy nad tym, żeby zdiagnozować przyczyny, dlaczego młodzi ludzie nie czują związku z tym miastem i dlaczego wypowiadają się o Kielcach tak w najlepszym wypadku z dużą taką dozą, no miasto jak miasto, ale nic ciekawego się tu nie dzieje. Więc my chcemy odpowiedzieć na tą potrzebę, że to ciekawe, co ma się tu dziać, możemy tworzyć wspólnie.

0: że rząd wprowadził nowe obostrzenia, jeżeli chodzi o internet, a piątek w szkołach odbywał się pod kontrolą policji. I właśnie w piątek, miniony piątek, w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda Józef Bryk zwołał specjalną konferencję, na której mówił o planach na przyszłość, o działaniach w naszym województwie, w szkołach, zarówno jeżeli chodzi o kuratorium, jak i działania policji. Najważniejsze, pamiętajcie, aby nie ulegać dezinformacji. A pozostałe informacje dotyczące tego, co działo się na tej właśnie konferencji, już teraz na antenie.
1: Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym wieczorem Sejm podjął uchwałę o ograniczeniu nielegalnych treści w sieci. To było na skutek wystąpienia i apelu premiera Donalda Tuska, że jest taka pilna potrzeba. To było wywołane tymi ostatnimi wydarzeniami, które nastąpiły w naszych szkołach. Szanowni Państwo, bardzo potrzebny akt prawny umożliwi natychmiastowe ściganie tych, którzy zamieszczają te treści w internecie, mowy nienawiści, a i również nakłada obowiązek i są paragrafy karne na tych, którzy, na właścicieli sieci, którzy umożliwiają takie udostępnienie i powielają te treści, nie reagując w żaden sposób. Mówimy wszyscy dość tej mowy nienawiści, która się pojawia, bo skutki, jakie są, to wszyscy widzimy. Szanowni Państwo, kilka takich informacji, które mamy, jakie czynności mamy przeprowadzić w najbliższym czasie. Otóż o godzinie 10, zaraz po konferencji prasowej, mamy wideokonferencję za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej i Komend Powiatowych Policji. Tam zaprosiliśmy wszystkich dyrektorów szkół i organy prowadzące, czyli wójtów, burmistrzów. Ze starostami spotkamy się później, bo oni mają dzisiaj konwent, więc przeprowadzimy tam rozmowy szczegółowe z nimi. Pan komendant Zbigniew Nowak jest po odprawie, jest z komendą główną, jak również Piotr Łojek, kurator z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mają najświeższe informacje, jakie czynności podejmiemy i będziemy podejmować w najbliższym czasie w związku z tą sytuacją. Ja bym chciał Państwa uspokoić wszystkich naszych mieszkańców, że całkowicie panujemy nad sytuacją, nie ma powodów do jakiejkolwiek paniki i mamy apel o nierozpowszechnianie między sobą informacji fałszywych. Posługujcie się Państwo tymi informacjami, które są z wiarygodnych źródeł tylko, bo to napędza niepotrzebny taką spiralę strachu, która w tej sytuacji powoduje do jakiejś tam paniki, która zupełnie jest niepotrzebna. Nie ma powodów do paniki. Całkowicie panujemy nad tą sytuacją w województwie, podejmujemy natychmiastowe kroki, a o tych krokach szczegółowo opowiedzą w kolejności pan komendant Nowak i pan Piotr Łojek. Ja dziękuję.
2: Dzień dobry, szanowni państwo. Pan wojewoda już odpowiedział na szereg pytań, pewnie które się państwu nasuwały. Wczoraj o godzinie 17 odbyła się wideokonferencja z panem komendantem głównym policji. O godzinie 19 zwołałem też wideokonferencję z wszystkimi komendantami miejskimi i komendantami powiatowymi, aby przekazać te informacje, które uzyskaliśmy z Komendy Głównej i zadania głównie do realizacji w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, od wczoraj realizujemy działania przy wszystkich szkołach, przy szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych. W dniu dzisiejszym ponad 1100 policjantów w garnizonie świętokrzyskim pełni służbę przy szkołach. Przy każdej szkole są policjanci, jesteśmy tam obecni. Jesteśmy do pomocy, ale jesteśmy też przede wszystkim po to, aby pokazać, że zapewniamy bezpieczeństwo i aby rodzice i uczniowie czuli się bezpiecznie. Obowiązkiem policjantów jest czuwanie nad bezpieczeństwem przy szkołach. Jest też nawiązanie kontaktu z dyrektorami i ewentualne zapytanie w zakresie udzielenia pomocy, rozpoznanie, czy nie ma jakichś zagrożeń w szkołach. Jak powiedział pan wojewoda, czuwamy nad bezpieczeństwem i na stałe jest monitorowana sieć. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości monitoruje sieć cały czas, nie potwierdzając informacji o jakichkolwiek niebezpieczeństwach, które występowałyby za pośrednictwem sieci. Aczkolwiek tutaj mamy właśnie apel, ten co przekazał pan wojewoda. Nie rozpowszechniajmy nieprawdziwych informacji, ale też informujmy nas, policję, o

0: wszelkich zagrożeniach. Także o to apelujemy. Dziękuję bardzo.
1: Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, do wszystkich szkół rozesłany został specjalny poradnik, jak się mają zachowywać nauczyciele, uczniowie, ale również rodzice. Do wszystkich szkół rozesłaliśmy maile też z instrukcją. Każda szkoła posiada przeróżnego rodzaju procedury, również takie, które mówią o tym, jak zachować się, kiedy jest atak nożownika, atak terrorystyczny. Będę apelował do wszystkich dyrektorów, już apelowałem, aby przeszkolić jeszcze raz rady pedagogiczne, a przede wszystkim przeprowadzić z uczniami lekcje wychowawcze na temat tego, jak się mają zachować, jeżeli by się coś w szkole zadziało złego, a jednocześnie jak obserwować kolegów, koleżanki, bo czasami to oni się najlepiej znają i mogą zobaczyć dziwne, inne zachowania niż dotychczas, jak również apel do rodziców, żeby sprawdzali plecaki, jak dzieci wychodzą do szkoły, sprawdzali ich telefony, czy mają jakieś złe wiadomości, więc takie informacje przekażę dzisiaj dyrektorom, takie prośby i wzmocnienie dyżurów na przerwach. Dziękuję.
2: Szanowni Państwo, musimy sobie uświadomić, że za bezpieczeństwo nasze własne i naszych dzieci odpowiadamy wszyscy. To nie jest pojedynczy dyrektor szkoły, to nie jest nauczyciel, to nie jest policjant, który będzie dookoła szkoły jakiś tam patrol, a jesteśmy odpowiedzialni wszyscy. Te informacje, które zbieramy z zewnątrz, powinny jak najszybciej trafić na 112 do tych służb. Za ściganie tego typu jest odpowiedzialna jest prokuratura, policja, administracja skarbowa również i Straż Graniczna. Więc dzwoni, informujmy jak najszybciej o tych incydentach. Czym szybciej, tym będzie ten skutek jak najlepszy. To jest ten przykład z sierpca, który uczniowie zauważyli, nie? Poinformuj natychmiast i później natychmiastowa reakcja policji zapobiegło to takim strasznym skutkom, jaki moglibyśmy się spodziewać co dalej. Także apelujemy jeszcze raz. Każdy, co się zdarza, jakiś podejrzany incydent, informujmy o tym służby odpowiedzialne i reagujmy.
0: Szanowni Państwo, we wszystkich świętokrzyskich szkołach i w szkołach w całej Polsce są patrole w dniu dzisiejszym od rozpoczęcia godzin nauki, godzin pracy do zakończenia. W garnizonie w województwie świętokrzyskim również już zaplanowaliśmy takie służby na poniedziałek. Co będzie w kolejnych dniach, zobaczymy. Ja jeszcze przy okazji może chciałem uzupełnić swoją informację i zaapelować do Państwa to, co też podkreślał Pan Wojewoda. Szanowni Państwo, jesteśmy w gotowości Bravo i tutaj mając to na uwadze, jak również oczywiście wszystkie te incydenty i te tragiczne wydarzenia, do których doszło, zwracam się też z apelem zarówno do dyrektorów szkół, jak i do wszystkich samorządów o to, aby wzmacniać czujność, wzmacniać bezpieczeństwo i czuwać również albo przede wszystkim nad tym, jakie osoby wchodzą do szkoły, jakie jest to bezpieczeństwo, jakie są zabezpieczenia, a my będziemy z Państwem w tym zakresie współpracować.
3: Tyle z piątkowej konferencji, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim, Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, a my teraz w dalszej części naszego dzisiejszego weekendowego spotkania w magazynie reporterów sprawdzimy, co działo się w minionym tygodniu w świecie sportu w naszym regionie. Zaczniemy sobie od piłki ręcznej i o paniach powiemy. Gabriela Miśkiewicz z Korony Handball Kielce znalazła się w siódemce czwartej kolejki Ligi Centralnej Piłkarek Ręcznych. 23-letnia obrotowa była wyróżniającą się zawodniczką wygranego przez nasze 35-26 meczu z Handball AZS AWF. Mecz odbywał się w Warszawie. Jak mogliśmy dowiedzieć się od trenera po meczu, który powiedział tak, jej dobra postawa w defensywie umożliwiła koroneczkom szybkie dochodzenie do kontrataku. Sama zdobyła 6 bramek i wraz z Julią Grzesistą, która zakończyła spotkanie z takim samym dorobkiem, były najskuteczniejszymi szczypiornistkami zespołu. To kolejne wyróżnienie dla piłkarki kieleckiego klubu w tym sezonie. Wcześniej w siódemkach poszczególnych kolejek znalazły się Nina Smelcerz w drugiej i w trzeciej, Paulina Podsiadło w pierwszej oraz Dominika Janczarek w trzeciej. Gratulujemy i oczywiście liczymy na kolejne sukcesy. Było o paniach, to musi być także o panach, ponieważ nasi szczypiorniści, nasi, czyli Industria Kielce, grali w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów. Niestety przegrali. Mecz odbywał się w hali Legionów w Kielcach, a przeciwnikiem była drużyna SC Magdeburg. Mecz zakończył się wynikiem 30-35. Najwięcej bramek dla naszych zdobyli Alex Wlach 8 i Julen Boss 6. W niemieckim zespole najskuteczniejsi byli Gisli Kristiansson i Omar Magnusson. Obaj rzucili po 11 bramek. To była pierwsza porażka Kielczan w tym sezonie, a dla gości trzecie zwycięstwo z rzędu. SC Magdeburg z kompletem punktów prowadzi w grupie F. Industria ma 4 punkty i jest obecnie druga. Mimo porażki różnicą 5 bramek trener mistrzów Polski, czyli Krzysztof Lijewski, chwalił podopiecznych za postawę i ogromną determinację. Jeżeli chodzi o kolejne spotkania, no to nasi muszą o tej porażce szybciutko zapomnieć, przeanalizować mecz i wyciągnąć wnioski, bo za tydzień rewanż. Spotkanie w Magdeburgu rozegrane zostanie w środę, 14 października o 18:45. W związku z tym już teraz trzeba się szykować na poweekendowe emocje. A my zostajemy przy piłce ręcznej. Nasz zawodnik Luka Klarika przez kilkanaście dni będzie wyłączony z treningów chorwackiego rozgrywającego Industrii. Zabrakło również w tym meczu, o którym przed momentem powiedzieliśmy. Ten mecz, przypomnę, był rozegrany w minioną środę. Niestety zawodnik jest po badaniach w Zagrzebiu. Dostał zastrzyk, który ma obkurczyć bolące miejsce na odcinku lędźwiowym. Za kilka dni wróci. Teraz ma zakaz podróżowania, a po powrocie będzie ćwiczył z fizjoterapeutami i szybko powinien znów móc pomóc drużynie. Przypominamy, że tydzień temu, w zeszły weekend, Luka Klarika w meczu przeciwko KPR Legionowo upadł na plecy i mocno stłukł odcinek lędźwiowy, który był operowany kilka miesięcy temu. Na pozycji Chorwata na prawym rozegraniu mogą grać również Francuz Julen Boss i Nigeryjczyk Faruk Yusuf. Trzymamy kciuki i oczywiście życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Kolejna informacja również o sportach drużynowych. W zaległym meczu z drugiej kolejki drugiej ligi koszykarze UJK pewnie i wysoko pokonali GTK 2 Gliwice. Mecz zakończył się wynikiem 92-66. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobyli Jakub Lewandowski i Oskar Lesisz. Wśród gości najskuteczniejszy był Marcel Walczuk, który rzucił 20 punktów. Rafał Gil, trener akademików, zaznaczył, że to zwycięstwo, że na to zwycięstwo jego podopieczni solidnie zapracowali. W następnej kolejce UJK Kielce gra na wyjeździe z GMS KKS Tarnowskie Góry. Miejmy nadzieję, że panowie równie dobrze poradzą sobie z tym przeciwnikiem. I garść informacji o piłce nożnej. W 11 kolejce Beltic trzeciej ligi piłkarze na przodu Jędrzejów pokonali na wyjeździe JKS Jarosław 3-1. Dla zespołu z naszego regionu, który jest prawdziwą rewelacją tego sezonu, to już 6 zwycięstwo w tym sezonie. Po 4 minutach naprzód prowadził 2-0, wyobraźcie sobie, po golach Jakuba Kałaski i Dominika Kościelniaka. Gospodarze odpowiedzieli w 16 minucie, ale ostateczny cios zadali Jędrzejowianie, a konkretnie na 2 minuty przed przerwą wynik ustalił Palestyńczyk Youssef Al-Shubasi. W następnej kolejce piłkarze z Jędrzejowa podejmują Sokoła Kolbuszowa Dolna. To trzymamy kciuki za wszystkich sporty wszelakie uprawiających, a tymczasem czas przeznaczany na nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie i magazyn reporterów Meloradia już dobiega końca. Dzięki za wspólnie spędzone chwile. Michał Pustuła, do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530-001-130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: O reklamie.

0: reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Po reklamie. Meloracjo Kielce na 103,9 FM.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z Ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
3: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, no i znowu jest weekend, znowu jest sobota i znowu jest weekendowe Melo. Fajnie, że wy też jesteście. O pokaz tej strony Tobi Romeo leci do was numerem Fly High.

Neptunika, What If w Melo Radio 2, weekendowe Melo, fajnie, że jesteście z nami. Dzisiaj mamy Dzień Gier Planszowych i w całej Polsce odbywają się różne inicjatywy bardzo ciekawe, do których można się przyłączyć, pograć planszówki, a może poznać jakieś nowe tytuły, a potem zabrać do domu i pokazać rodzinie, dzieciakom, przyjaciołom, tak spędzić na przykład sobotnie popołudnie. No ja pamiętam, że u mnie za dzieciaka to planszówki się rysowało na dworze, na piasku. Taka gra była w Państwa i Miasta na przykład. Zabierało się po kawałku państwa innemu graczowi, ale trzeba było też w drugiego kolegę rzucić patykiem, żeby w ogóle można było to zrobić. No ciekawe, jak dzisiaj to rzucanie patykiem byłoby odebrane. Just in case, Timmy Trumpet już teraz w Melo Radio. Dzisiaj będziemy zaglądać do rankingu DJ Mag, bo już się pojawił i już znamy najgłośniejsze nazwiska wśród nich. Ten gość właśnie.

0: Take Me Back, Kygo w Meloradiu w notowaniu DJ Mac Top 100. Zabrakło go i w tym roku niestety. To dziwne, 5,5 miliona obserwujących na Instagramie. Biorąc pod uwagę, że Geta, który wygrał, ma 12 milionów, to aż się dziwię, że nie chcieli głosować. Na to od głosów fanów zależy, na którym miejscu DJ się pojawi. No cóż, może w przyszłym roku, Kygo, zobaczymy. Years and Years za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Czyta lektor AI.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
13: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
15: Oszczędzania zawsze łapią okazję.
16: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Po reklamie.

Łowcy gwiazd, Cleo. Myślę sobie, że gdy noc pochmurna, to na próżno gwiazd szukać, ale u nas zawsze je znajdziecie, również te, które pojawiają się w rankingu Top 100 DJs 2026, bo właśnie takie kilka dni temu dosłownie się pojawił. No tak, wszyscy już wiemy, że David Guetta na miejscu pierwszym i na pewno do repertuaru tego jego mościa zaglądamy z wielką radością. Zrobimy to już teraz, razem z Marlonem Hofstadem w numerze Catch Up. Zróbcie głośniej.

0: Everlasting, Armin van Buuren i Sasza w Melo Radio. Tak gramy wam tuż przed godziną 11, żebyście słonka trochę dostali. Mimo że dzisiaj pochmurno i deszczowo i naprawdę jesiennie, to nie jest ta piękna polska złota jesień, tylko liście złote na drzewach.
1: A już o 11 zagramy.
0: Ale z nami to prawdziwe lato się robi i za chwilkę tak będzie. Bo Bibi Rexa przejmuje antenę. Set Girls na początek o 11.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Dużo dobrego.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Czyta lektor AI.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
1: Już to czytałyśmy?
0: Już to wymyśliłam.
2: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Tanio, weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
14: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.
16: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Siemanko, 11 na zegarkach, inni gadają, a my gramy. Sad Girls, Bibi Rexa i David Guetta w Meloradio. Poka, cześć. Dajcie znać, co u was. Czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach. Na dole jest komunikator. Ślijcie głosówki.

Four to the Floor Offenbach niesie w stronę dobrego melod. Dzisiaj o 20 ruszamy. Przypominam, The Best of Tomorrowland na początek, a potem niech was poniosą nasze gwiazdy. Player Melo Radio.pl, tam pełny line-up. Możecie już teraz sobie sprawdzić, kto będzie grał, żebyście mniej więcej wiedzieli, na jaką muzykę być gotowym wieczorem. Polecamy się bardzo gorąco. A teraz sięgamy do muzyki gościa, który w notowaniu DJ Mag Top 100 2026 zajął miejsce numer 12. Don Diablo z numerem Bad właśnie teraz pojawia się u nas. No, to gość, który w tym notowaniu pojawia się regularnie w stosunku do zeszłego roku jedno oczko wyżej. Czyli ta trzynastka w zeszłym roku była szczęśliwa dla niego.

0: Lost Frequencies, Paraiso, ale żon się bawi tym numerem. Mary Frost śpiewała u niego w utworze i pewnie wszyscy cały czas podśpiewujecie, albo przynajmniej nucicie, bo to jest taki numer, który wpadał w ucho, wierci w tej głowie i nie chce stamtąd uciec. Ale podobnie jest z Today 4, to w Law już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie! Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
18: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
19: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
20: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
21: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
22: Poznań, płatność zakończona.
23: Kraków, ruszamy dalej.
24: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
25: W każdą sobotę ruszamy
0: Zapraszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A także mleko UHT Simple. 1 litr, 1,5 lub 3,2%. 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
25: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
26: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Ride It Regard w Melo Radio. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Gier Planszowych. Jeśli macie swoją ulubioną, to podeślijcie proszę, albo wspomnijcie, w jakie gry lubiliście grać, kiedy byliście dzieciakami. No właśnie, a może na jakąś planszówkę by się przydało parę złotych, co? Bo to nie są tanie rzeczy. Takie kreatywne, wymagające, to i dla portfela wymagające są. Więc mamy na to radę. Szybka kasa od Melo Radia, parę stówek może być twoje. Wystarczy, że wbijesz na meloradio.pl i dasz znać, na co tych pieniędzy potrzebujesz. To tylko taka sugestia, propozycja, ale pomysłów możecie mieć oczywiście więcej. Meloradio.pl, tam zostawiajcie wasze zgłoszenia. A to już Fisher, Rain w Melo.

0: weekendowy melod jest to i Chain z numerem Hard to be Around. Tak gramy wam tuż przed godziną 12 i zapraszamy, byście byli z nami również w samo południe, bo wtedy będziemy strzelać do was naprawdę grubymi numerami. Marlon Hofstadt, South Star z numerem I Like. To będzie pierwszy kawałek, który poleci w waszą stronę. Mam nadzieję, że głośniki są na to gotowe.
1: Już o 12 zagramy.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Słuchaj na 103.9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: W tegorocznym Top 100 DJs DJ Mag znalazło się kilka ciekawych nazwisk, które dopiero po raz pierwszy w tym zestawieniu się pojawiły. On nie pierwszy raz, trzy oczka wyżej niż w zeszłym roku. Marlon Hofstadt na 97. A u nas ze swoim numerem Uno, I Like, róbcie głośniej Southstar razem z nim.

Prima Donna, znaczy pierwsza dama od Two Colors w Melo Radio, to weekendowe Melo, które Patryk spędza na przystanku aktualnie. Ciekawe zdjęcie wysłał. Zdjęcie z dziurawym dachem tegoż właśnie przystanku. I uwaga, piękny cytat z filmu. Stary, ja tu na deszczu, wilki jakieś. Pozdro Patryk, mam nadzieję, że autobus wkrótce przyjedzie. Chociaż z drugiej strony, to nie byłem pewny, że to były wilki. Może to jednak kojoty były. Pozdro dla kumatych. Dmitry Vegas, Like Mike, już teraz. Thank you. Gramy głośno.

sprawdzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: All of my love, Eben Easy Bizu w Melo Radio. To weekendowe Melo, rozkręcamy się przed dobrym Melo. Jak je dzisiaj zaczniemy, to skończymy dopiero jutro o 11:00, bo jutro po raz kolejny o 10:00 punktualnie w Melo Radio After. Mam nadzieję, że będziecie ze mną, co? Będziecie?
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
3: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Po reklamie.

To A-Log, The Chainsmokers, May Stevens z numerem Jungle w Melo Radio. Dobre Melo dzisiaj od godziny 20, a my podróżujemy razem z wami po świecie najgłośniejszych i najgorętszych nazwisk światowej sceny muzycznej, bo pojawił się ranking top 100 DJs DJ Mag. A-Log na miejscu czwartym, no i spada z podium, ustępując tam miejsca Animie, bo to właśnie on wskoczył na miejsce trzecie. Sprawdźcie, jak radził sobie w tym roku Axwell, bo to właśnie on pojawia się teraz na antenie. Śpiewać będzie Bon, a numer zatytułowany jest Whatever Turns You On.

0: Walk with me, Felix Janiszaus w Melo Radio. Tu weekendowe Melo. Jak się bawicie? Jak wasze samopoczucie? No i czy jesteście gotowi?
1: A już od 13 zagramy.
0: Bo w kolejnej godzinie lubię cię jak lato.
2: A ja lubię cię jak lato.
0: Za oknami pada, a u nas zaświeci dla was słońce, modelki włodarskie punktualnie o 13 w Melo.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu,
2: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
13: Tato, z czego były pierwsze książki?
14: Z glinianych tabliczek?
13: To jak wtedy zaginali rogi?
15: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, w tej godzinie zagramy sobie w Podejmij Wyzwanie. Bądźcie czujni, bądźcie gotowi, bo wkrótce rzucę hasło z prośbą o telefonowanie do studia. A teraz modelki włodarskie. Opoka, cześć.

Silva Bomba on Tonight na miejscu 22 we wczorajszym notowaniu 30 Meloradia. Może być lepiej, choć na razie trend spadkowy. Wszystko zależy od was. Player Meloradio.pl, tam jest całe notowanie dla was. A ja bym tak chętnie zachęcił, żebyście zerknęli do propozycji, które są na samym dole. Tam na przykład James Hype, król, jeżeli chodzi o technikę podczas grania na scenie. Kolejna rolka wjechała do niego na social media, na której pokazuje, jak dzięki okularom wziętym od swojego fana udowadnia, że on gra na żywo i co on tam za tymi dekami wyprawia. Sprawdźcie sobie. A teraz Anima, Ellie Goulding, Hypnotized w Melo.

0: Sexy Magic, Atrial, Paco Amoroso, Pink Panthers w Melo Radio. A za chwilę podejmij wyzwanie. Jak macie ochotę sięgnąć po Melo Skiety z naszej limitowanej edycji, to proszę dzwonić pilnie do studia 321-321-777. Podejmij wyzwanie już za kilkanaście minut. Czekam na wasze telefony. 321-321-37.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania,
2: po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
14: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
15: Dwie stówy są twoje.
14: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: słuchaj na 103.9 FM.
1: 321-321-777. Dzwońcie za chwilę, podejmij wyzwania, to już Calvin Harris.

0: Nieważne, czy w głośnikach, czy w słuchawkach, ten numer zawsze brzmi dobrze. Animals i Martin Garrix w weekendowym Melo. A teraz podejmij wyzwanie. Terenie, razem ze mną, siemanko.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Tereniu, słuchaj, dzisiaj jest dzień gier planszowych i ja pomyślałem sobie, że taką grę planszową specjalnie dla ciebie stworzę. Zagramy w ramach wyzwania?
1: Gramy, wow!
0: Kochana, no to słuchaj uważnie. Budzisz się w niedzielę rano po dobrym Melo w obcym mieście. Twoim zadaniem jest odnaleźć przyjaciół. Wychodzisz z hotelu. Możesz iść w lewo albo w prawo. W lewo jest znak najlepszy after, a w prawo park miejski. W którą stronę idziesz, żeby ich szukać?
1: Najlepszy after.
0: Bardzo dobrze, idziemy w lewo, świetnie. Dochodzisz, moja kochana, do bloku. Są trzy klatki schodowe i, uwaga, przed jedną stoi babcia z pieskiem, przed drugą kurier z jedzeniem, a przed trzecią policyjny radiowóz. W której klatce są twoi znajomi?
1: Kurier z jedzeniem.
0: Dobra, wybrałaś drugą klatkę, więc uwaga. W pierwszej na pewno byś nie znalazła swoich znajomych, bo tam się nic nie dzieje. Babcia zadzwoniła po policję, bo w bloku grała głośno muzyka i wyszła sobie po prostu popatrzeć. Wchodzisz do drugiej klatki, uwaga, tu nie ma twoich ludzi, ale spotykasz dostawcę jedzenia, który mówi, że właśnie z nimi rozmawiał, bo ma im dostarczyć pizzę i że pomylił klatki i że zabierze cię do nich i to znaczy, że brawka, bo dotarłaś do swojej imprezowej ekipy, moja kochana, gratulacje! Żeby w życiu wszystko szło tak łatwo, co?
1: Jest. Sama jestem babcią i nie wybrałam babcią.
0: Babciu Tereniu, w takim razie zdejmuję skiety ze swoich stóp, pakuję i wysyłam do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Żartuję, będą nowe, świeże i pachnące. Baw się dobrze i super weekendu ci życzę. Pozdrowienia dla ciebie i wszystkich twoich. Pa!
1: Pozdrawiam, pa!

0: Katy Perry, Snoop Dogg i California Girls przed 14, a my już gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo.
1: A już o 14 zagramy
0: Music Sounds, Fast Boy.

To promocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tato, co znaczy negocjować?
4: Szukać porozumienia.
3: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
5: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: Cześć, tu Baza!
8: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
9: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
10: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp Dues we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Po reklamie.

0: Słuchaj na 103.9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Siemanko, to weekendowe Melo, rozgrzewamy się przed dobrym Melo, sety od 20, a teraz Music Sounds i Fast Boy, to jest pierwszy numer ode mnie o 14. Inni gadają, niech tak robią dalej, a my już wam gramy. Opoka, cześć.

Liwka, poza tobą nic, dziś weekendowe Melo. Zaglądamy sobie do rankingu DJ Mag, DJ Stop 100. No i tam kilka ciekawych nazwisk, które po raz pierwszy pojawiły się w tym zestawieniu 100 najlepszych, najpopularniejszych DJ-ów. To najlepszych, to nie do końca chyba o to chodzi, bo nie chodzi o technikę, o to kogo kto lubi, ile osób kliknęło w głosy. No ale na tej podstawie na przykład Mahmud Orhan pojawił się po raz pierwszy. Warto na tego gościa zwrócić uwagę. Z gości, których znacie z naszej anteny, m.in. Shimza, m.in. Sony Fodera, no i debiutuje również wybitny Padre Guilherme. Bez wątpienia najlepszym DJ-em tego zestawienia okazał się One More Time i pewnie nie ostatni David Guetta, którego teraz posłuchacie razem z Alphaville i Avon Max, Forever Young.

0: A w oryginale Kygo, ale remix Take It Back zrobił Robin Schulz, który dzisiaj pojawi się w ramach dobrego Melo Player, meloradio.pl. Tam caluteńki line-up dla was. Sprawdźcie, kogo jeszcze ściągnęliśmy do ekipy dobrego Melo w meloradiu. A za kilka chwil Huntrix i Golden.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
5: O reklamie.

Sophia Loren, DJ Remo, Tymek. Tak gramy wam w Weekend Melo, w Melo Radio. Czytam sobie, że planują na dwójce zrobić najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości, jakiego do tej pory jeszcze nie było, bo ma mieć podobno, uwaga, uwaga, aż 48 kilometrów długości. Przejazd tego odcinka zajmie 41 minut, czyli mówiąc krótko, nie taka szybka ta autostrada. Gdziekolwiek, którędykolwiek jechać będziecie w trakcie weekendu, polecamy się z naszą muzą Happiness is So Sad. Swedish House Mafia gra dla was.

0: w rankingu top 100 DJs DJ Mac. Lucas and Steve. No nie, no chciałbyś.
1: Nie
0: na pierwszym Guetta. Lucas and Steve na miejscu 77. No spadli w stosunku do zeszłego roku o 11 pozycji. Do rankingu pewnie zaglądać będzie również Konrad dzisiaj po południu.
1: Tak jest.
0: Baw się dobrze.
1: Słuchaj, jak może być inaczej w takim miejscu?
0: Przynajmniej nie pada u nas, jest słonecznie i pogodnie. Wy też bawcie się cudownie dziś.
2: A już o 15 zagramy.
1: How does it feel?

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Mamo, ten bohater jest dziwny.
8: Nie lubisz go?
7: Lubię i to jest najdziwniejsze.
9: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: No to jedziemy z tą sobotą i odparamy Before przed dobrym Melo. Dub Dogs, How Does It Feel na początek 15. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Armin van Buuren na 14 minut po 15, tak podkręcamy tempo w Melo. Kiedy ostatnio pożyczaliście od kogoś hajs albo pożyczaliście go komuś, bo zabrakło siana do wypłaty? No, kto tego nie zna, niech pierwszy rzuci kamieniem, ale mam na to rozwiązanie, bo już w poniedziałek w Melo szybka kasa, no i szansa na zgarnięcie 200, których nie będziecie musieli oddawać, a co więcej, nie będziecie też na przykład musieli wysyłać żadnego SMS-a za kasę, żeby je zgarnąć. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i tam piszcie, na co potrzebujecie kasy.

0: Ależ to jest dobry numer. Joel Corey, Hannah Blaine. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Zdarzyło wam się kiedyś udawać przed rodzicami w nocy, że śpicie, jak zaglądali do pokoju, chociaż nie spaliście? No, pewien typek też próbował i to nie przed rodzicami. Za chwilę o tym wam opowiem. Zagra nam też La My Life is Going On. To wszystko jeszcze przed 16.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: promocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Po reklamie.

Sean Paul, David Guetta i Becky G, tak podkręcamy tempo w Melo. To jest mocne story. Typ, słuchajcie, był poszukiwany listem gończym, przyjechał do Polski, no i zapukała policja. Co chłop zrobił? Schował się w wersalce, no tylko trochę był chyba za gruby, bo łóżko było niedomknięte, no więc policja typa wyczaiła, no a ten jeszcze później udawał, że śpi. No najlepsze, że on w ogóle przyjechał, słuchajcie, do Polski do, nazwijmy to, znajomej. No to teraz też będzie miał znajomych w więzieniu, chociaż czy będzie równie zadowolony, to nie wiem. A to świeżynka w naszej playce, Matt Bukowski i Natalia, Grawitacja.

0: Yours and Yours in Desire, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 16, no i żaden deszcz nam nie przeszkodzi w Biforze, no bo przecież w weekend, no to myślę, że każdy ma dobry nastrój, niezależnie od tego, jaka jest pogoda.
1: A już o 16 zagramy
0: Whatever Turns You On. Axwell i Bon punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z Melo.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy Sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
3: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
4: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Axwell i Bonto na początek, ale za chwilę też polski akcent, bo Sibul się pojawi. Przed nami też Fuchaj, Liwka i Enklawa. To wszystko w przygotowanej przeze mnie na 16 plejce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Zapinamy pasy, no i ruszamy.

na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

to Color się przymiadona. Tak podkręcamy tempo w Melo na kwadrans po 16. To się dopiero nazywa bydlak, a mianowicie największa dynia na świecie. Ostatnio taką wyhodował 65-letni pan z brytyjskiej miejscowości. No i ta jego dynia ważyła, słuchajcie, uwaga, tonę 295 kg 800 gramów. Matko, ile on to musiał hodować? Chociaż ja to i tak, jak typowy jesieniarz, myślę tylko, ile z tego by było pumpkin spice latte.

0: Robin Schulz i Take It Slow, to Mel Radio, to 27 minut po 16, a za chwilę powiem wam, co można zrobić z połączenia dwóch hulajnóg elektrycznych i kanapy. Zagra nam też Calvin Harris, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Koretka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
4: Kasa leci już do ciebie.
3: Super, dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Panie Pascalu.
2: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucha środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
9: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
10: Sposób na Twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a deals.
17: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
18: Pokaż.
17: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
18: A ile tych linii?
17: Giga.
18: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu.
20: Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
21: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
22: Po reklamie. Melo Radio Kielce na 103.9 FM. I wait to say, at least I did.

Wieczora jeszcze nie ma, ale zabawa na pełnej, bo to jest właśnie Before. A w nim Daddy Cool na 18 minut przed 17. To dopiero akcja w Stanach Zjednoczonych. Wyobraźcie sobie, że dwóch kolesi wpadło na pomysł, że na dwóch hulajnogach elektrycznych położą kanapę, no i w ten sposób sobie jechali, aż ich policja zatrzymała. No, o telewizorach, które leciały przez okno albo skakaniu na stół na domówkach, to ja słyszałem. Ale żeby wykminić kanapę na hulajnogach, to tam chyba nie tylko chipsy i paluszki były grane, coś czuję.

0: No mam nadzieję, że wy w waszych kulkach też robiliście to wo-o-o. Tak podkręcamy tempo w Melo. Jeszcze przed 17 u nas Wasted, a po 17 też dużo muzycznych smakowitości dla was przygotowałem.
1: A już o 17 zagramy
0: Turn the Lights Off. No i tak zagramy oczywiście punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Frości się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
13: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: słuchaj na 103.9 FM. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Czy jeszcze leżycie w łóżku i myślicie o tym, jak się przygotować do imprezy, czy już może na pełnych nogach? Mam dla was najlepszą muzę, Turn the Lights Off. Na początek Konrad Traczek, witajcie.

All of my love w Melo 14 minut po 17 to jest Before, a niemal połowa z nas, zanim zacznie na przykład robotę, ma jakiś swój, słuchajcie, rytuał. No i okazuje się, że 1/3 po prostu przygotowuje coś do picia, no bo wiadomo, najlepiej robotę zacząć od kawusi. 31% po prostu przygotowuje potrzebne materiały, a 28% z nas sprząta sobie na biurku i najbliższe otoczenie. Chociaż myślę, że i tak naszym ulubionym rytuałem, jeśli chodzi o pracę, jest po prostu wychodzenie z niej. Oczywiście nie mówię o mojej, bo tu jest mi bardzo przyjemnie, tym bardziej gdy grałam takie numery. Armin van Buuren to już teraz przed nami, za chwilę też David Guetta i Alok.

0: To Tiesto i Hard to be Around. My podkręcamy tempo 27 minut po 17. No na dworze dzisiaj taka typowa jesienia. Jak wy sobie z tym wszystkim radzicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo, jak radzicie sobie z barową pogodą. A u nas za chwilę The Way RR.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
7: Są dni to dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Panie Pascalu.
18: Tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
20: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
21: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
22: Arm!
0: próby oszczędzania zawsze łapią okazję.
2: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
22: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
23: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
24: Po reklamie.

No z nim to może być bajka i to nie tylko Disneya. Kiza w Biforze, a ja parę chwil temu pytałem was o patenty na deszczową, jesieniarską pogodę. No i Karolina napisała na WhatsAppie Melo, że odpaliła sobie w chacie radio, zrobiła Pumpkin Spice, no i od razu humor lepszy. W podobnym kierunku też Sylwia poszła, która na pocieszenie robi sobie dzisiaj z kolei szarlotkę, a swojego chłopa wysłała po lody do niej i tak sobie będą dzisiaj szamać. No ładnie dziewczyny smaka robicie, ładnie. Ładnie to tak? Tutaj człowiek zazdrosny, bez ciasta, bez kawy, ale z dobrą muzą. Fastboy Music Sounds to już teraz przed nami.

0: Joel Corey i Lionheart, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 18 w Melo. Mam nadzieję, że wy już w imprezowych nastrojach, no bo to jest before, a my coraz bliżej wieczora i nocy, a wtedy oj się będzie działo.
1: A już o 18 zagramy
0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.

0: kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Cześć, tu baza!
9: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
10: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
11: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Po reklamie. Meloradio Kielce.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: No to jedziemy z tą 18, bo nie ma na to czekać. Happiness is so set na dobre otwarcie. Za chwilę też Overdrive, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

pogwizdać sobie przy sobocie można przy takich numerach. Dive into the Ocean to Mel Radio, to Before i to już kwadrans po 18, a my podkręcamy tempo. A ja tymczasem przeglądam internety, bo znowu głośno o Danielu Martyniuku. On ostatnio jakąś taką wielką przemianę podobno przeszedł, że już dobry będzie. Ale słuchajcie, trafiłem na nagłówek. Faustyna Martyniuk pochwaliła się roztańczonym synkiem. Czysty Daniel, widzicie podobieństwo do taty? Ja może i widzę, ale lepiej, żeby on w ślady taty swojego nie szedł może. J-Lo.

0: No, James Hype to zdecydowanie zna się na podkręcaniu tempa, ale nie tylko on, co za chwilę wam udowodnię, grając dla was świeżynkę w naszej playce, ale zanim ona, to m.in. David Guetta jeszcze przed 19, więc bądźcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
9: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Po reklamie.

0: Melo.
1: Ależ się jaram na to, że będę mógł zagrać wam ten kawałek, czyli świeżynkę w naszej playlistce. Jaram się dlatego, że jak odpaliłem go sobie w furce, jadąc do radia, no to od razu się w taki bardzo dobry nastrój chillowy wprawiłem, taki też trochę imprezowy, taki idealny, jednym słowem, przy weekendzie. No i stwierdziłem, że muszę wam to zagrać. No to co, jesteście gotowi? Spektrum, Morena, Speed Up, to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, bo naprawdę warto.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: No palce same chodzą na kierownicy, co nie? A i nóżka też gdzieś tam chodzi, no bo przy takich numerach to zdecydowanie się nie da inaczej. Back to yours, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19:00. A po 19:00 powiem wam między innymi co zrobić, żeby zgarnąć trochę siana. I to już w poniedziałek.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Magnetic. No ja bym tak bardzo chętnie na przykład magnetycznie przyciągał pieniądze. Magnetic u nas punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Melo, bo u nas najlepsza muza.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
7: Pokaż!
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga!
7: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na Allegro. allegro.pl/smart/loteria.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
11: 19 na zegarkach, a Before przed dobrym Melo dopiero się rozkręca. Magnetic otwiera nam tę godzinę, za chwilę Lady Gaga. Nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Marlon Hofstadt w Meloradio, tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym melo. Macie już pomysł na poniedziałkowy wieczór, bo mogę wam parę podrzucić. Na przykład kino, wyjście do restauracji albo kręgle i za to wszystko może zapłacić wam właśnie melo. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, a już w poniedziałek szansa na dwie stówy. Dwie stówy, które mogą być właśnie wasze. Meloradio.pl, tam zaglądajcie, a już teraz Lanberry.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Sexy Magic to Melo Radio za 29 minut po 19. To before przed dobrym Melo. A ja się, słuchajcie, jaram. Jaram się po wiadomości, którą dostałem od Gosi na naszym WhatsAppie. Niezłej wiadomości. Bo Gośka napisała, że powiedziała tak i podesłała fotkę. No to gratulacje, no i oczywiście trzymamy kciuki. A wy jak wspominacie swoje zaręczyny, albo to jak pytaliście, czy ktoś zostanie waszym chłopakiem albo dziewczyną? Dajcie znać w wiadomości na WhatsAppie Melo. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: O reklamie.

All I Know w Melo, 15 minut do 20. Jak powiedzieliście, tak, o to pytałem was przed momentem. No i takich historii to się nie spodziewałem. Monika napisała na WhatsAppie Melo, że jej chłopak zabrał ją na roller coaster, gdzie na samej górze wyciągnął pierścionek zaręczynowy, no i była tak zdziwiona, zaskoczona też przy okazji, że dopiero na dole się zgodziła. No piękne story. Weronika z kolei nie jest zaręczona, ale to inne pytanie, czy będziesz moją dziewczyną, padło, uwaga, w basenie na wspólnym wyjeździe. No zapachniało High School Musical. Ale kto z drugiej strony nigdy nie marzył o takiej miłości? O, Last Frequency jest już teraz przed nami. Jeszcze przed 20 też Wiktoria Kidę, Księga Żywiołów. To Melo Radio, to Before przed dobrym Melo.

Axwell Ebron w Melo. My tak podkręcamy tempo i oczywiście to też będziemy robili po 20, bo przed nami The Best of Tomorrowland. Koniecznie zostańcie z Melo. Ja wam życzę dobrej nocki, dobrej zabawy. Bądźcie niegrzeczni. Wracam jutro po 15. Hej!

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
7: Pokaż!
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga!
7: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

promocja. Tak jak deser po obiedzie, jak refren po zwrocie.

0: kolorem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
2: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: SkyTech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was, SkyTech. Zapraszam na 93. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu dużo nowej muzyki, jak zwykle. Nowe traki od Masano, Lucas and Steve, Sidepiece i wiele, wiele więcej. A na początek tajemnicze ID. Gdziekolwiek

Just take me there.

0: słuchajcie, This is SkyTech. Jeden z moich ulubionych producentów ostatnio, Massano, razem z Echo, Accelerate. Tuż przedtem Belladonna i Damon z numerem Call My Name, a już za chwilę Andrea Casta z numerem Awake. Dajcie głośniej.
1: This is SkyTech.
2: There are so many stars in the sky, and we know lots of them. Yet we haven't unearthed everything on our planet.

słuchajcie, this is Skytek. Piękny, progresywny, hipnotyczny groove od Sary Jane, Party Bringers. Tuż przedtem Arco z numerem Slow Down, a już za chwilę Tungewach i Tandy z numerem Rare. Dajcie głośniej.

Skytech. Nie wyłączajcie odbiorników i nie wyłączajcie swoich mózgów wbrew temu, co mówi tytuł tego numeru. Duke & Jones, Turn Off Your Brain w remiksie Rewired. Tuż przedtem holenderski duet Lucas & Steve z nowym numerem This Ain't Just Music. A już za chwilę ciekawy cover od Holophonic Booth, We Are Your Friends. Dajcie głośniej.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zabrałabym męczonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
2: Dwie stówy w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może

dobre Melo w Melo Radio. Melo. Prawdziwe

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

Evolution of Sound. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio.